0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Dopóki ktoś nie przyjdzie na zajęcia, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nie ma zaburzeń. Widzieliście jednak, że to zawsze małe grupy. Głównie pary, zakochani. Przychodzą tutaj, żeby rozwinąć coś w swojej seksualnej relacji. Czasami dla urozmaicenia. Ludzie okazują sobie szacunek. To, że ktoś tam przyjdzie w lateksie lub ma inny fetysz, nie znaczy, że jest zły. I powiem szczerze, że w ciągu tych wszystkich lat tylko raz mieliśmy do czynienia z człowiekiem, któremu osobiście odmówiłam udziału w zajęciach. Był na warsztacie dla zaawansowanych. Musiał się uczyć z YouTube'a, bo znał większość wiązań. Dużo materiału technicznego jest też na naszej stronie. Od lat staramy się popularyzować sztukę shibari. Gan wspomniał, przerwała jej Vera. Czy ma pani nazwisko tej osoby? Pokręciła głową, ale zaraz dodała. Podam wam jego mail. Zachowałam go wraz z napastliwą korespondencją. Zachowywał się agresywnie i groził, że ujawni twarze uczestników w sieci. Przedstawił się jako reżyser. Reżyser? Rozpytywał ludzi, namawiał ich do udziału w swoim niszowym filmie. Przekonywał, że to ma być takie soft porno z morderstwem w tle na jakiś festiwal. Niestety nie znam nazwiska. Wszyscy tutaj posługujemy się nikami. On używał pseudonimu Kronos. Jak wyglądał? To był duży mężczyzna przed trzydziestką, blondyn. Mógł uchodzić za przystojnego. Niesamowicie silny, ale nie szanował granic uczestników. Wiem, bo spotykała się z nim nasza modelka. Niedługo, kilka razy. Zrobił jej potworną krzywdę. Podwiesił ją na drzewie w miejscu publicznym, nalał gorącego wosku do waginy i tak zostawił. Kiedy udzielono jej pomocy i policja zajęła się sprawą, wycofała oskarżenie. Slanesz pochyliła głowę. Uznała, że musi wziąć za to odpowiedzialność. Zgodziła się. To miała być zabawa. Dość makabryczna, wtrąciła Weronika. Gorący wosk, igły, łaskotanie czy nawet bicie stosowane za przyzwoleniem drugiej osoby jest w środowisku BDSM dopuszczalne. Slanesz przerwała.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Ania, ale i kupa śmiechu. W wydziale panowała fajna atmosfera, przerywana tylko sporadycznie przez którąś z mniej pozytywnych postaci. Kiedyś Ola przyszła na Józefitów z synem, bo nie miała gdzie go zostawić. Chciała mu kupić drożdżówkę, więc zostawiła go na chwilę ze mną i poszła do cukierni. Dałam mu kredki, jakieś kartki. On grzecznie usiadł na podłodze i zaczął rysować. Jego obecność nie była żadnym problemem. Był mały. Przyprowadzanie go do tajnej bazy obserwacji nie było preferowanym rozwiązaniem, ale nadal do zaakceptowania ze względu na jego wiek. Natomiast jeden z kierowników sekcji w wydziale stwierdził, że musi za to dopiec. I to dopiec nawet bardziej dziecku, aniżeli matce. Siedzę przy swojej robocie, syn Oli maluje na podłodze. A nagle wchodzi ten facet i pyta go: a gdzie twoja mama? Na to mały grzecznie odpowiada, że poszła kupić mu drożdżówkę. Oficer na to: tak? Poszła po drożdżówkę? To wyobraź sobie, że ty jej nie dostaniesz, bo ja zablokuję wejście. Zabiorę jej drożdżówkę i sam ją zjem. Matko Boska, mnie aż krew odpłynęła. Patrzę na tego sadystę, patrzę na dziecko, czekam, czy będzie płacz. Ludzie na korytarzu też to słyszeli, wszyscy w konsternacji czekają na rozwój wydarzeń. I co? Do dziś nie wiem, jak to małe, naprawdę bardzo małe dziecko, jeszcze nawet nie potrafiące budować długich zdań, to wymyśliło. Syn Oli wstał, podszedł do tego głupka, wziął go za rękę, wyprowadził na korytarz i powiedział: a ty lepiej idź i pracuj. Ludzie rozbiegli się szybko do swoich gabinetów, żeby tam tarzać się ze śmiechu poza zasięgiem wzroku tego sadysty. Potem tygodniami gadaliśmy w wydziale o tym, jak nawet małe dziecko na facecie się poznało. Nikt go nie lubił. Ale na przykład równoległe stanowisko zajmował kapitan S, który był takim super człowiekiem, że głowa mała. Jak to w życiu? Wszystko zależało od charakteru. Ola.
2: Kapitan S był moim bezpośrednim przełożonym przez prawie 6 lat. Pod jego kierownictwem zaczęłam przygodę z obserwacją. Pod jego kierownictwem wszystkiego się nauczyłam. Fantastyczny facet. W dodatku z poczuciem humoru. Więc na celownik brała go często wydziałowa ekspertka od żartów, Ania.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 547 wydaniu listy przebojów muzyki filmowej prowadzą:
1: miejsce trzecie,
2: John Powell i muzyka z filmu Jak wytresować smoka.
1: Miejsce drugie,
2: Hans Zimmer, temat A Time of Quiet Between the Storms, druga część Dune.
1: Miejsce pierwsze
2: oraz maestro Ennio Morricone, Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Głosować na swoich faworytów możecie bezustannie na naszej stronie www.rmfclassic.pl. Wszystkie informacje znajdziecie w zakładce Lista. A najbliższe wydanie listy przebojów już w tę niedzielę o godzinie 18:00. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku dzień z festiwalem zaczarowanej piosenki. Taki szykuje nam się w sobotę. O półfinałowym koncercie opowiedzą nam goście z fundacji Mimo Wszystko. I będą też ważne setne urodziny.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Zino Francescati tak po prostu swoją płytę zatytułowała Columbia i wydała ją na początku lat 60. z nagrań tego skrzypka z Eugene'em Ormandim, a nagrania pochodzą z 1957 roku. Muzyka i emocja, tym kierowałem się przy wyborze tej płyty.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. I pakujcie walizki. Szczegóły na rmfclassic.pl.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku dzień z festiwalem zaczarowanej piosenki. Taki szykuje nam się w sobotę o półfinałowym koncercie. Opowiedzą nam goście z fundacji Mimo Wszystko. I będą też ważne setne urodziny.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Po reklamie.

128 dzień roku, 8 maja i pięknie jest, pięknie, bo co? Bo piątek. Finalizujemy dzisiaj pracę. Pierwszy rzut egzaminów maturalnych też finalizujemy. Można już planować. Ja dużo planowałem w tym tygodniu w porankach i dzisiaj też mam zaplanowanych kilka ciekawostek, co najmniej. No i można planować już chyba od rana weekend. Jaki macie plan na majówkowy weekend? Łukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Możecie się podzielić ze mną tymi radościami. Mam nadzieję, że to właśnie radosny weekend będzie. A nas w Śniadanie Mistrzów prowadzi grupa Queen.

0: Filmowa superprodukcja Kevina Costnera, Horyzont, rozdział pierwszy. John Dibney jest autorem muzyki, której słuchaliśmy. Słuchać będziemy za chwilę pierwszej odsłony faktów. Grzegorz Jasiński już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Z nami. Co w faktach, Grzegorzu?
1: Co my tu mamy? O prezydenckiej propozycji referendum w sprawie polityki klimatycznej, polsko-włoskich rozmowach w sprawie dwustronnego traktatu i zatrzymaniu niesławnego adwokata od trumny na kółkach, który nie stawił się do odbycia kary więzienia.
0: Tematów wiele, fakty co pół godziny w poranku RMF Classic, pierwsze o siódmej.
2: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone, Harry Potter i Kamień Filozoficzny.

0: Filmy z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
10: 8 dzień maja, piątek, zbliża się 7, czas na pierwsze porannie fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
11: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił chęć zorganizowania ogólnokrajowego referendum. Pytanie, na które mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
12: Żyjemy w czasach wielkich przemian. Decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na nasze życie przez długie lata. Dotyczy to szczególnie europejskiej polityki klimatycznej, której negatywne skutki odczuwamy już teraz.
11: Proponowane pytanie krytykuje marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
13: To pytanie jest tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie.
11: A jak w tej sprawie zagłosuje opozycja?
14: Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości będziemy wspierać ten wniosek pana prezydenta.
11: Deklarował senator PiS Wojciech Skurkiewicz. Zgodnie z wnioskiem referendum miałoby się odbyć 27 września. O 10 Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa został generał Andrzej Kowalski. Polska i Włochy gotowe, by negocjować nowy traktat dwustronny. Premierzy Donald Tusk i Giorgia Meloni podkreślali, że relacje na linii Warszawa-Rzym powinny wejść na wyższy poziom.
15: Oboje zaznaczali, że mają wspólne poglądy na najważniejsze obecnie sprawy, sytuację geopolityczną czy dążenie do pokoju na Ukrainie.
16: Mamy też bardzo podobne punkty widzenia, jeśli chodzi o trudne sprawy w Europie. ETS, o tak zwanych benchmarkach.
15: Tu jest płaszczyzna dla współpracy Polski i Włoch. Często prowadziliśmy te same walki. Jesteśmy zdeterminowani, by zwalczać wszystkie te wewnętrzne cła, które Unia Europejska na siebie nałożyła, a które kończą się duszeniem naszych przedsiębiorstw, spowolnieniem naszej konkurencji, konkurencyjności, tworzeniem problemów dla naszych pracowników. Dlatego negocjacje nad nowym traktatem między Polską a Włochami, jak wskazał Donald Tusk, mogą rozpocząć się już niebawem i toczyć się w pilnym trybie.
11: Relacjonował z Rzymu nasz specjalny wysłannik Igor Skrzypek.
17: Poranne fakty RMF Classic.
11: Dziś do zakładu karnego trafi adwokat Paweł Kozanecki. 46-latek był ścigany listem gończym, bo nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelności wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Został zatrzymany na Lubelszczyźnie.
18: Poszukiwany przez policję prawnik był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Najprawdopodobniej wynajął dom w powiecie chrubieszowskim, jednorodzinny, wolnostojący budynek. Zatrzymali go łódzcy i lubelscy policjanci, gdy, jak usłyszałem, w klapkach wyszedł przed dom. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 46-latek był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustalili jednak miejsce, w którym próbował schronić się przed odsiadką. Po zatrzymaniu trafił do jednostki policji w Chrubieszowie. Tam spędził noc. Dziś ma być konwojowany do wskazanego przez sąd zakładu karnego, w którym spędzi 18 miesięcy.
11: Informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Ponad 200 kominiarzy z Polski, ale też z Estonii, Łotwy i Niemiec przyjechało do Wrocławia. Wszystko w ramach obchodów Święta Kominiarza, który, jak wiadomo, przynosi szczęście.
19: Zawód kominiarza jest najpiękniejszym zawodem, jaki można sobie wymarzyć. Ja wykonuję go ponad 35 lat i kominiarz zawsze dobrze się kojarzy ludziom. Zawsze się ludzie uśmiechają na widok kominiarza, bo kominiarz przynosi szczęście, zapobiegając nieszczęściu.
11: Podkreśla Mirosław Antos z Krajowej Izby Kominiarzy.
10: Fakty wrócą. Grzegorz wróci. 7:30. Słyszymy się ponownie. Teraz zerkamy do pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Deszczowe chmury przeszły na południe kraju, tu padało w Małopolsce i na Śląsku, w nocy miejscami padać rano jeszcze może, teraz średnio 11 stopni w Małopolsce i na Śląsku, 10 w Lublinie, w Bydgoszczy 8, w Poznaniu tylko 7, a dziś maksymalnie do 17 stopni. Co to oznacza? Że dziś i jutro będzie trochę chłodniej, w niedzielę znowu 20 stopni i miejscami więcej niż 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: 6:45 na śniadanie mistrzów, do stołu zapraszam, radiowego do 10:00 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
21: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
10: Stanisław i Michał dzisiaj imieninowi. W moich rocznikach, czy też z moich roczników podobnych, jest sporo Michałów. No, sporo pewnie też osób ma urodziny. 8 maja, dla was wszystkiego najlepszego, ale dzisiaj na szczególne wyróżnienie zasługuje Sir David Attenborough, któremu dzisiaj naprawdę z pełną premedytacją, odpowiedzialnością można śpiewać świadomie 100 lat, bo to takie literalne, 100 lat. Legendarny brytyjski biolog, podróżnik, mistrz opowieści o naturze. Od 70 lat bez mała uczy nas, jak patrzeć na świat przyrody z bliska, o fenomenie Sir Davida. Więcej w śniadaniu mistrzów po 8:00. Wcześniej na pewno wieści ekonomiczne, spotkanie z Przemkiem Semczukiem też zapowiadam i zaproszenia na Festiwal Muzyki Filmowej, który rozpoczyna się już w przyszłą środę.
21: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
10: A na dobry początek piątku najpiękniejsza muzyka filmowa w najlepszym z możliwych wydań. Pulp Fiction. Good.

0: Budzą nas dźwięki także z polskich seriali kultowych. Jerzy Doduś Matuszkiewicz i Stawka większa niż życie. 7.11, a datownik nam się teraz należy. W nim dziś naukowe podejście, prawie takie jak z techniki dla laika.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Dzisiaj rocznica zakończenia II wojny światowej, ale o kapitulacji Niemiec mówiliśmy już wiele razy. Natomiast mało kto dziś pamięta, że 8 maja 1794 roku zakończył badania naukowe Antoine Laurent de Lavoisier. To był naukowiec światowej sławy. Stworzył podstawy nowoczesnej chemii. W młodości studiował prawo, ale pogłębiał też wiedzę z dziedziny medycyny, fizyki i chemii właśnie. Został członkiem Francuskiej Akademii Nauk. Oczywiście nie mam z nazbyt pogłębionej wiedzy na temat chemii, ale bez trudu można znaleźć informację, że Lavoisier opisał procesy spalania i oddychania, wskazał na obecność tlenu i azotu w powietrzu, obalił istniejącą od wieków teorię, że podczas spalania każdej palnej substancji wydziela się flagiston. Wbrew pozorom wówczas to miało znaczenie przełomowe. Udowodnił, że woda nie jest odrębnym pierwiastkiem, tylko związkiem chemicznym składającym się z atomów wodoru i tlenu. Odkrył prawo zachowania masy, ale i tutaj pozwolicie Państwo, że nie będę tego tłumaczył, bo się zupełnie na tym nie znam. Dla mnie to postać historyczna, więc dopowiem tylko, że stworzył pierwszy nowoczesny podręcznik klasycznej chemii i odkrył mnóstwo innych rzeczy dla nauki niezwykle ważnych, ale musiał z czegoś żyć. Był prawnikiem, a wrzenił się także w rodzinę dzierżawcy podatków. I sam został dzierżawcą podatków. Co to oznaczało? We Francji przez lata dwór żył ponad stan, zadłużał się, aż system ściągania podatków był niewydolny i przestarzały. Stworzono więc specyficzny sposób dzierżawienia podatków. Prawo ich ściągania mogły wykupić prywatne firmy. Skarbowi królewskiemu wypłacały umówioną kwotę, a to, co ściągnęły z podatnika powyżej tego, było ich zyskiem. I Lavoisier był tego rodzaju pracownikiem firmy, która ściągała podatki. Takich ludzi nikt nie lubi. A wiadomo, we Francji wybuchła rewolucja, ogłoszono w końcu republikę i Lavoisier wraz z innymi tego rodzaju dzierżawcami podatków został aresztowany i skazany na śmierć. 8 maja 1794 roku Antoine de Lavoisier został wraz z 27 innymi ludźmi tego rodzaju, wraz z jego własnym teściem, postawiony przed gilotyną. Z ust Trybunału Rewolucyjnego usłyszeć miał, że republika nie potrzebuje naukowców. Głowę mu odcięto i to musiał być prawdziwy koniec jego badań naukowych.

0: Szuban Boccherini i fragment z piątego kwintetu E-dur. 23 minuty po siódmej. Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego dzisiaj mamy. Panie, panowie, zawodowo życzę, byście zawsze jechali trasą szczęśliwie prowadzącą do celu. Ja prowadzę teraz do Krakowa kierowców. Tutaj pojawią się nowe kamery. Mają pilnować strefy czystego transportu.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Na razie urządzenia jeszcze nie działają, czeka je kalibracja, a mowa o 35 nowych kamerach w Krakowie. Kiedy zaczną rejestrować obraz, to czemu się będą przyglądać, co dokładnie kontrolować mają? Informacje na ten temat zbiera dla nas Przemek Błaszczyk.
2: Jak usłyszałem w zarządzie dróg, kamery mają służyć głównie do celów statystycznych. Obraz z nich nie będzie wykorzystywany do automatycznego nakładania jakichkolwiek kar. Od tego są strażnicy miejscy, a te urządzenia mają im jedynie pomóc w namierzeniu pojazdu, który nie spełnia określonych norm. Urzędnicy planują również podpiąć nowe rejestratory do miejskiego monitoringu. Na 35 nowych urządzeń wydano 650 tysięcy złotych. I tak na dzisiaj mamy w Krakowie 165 kamer przystosowanych do, w cudzysłowie, pilnowania strefy czystego transportu.
0: O czym z Krakowa donosił Przemek Błaszczyk.

0: Brian Tyler i muzyka z trzeciej części Iron Mana. Oj, Iron Man to by się przydał na terenie Puszczy Solskiej. Tam trwa akcja gaszenia pożaru. Szczegóły za chwilę w faktach.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
3: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: 7.31. Fakty w RMF Classic mamy dla was już teraz i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Akcja gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej trwa. Opady deszczu nieco poprawiły sytuację, ale na miejscu wciąż pracuje ponad 800 strażaków.
2: Przez całą noc pomagała nam pogoda. Spadły dość obfite opady deszczu. Cała powierzchnia pożaru została solidnie zmoczona, nawilżona. To bardzo sprzyja zarówno naszym działaniom, jak i całej skuteczności prowadzenia działań gaśniczych.
1: Mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy na miejscu dostają duże wsparcie od mieszkańców w gminie Józefów. W akcję pomocy zaangażowało się koło gospodyń wiejskich.
3: Gotowanie w świetlicy od rana?
4: Tak. Wspólnie z mieszkańcami, z KGW motywujemy się, jedna drugą mobilizujemy, żeby jakoś wszystkich wspomóc. Wszyscy wspólnie razem wspieramy.
5: Przywiozłeś mi pierogi z serem. Taki właśnie produkt regionalny nasz.
3: Cieszą takie gesty?
6: Oczywiście. Jest to miłe.
7: Bardzo. Zgadza się, bardzo miłe. Same najlepsze rzeczy tutaj są.
1: Usłyszał w Józefowie w powiecie biłgorajskim reporter RMF FM Dominik Smaga. Pożar w Puszczy Solskiej się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. Akcja może potrwać jeszcze kilka dni.
8: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Nasi hokeiści ciągle w grze o awans do elity. Dziś ostatni dzień Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Wczorajsze wyniki innych meczów ułożyły się dla nas korzystnie, a wieczorem biało-czerwoni wygrali 4-2 z Japonią. Po dwóch tercjach był remis 2-2.
9: Wyszliśmy na trzecią tercję jak dojrzała drużyna, jak drużyna, która chce coś osiągnąć, zmierza w jednym kierunku i w jednym celu. Graliśmy cierpliwie, graliśmy odpowiedzialnie, graliśmy mądrze, graliśmy z poświęceniem.
1: Mówił Filip Komorski. Dziś wieczorem zagramy z Litwą. Wygrana daje szansę na awans.
0: Z faktami wracamy do was za pół godziny o 8:00. Na świętego Stanisława rośnie koniom trawa. No ci, co koszą wiosną przed domem, to wiedzą, jak w maju trawa urosnąć potrafi. Oj, nieubłaganie szybko rośnie, nieubłaganie. Szybki rzut oka na pogodową mapę, okno pogodowe ze słońcem i chmurami nad morzem i w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego. Poza tym chmury, na południu jeszcze deszcz od 7 do 11 stopni teraz. 7.33. Lubię takie projekty, w których nowy film czerpie z klasyki muzyki popularnej i dzięki temu jako nowość w kontekście muzyki filmowej możemy zagrać ten oto utwór z jednej z moich ulubionych płyt Beatlesów, Let It Be, Two of Us.

0: Fragmencik z Jeziora Łabędziego wybrzmiał w śniadaniu mistrzów o 7:39. Łukasz Wojtusik do 10:00. Jak zwykle jestem z wami, jak zwykle z dużą przyjemnością, a już w przyszłą środę pierwsze muzyczne spotkanie na 19. Festiwalu Muzyki Filmowej. Z kolei w sobotę w Tauron Arenie Kraków wyjątkowa międzynarodowa gala muzyki serialowej. Podczas tego koncertu zabrzmią tematy z najgłośniejszych produkcji takich jak Bridgertonowie, Yellowstone, Pingwin czy Ripley. Ripley moim zdaniem świetne, Pingwin też świetny. Mógłbym długo o tych serialach rozmawiać, bo to w dużym miejscu święto małego ekranu. No będzie także hipnotyzująca muzyka z serialu Biały Lotos. Jej autorem jest Cristóbal Tapia de Vir, kompozytor o niepowtarzalnym stylu, z którym udało się Tytusowi Hołdysowi porozmawiać.
1: You're coming to Krakow. Przyjeżdżasz do Krakowa na Festiwal Muzyki Filmowej, podczas którego będziemy mogli usłyszeć twoją muzykę, między innymi do Białego Lotosu.
2: To będzie mój pierwszy raz w Polsce. To ogólnie będzie dla mnie naprawdę ciekawe doświadczenie. Być częścią tego wydarzenia, zobaczyć jak festiwal wygląda z bliska i nawiązać kontakt z tutejszą publicznością. A jeśli chodzi o sam występ, może wyjdę na scenę i zatańczę? Może breakdance? Kto wie?
0: Cristóbal, liczymy, że słowa danego w RMF Classic dotrzymasz. Taka zasada jest. Dotrzymuje się słowa danego u nas. Cristóbal Tapia de Vir, jednym z gości FMF-u i Międzynarodowej Gali Muzyki Serialowej. A ta gala w sobotę w Krakowie.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.
0: Za tydzień w sobotę oczywiście. Cristóbal Tapia de Vir już teraz u nas dźwiękowo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

Róża, uprawiana od starożytności, udomowiona ponad 5000 lat temu w Sumerze i Chinach. Róża to nie tylko piękny kwiat. Z jej drewna produkuje się ozdobne szkatułki i meble, z olejków wiele znanych perfum, a napar z róży ma właściwości lecznicze, które dostrzegł już Hipokrates. RMF Classic na wiosnę.

0: Wspaniały, niezapomniany duet Nick Cave, Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Za 9 minut 8.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: To już najwyższa pora na wieści ekonomiczne. Należą nam się od Igora Skrzypka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Pytanie, czy czeka nas powrót do podwyższonej inflacji? O pewne prognozy jest dziś bardzo trudno, bo jak ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego, sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest niepewna.
3: Nadal jesteśmy w celu inflacyjnym. No, to jest marzenie każdego banku centralnego. Zobaczymy wszyscy razem, jak przez ten miesiąc to będzie wyglądać.
2: No, uspokaja poniekąd prezes NBP Adam Glapiński. Ten cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, przypomnę, to jest 3,5% maksymalnie. Prezes Glapiński zwrócił też uwagę, że wzrostowi inflacji na razie mogą przeciwdziałać problemy, z jakimi niestety mierzą się obecnie rolnicy.
3: Ceny żywności są niskie i one poprawiają sytuację i wskaźnik inflacji. W tej chwili mamy do czynienia z wieloma negatywnymi czynnikami dotyczącymi naszego rolnictwa, w tym suszy. No za granicą też z tą żywnością tak wygląda różnie, no więc oczywiście to obserwujemy.
2: I oczywiście, gdyby te problemy z suszą na przykład się utrzymywały, to ostatecznie po tygodniach czy miesiącach ceny żywności mogą wzrosnąć, a właśnie te ceny podstawowych produktów dla gospodarstw domowych są kluczowym czynnikiem dla ewentualnego napędzania inflacji. Ta niepewność oznacza, że obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie raczej są wykluczone. Bliżej nam do podwyżek.
0: Ja obiecywałem, że w piątkowym śniadaniu mistrzów zawsze jest kącik dobrych wiadomości, to w pasażu ekonomicznym też taki kącik otwieramy. Będzie teraz o obniżkach. Proszę.

0: Lut, złoty się umacnia, euro kosztuje 4,22 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, funt brytyjski 4,88.
1: Tuż przed weekendem o 18:00 podsumowanie ekonomiczne dnia. W RMF Klasika z nami porannie był Igor Skrzypek. Dzięki.
0: Dziękuję.
2: Pasaż ekonomiczny RMF Klasik.

0: To już chyba czołówka dla pewnego pokolenia kultowa. Stranger Things wybrzmiało w śniadaniu mistrzów na 2 minuty przed 8. Fakty. Punktualnie o 8:00 Grzegorz Jasiński wie co w faktach.
1: W faktach zapowiedź podpisania programu pożyczkowego SAFE, ostrzeżenie prezydenta Ukrainy przed obchodami Dnia Zwycięstwa w Moskwie i deklaracje Światowej Organizacji Zdrowia w związku z przypadkami zakażeń hantawirusem.
2: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Co za dzień?
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Po reklamie.
0: 8:00. RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Fakty ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: O 13:30 Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową, która otwiera linię kredytową na prawie 44 miliardy euro na dozbrojenie.
9: W ciągu kilku dni Komisja Europejska wypłaci Polsce 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Największym wyzwaniem najbliższych 3 tygodni będzie podpisanie około 40 kontraktów indywidualnych. Po 30 maja Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami. Termin jest więc bardzo napięty, ale większość umów jest już przygotowana. Komisja nie chciała iść na rękę Polsce i przedłużać tego terminu, gdyż został on zapisany w unijnym prawie. Jeżeli Polska nie zdąży z kontraktami indywidualnymi, to będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii, a Brukseli przedstawić rewizję planu SAFE.
1: Informuje z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Najbardziej potrzebne są systemy antydronowe i amunicja, podkreślał przewodniczący Senackiej Komisji Obrony generał Mirosław Różański w RMF FM i Radiu RMF 24, mówiąc o zakupach pierwszej potrzeby dla wojska w ramach programu SAFE.
10: Mamy pamiętać o tym, że dzisiaj potrzeby są wielodomenowe. Jestem przekonany, że tak będą kierowane nasze pieniądze, ale to przede wszystkim systemy antydronowe, całe spektrum cyberprzestrzeni, która musi być wyposażona w systemy, które będą pozwoliły nam prowadzić z jednej strony obronę przed takimi atakami.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Wołodymyr Zełenski nie zaleca zagranicznym delegacjom wizyt w Moskwie podczas obchodów Dnia Zwycięstwa, które zaplanowano na 9 maja. Przypomniał, że Ukraina proponowała Rosji zawieszenie broni od 6 maja i nie była to już pierwsza taka oferta.
11: Ukraina gotowa. Була забезпечити.
1: Україна була готова запевнити цілковиту тишу, але в відповіді на нашу покоєву оферту з'явилися тільки нові російські атаки, нові грозби зі сторони Росії. Хочуть від України дозволення на зорганізування паради, на безпечне вийшло на плац на годину раз в року, а потім знову хочуть забивати наших людей і вальчити.
11: Naszych ludzi i wojowaty.
1: Mówił Wołodymyr Zełenski. Wczoraj Kreml poinformował o wprowadzeniu zawieszenia broni. Ma obowiązywać od dziś do 10 maja. Wśród pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa, Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 5 zakażeń spośród potencjalnych 8. Zmarły 3 osoby. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uspokoił, że zagrożenie zakażeniem hantawirusem jest niskie. Dodał, że trwa dochodzenie w sprawie wyjaśnienia przyczyn wybuchu epidemii.
12: Prior to boarding the ship,
1: Pierwsze dwie osoby przed wejściem na pokład statku podróżowały przez Argentynę, Chile i Urugwaj w ramach wyprawy ornitologicznej. Obejmowała wizyty w miejscach występowania gatunku szczura, o którym wiadomo, że jest nosicielem wirusa Andes. WHO współpracuje z argentyńskimi służbami, by ustalić, jak ta para się przemieszczała, powiedział. Jednostka płynie w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Słowacja od dziś nie będzie sprzedawać drożej paliwa dla cudzoziemców. Rezygnuje także z limitu tankowania do kanistrów.
12: Te działania rządu Roberta Fice spotkały się jednak z krytyką Komisji Europejskiej, która zarzuciła Słowacji dyskryminowanie kierowców z innych krajów. Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie zaznacza, że tania rosyjska ropa, którą obiecywał Fico po przywróceniu dostaw rurociągiem Przyjaźń, to tylko mit. Benzyna u naszych południowych sąsiadów jest o złotówkę droższa niż u nas, a ropa o blisko 80 groszy. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
1: Informuje reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
0: Grzegorz Jasiński z faktami wróci do nas o 8.30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Deszczowe chmury jeszcze na Dolnym Śląsku, w rejonie Kielc, Łodzi i Lublina. Tutaj od 9 do 11 stopni. O włos chłodniej jest nad morzem. Tam średnio 8 stopni, ale tam też, co ważne, jest przejaśnienia większe. Piątek z temperaturą maksymalną na poziomie 17-18 stopni. Jutro ma być podobnie, ale trochę więcej słońca. I dopiero w niedzielę spodziewajcie się 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: 5 po 8. Dziś setne urodziny obchodzi Sir David Attenborough. Człowiek, który nauczył świat, nas, patrzeć na naturę z zachwytem i, co ważne, z odpowiedzialnością. Świętują też ci, którzy pomagają nam poznawać świat przez literaturę. Dzisiaj dzień bibliotekarza, bibliotekarek i bibliotek. O fenomenie Sir Davida więcej jeszcze w tej godzinie, a osobom pracującym w bibliotekach życzę pomysłów na spotkania z literaturą, spotkanie między sobą i, co ważne, lepszej płacy wam życzę. Za moment zabiorę się za gazety, potem wpadnie do nas Przemek Semczuk. Dużo tematów do 10 jeszcze dziś.
5: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
0: To jeszcze piosenka dla bibliotekarzy, bibliotekarek. Taka z opowieścią w tytule. Opowiadaj mi tak, Zbigniew Wodecki.

0: prasy Łukasza Wojtusika.
1: Muzycznie pięknie nam się układa poranek. Byli Beatlesi, był temat Rolling Stonesów, Paint in Black, wykorzystany w serialu Wednesday, a teraz będzie przegląd prasy. Tylko 15% Polek i Polaków zagłosowałoby za Polexitem, gdyby dziś rozpisano referendum w sprawie wyjścia naszego z Unii Europejskiej. To wynik sondażu dla Gazety Wyborczej. Wysoka byłaby frekwencja na poziomie 77%. Z badania wynika też, że najbardziej cenimy Unię za bezpieczeństwo, uwaga, militarne, to ciekawe. Gazeta zaznacza, że sondaż pokazuje, że Polacy chcą jednak, by bezpieczeństwo państwa opierać na dwóch filarach: europejskim i transatlantyckim. To zostańmy przy badaniach, statystykach, trendach. Wyjazdy za granicę nie gwarantują takich zarobków jak dekadę temu, dlatego coraz mniej chętnie wybieramy się na saksy. Rosnące wynagrodzenia w Polsce to sprawiły, no ale wyjazd za granicę opłaca się ciągle jeszcze głównie fachowcom i mieszkańcom biedniejszych regionów. Eksperci mówią, że dawniej to było, bo jak się to wszystko przeliczyło, to można było na saksach zarobić dwa razy więcej niż w ojczyźnie. Zmienia się to nastawienie. Z danych barometru polskiego rynku pracy wynika, że jedynie 10% respondentów rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższych 2 lat. I jeszcze tekst, propozycja na weekend, na taką dłuższą lekturę. Znalazłem taki tekst w Tygodniku Powszechnym najnowszym. Tam wśród wielu rozmów, między innymi rozmowa z pisarką naukową Laurą Spinney o językach naszych przodków. Arcyciekawe, a to jest dyskusja. Tam ważne pytanie się pojawia o sposoby badania językowego DNA sprzed wielu wieków, o upolitycznieniu języka, to także opowieść, o jego hierarchizacji. I ten tekst próbuje znaleźć odpowiedź na ważne, podstawowe pytania, na przykład to, że słowo Bóg, bóstwo w wielu językach już od wielu, wielu wieków, no brzmi podobnie. Dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika? Laura Spinney o tym opowiada, szczegóły znajdziecie w Tygodniku Powszechnym.

0: Trevor Jones, Julian the Edelman i muzyka do Ostatniego Mohikanina pojawiła się właśnie w Śniadaniu Mistrzów, a u nas pojawia się człowiek, który opowiada o ciekawych czasach. Zgodnie z powiedzeniem, obyś żył w ciekawych czasach. Enigma, dziś wieczorem. Przemek Semczuk, już teraz. Dzień dobry.
1: Ale wiesz, że nie było to dobre życzenie, a wręcz przeciwnie?
0: Ba, gdybyśmy na przykład żyli w raju, to by było strasznie nudno.
1: Łukasz, uwielbiam twój optymizm. Zwróć uwagę, że najciekawsze postacie pojawiające się w Enigmie mają dość bujne życie. Czasem się nawet obawiam, że to trochę taki historyczny portal plotkarski.
0: Mały skandal, Przemku, taki skandalik nie jest zły. Grunt, by nazwiska nie przekręcili, prawda?
1: Oj, z tym jak wiesz bywa trudno, bo obce nazwiska w polskiej odmianie czasem brzmią koszmarnie. Łatwo nie jest, ale za to bardzo ciekawie.
0: Tak, i bywa ryzykownie, ponieważ twoja opowieść z ubiegłego tygodnia to nie była prosta sprawa. Przypomnijmy, Golda Meir. Jeśli ktoś przegapił, to zapraszamy do zakładki podcasty na RMF Classic.
1: Oj, sam się w to wpakowałem, naprawdę trudny odcinek, ale zadzwonił do mnie przyjaciel, który mieszka w Colorado i tam nas słucha i był zaskoczony, bo któż nie słyszał o kobiecie, która była premierem Izraela, ale nie miał pojęcia o tym, jak dotarła na to stanowisko.
0: Takie ciekawostki, takie nietuzinkowe historie szanuję. Tradycyjnie zapytam, kto dzisiaj?
1: A ja tradycyjnie odpowiem zagadkowo. Wizjoner, człowiek, który urodził się za wcześnie, już 100 lat temu przewidział, jak będzie wyglądało nasze życie. Parę z tych przepowiedni się nie sprawdziło, jak na przykład ta, że będziemy wstawać o 9:30.
0: Wiesz, ja bym sobie bardzo tego życzył, spełnienia tej przepowiedni, bardzo bym sobie życzył.
1: Ale inne przewidywania jak najbardziej były trafne, a do tego tworzył genialne wynalazki. Wyobraź sobie, że zbudował pierwszego drona i zrobił to już w 1917 roku.
0: Szczegóły tej na razie enigmatycznej historii dziś po 22:00 Przemek Semczuk przedstawi w RMF Classic.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: Tak, rzeczy Zaratustra, piosenka przed nami, natomiast jeszcze w tej godzinie obiecuję spotkanie z pieśniami. Będzie Elvis Presley, a fakty najbliższe już o 8.30. W nich między innymi wielkie szanse piłkarzy Białej Gwiazdy na awans do Ekstraklasy już dziś.
1: Reklama.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Emplik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Emplik.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Po reklamie.

0: 8:31. Czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Zaczynamy od najnowszych informacji z Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie od wtorku strażacy walczą z pożarem lasu. Padający deszcz poprawił tam sytuację, ale niestety po południu ma już przestać padać.
2: Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są jeszcze miejsca, gdzie faktycznie, kiedy ta aura nam się poprawi, dzisiaj po południu się zakończy opad deszczu, no to są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
1: Powiedział przed chwilą Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych.
3: Śledzimy fakty.
1: Piłkarze Białej Gwiazdy kończą właśnie swój czwarty sezon w pierwszej lidze. W tym czasie Wisła Kraków dwukrotnie walczyła o ekstraklasę w barażach bez powodzenia. Teraz może wywalczyć bezpośredni awans. Do końca sezonu 3 kolejki, do sukcesu potrzebny 1 punkt. Można go zdobyć w wieczornym meczu z Chrobrym Głogów na własnym stadionie.
4: To może być dzień, w którym już postawimy kropkę na D i nikt nie będzie miał szans odebrać nam tego, co było naszym celem od początku sezonu.
1: Mówił trener Mariusz Job. Początek meczu o 21:00. W Ekstraklasie bardzo duży krok w stronę mistrzostwa może zrobić Lech Poznań. O 20:30 kolej już zagra z Arką Gdynia. Wcześniej o 18:00 mecz Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce.
5: Tutaj jest taka duża mądrość, no, wybrać tych zawodników, którzy rzeczywiście będą się czuli najlepiej, mówię nie tylko i wyłącznie pod kątem fizycznym, ale też takiego zmęczenia mentalnego. Na pewno to zmęczenie to nie są żadne wymówki ani w coś, co będziemy chcieli uciekać.
1: Mówi nowy trener Rakowa Dawid Kroczek.
0: Fakty wracają o 9:00. Po kilku bardzo ciepłych dniach na początku tygodnia dziś łapiemy chłodniejszy oddech. Maksymalnie dzisiaj 17-18 stopni nam się zapowiada. Taka temperatura po południu w Małopolsce i na Podkarpaciu. Teraz 7 stopni na Suwalszczyźnie, 11-12 w Warszawie, 14 w Rzeszowie już. Na południu i południowym zachodzie poranek jeszcze miejscami z deszczem. Jutro temperatura podobna do dzisiejszej. 8:33. Marsjanie atakują w śniadaniu mistrzów. Z tej produkcji piosenka obiecana miała być i będzie. Tom Jones.

0: 8 maja. To dziś David Attenborough, Sir David Attenborough kończy 100 lat. Legendarny brytyjski biolog, podróżnik i mistrz opowiadania o naturze. Od 70 lat nas uczy, jak patrzeć na świat przyrody. Ma fenomenalny instynkt telewizyjny i wie, jak mówić do ludzi. Tak mówi o nim Mike Ganton z BBC. Attenborough zrewolucjonizował filmy przyrodnicze serialem Życie na Ziemi, a później zachwycał m.in. w Planecie Ziemi, w Dynastiach, w Zielonej Planecie. Mógłbym tak długo wymieniać. Cały czas pracuje, snuje kolejne plany, jak sam mówi, nie zna słowa emerytura. Od zawsze występuje w imieniu natury. No i właśnie za to chyba go pokochaliśmy. Za co jeszcze? O ten wyjątkowy dar, który nas zachwyca w jego podejściu do świata przyrody, Magda Juszczyk pytała przyrodnika Łukasza Bożyckiego.
1: Wyjątkowość, którą możemy zauważyć, patrząc na Davida Attenborough, poniekąd pewnie wynika stąd, że on się znajduje w centrum wydarzeń. Zwierzęta są przed nim, za nim, a czasem nawet na nim. Goryle, które nagrywał po raz pierwszy, po prostu przyzwyczaiły się do niego i zaczęły na niego wchodzić. I mamy te ujęcia, widzimy. Leży człowiek w gąszczu roślinnym, a na nim leżą młode goryle, które się doskonale bawią. David Attenborough na to przystawał. Nie wydawał się być przerażony tą sytuacją. Kojarzę takie kadry, w których David Attenborough próbuje powiedzieć kwestię ze scenariusza, który sam napisał, a cudowronka znajdująca się tuż nad jego głową zaczyna w tym samym momencie krzyczeć. Więc jest cięcie. David Attenborough cierpliwie czeka, aż zwierzak skończy swoją kwestię, po czym zaczyna mówić David Attenborough swoją kwestię, zwierzak znowu mu przeszkadza i tych dubli było z 15 albo ze 20. Więc tu dostrzegam także ogromną cierpliwość i wyrozumiałość, no bo nie każdy celebryta, nie każda gwiazda miałaby taką cierpliwość do nagrywania programów z przyrodą, bo przyroda nie czyta scenariuszy, ona się nie podporządkowuje temu, co się dzieje. Przyroda robi, co chce i kiedy chce, więc tym możesz być człowiekiem, który umawia się na herbatę z królową brytyjską, ale ten konkretny zwierzak to cię przeciągnie po tych bagnach, bo on nie uznaje w tobie autorytetu. Więc trzeba mieć taką też ogromną rezerwę i taki dystans do samego siebie, żeby zajmować się produkcjami przyrodniczymi. Ja zwykłem mówić, że fotografia przyrodnicza, czy też filmowanie dzikiej przyrody to pasmo niepowodzeń, które od czasu do czasu przerywane jest drobnym sukcesem, bo zwierzęta robią co chcą i kiedy chcą. Przyjdą, przylecą, przyfruną, przypełzną albo przypłyną do nas tylko wtedy, kiedy będzie im się to podobało i zostaną z nami tak długo, jak będą chciały. A my możemy liczyć, że czekając te 16 godzin, 20, 30, czasem tydzień albo 10 dni na te 16-sekundowe ujęcie, akurat będziemy mieli szczęście i nie odwrócimy wtedy wzroku. Więc trzeba mieć taką twardą konstrukcję psychiczną, żeby się tym zajmować.
0: Magda Juszczyk zaprasza już teraz, a ja w jej imieniu razem z Łukaszem Bożyckim na dalszy ciąg opowieści o Sir Davidzie Attenborough jako filmowcu. Dziś po 14:00 szczegóły szeroko opowiedziane w kinie w roli głównej w RMF Classic.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

0: Reklama.
1: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Dagosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w Hali Lipowej w Krakowie.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.

0: tuż przed weekendem. Błękitne Hawaje u nas, a skoro błękitne Hawaje, to oczywiście sentymentalny Elvis Presley. A skoro weekend blisko, to u nas także prawdziwe radiowe zjawisko, czyli nasz super duet Natalia Ryba, Jacek Cygan. Jutro spotkanie z nimi w programie Nie ma takiego filmu po 15:00, a u nas już teraz są. Dzień dobry.
1: Siemano Łukasz.
2: Dzień dobry.
1: Dawno nas u ciebie nie było, aż cały tydzień, słuchaj. Ja wiem, ten czas tak szybko leci, ale my klasycznie musimy trochę ci poprzeszkadzać i pogadać o kinie i o serialach, ponieważ znowu sporo dzieje się w tym tygodniu. Od czego zaczniemy, Natalia?
2: Wydaje mi się, że warto powiedzieć o tym, że przed nami jest sezon festiwalowy.
1: Mamy Cannes, mamy Millennium Dogs Against Gravity i trochę zahaczymy i o jedno, i o drugie, ale zahaczymy też o streaming, ponieważ mamy bardzo ciekawy True Crime, który wjechał. Czy powinnam wejść za mordercę? Nie wiem, Łukasz, czy ty jesteś fanem True Crime'u?
0: Odpowiem dyplomatycznie, może jakimś bardzo wielkim nie, ale śledzę zjawisko, śledzę. A wasza opowieść?
1: No, sprawa jest taka, że pierwszy odcinek sprzedaje nam prawie całą historię, dlatego polecam sprawdzić, nie czytać o tym niczego i się przekonać.
2: Na pewno też będziemy chcieli wam opowiedzieć o naszej perspektywie na takie

0: A wiesz, że on sam mnie wczoraj zapytał, kiedy przyjdziemy?
1: O, czyli my ci jednak nie przeszkadzamy.
0: Lubi nas.
1: No, fajnie.
0: Słyszymy się w sobotę.
1: Pa, pa.
2: Pewnie, że lubię. Z Natalią i Jackiem słyszycie się jutro po 15.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

0: Stay, Vitamin String Quartet. No i taka prośba, bądźcie z nami przez cały dzień z RMF Classic. Fakty co pół godziny w Śniadaniu Mistrzów. Kolejna porcja już o 9:00 od Grzegorza Jaśnińskiego. Co w faktach?
1: Między innymi zapowiedzi rządu w sprawie wydatkowania pieniędzy z pożyczki Safe i ceny paliw na weekend.
2: Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Tomasz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik.

0: Więcej niż się spodziewasz.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Po reklamie.
9: 9. Fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
10: Podpisanie umowy dziś, a później walka z czasem, by zdążyć do końca miesiąca z podpisaniem niemal 40 kontraktów. Taki jest plan rządu na to, co zrobić z pożyczką z unijnego programu Save dla Polski, na co wydamy niemal 44 miliardy euro, które mamy otrzymać w ramach tych pożyczek?
11: Zdecydowana większość tej kwoty ma trafić do krajowego przemysłu i naszych firm zbrojeniowych. Tak deklaruje rząd. Ponad połowę kwoty z programu SAFE może otrzymać Polska Grupa Zbrojeniowa. W planach ma zakup dla Wojska Polskiego bojowych wozów piechoty Borsuk, systemów antydronowych, radarów i uzbrojenia dla armii. A to nie wszystko. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wymienia kolejne inwestycje, które sfinansuje pożyczka z SAFE.
12: Sztuczna inteligencja, nowoczesna technologie, to jest komponent, który Dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni realizuje. Jest kolejny komponent, czy to armatohaubice, czy amunicja, nowoczesne technologie, na których mi bardzo zależy, i technologie dronowe.
11: Jak słyszę w rządzie, ważny jest teraz czas. Umowy zawierane przez poszczególne państwa w ramach SAFE muszą zostać podpisane do końca maja. Zajmie się nimi Agencja Uzbrojenia.
10: Informuje nasz reporter Michał Radkowski.
13: Oparte na faktach.
10: Nawet tydzień może jeszcze potrwać dogaszanie pogorzeliska po pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W sumie ogień objął 350 hektarów, poinformowały przed chwilą służby. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Choć od wczoraj pada deszcz, to jednak wciąż pojawiają się zarzewia ognia.
14: Jechaliśmy tutaj, deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. W tym obszarze tutaj od południowej części, od miejscowości Osuchy, na tych terenach bagiennych, torfowych, mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
10: Informował zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Sławomir Sierpatowski. Służby wznowiły pracę w jeziorze Charzykowskim w Borach Tucholskich. Wczoraj nurkowie wydobyli ze zbiornika kilkanaście niewybuchów. Ewakuowano 30 okolicznych mieszkańców. Jaki jest plan na dziś?
15: Nurkowie minerzy z 13 Dywizjonu Trałowców chcą sprawdzić, czy w promieniu kilkudziesięciu metrów pod wodą nie znajduje się więcej niewybuchów. Na czas działań ewakuowano ponownie mieszkańców żyjących najbliżej linii brzegowej. Przygotowano dla nich miejsce w okolicznej podstawówce. To jedno z największych jezior w okolicy. Leży na granicy Kaszub, ale już w Borach Tucholskich jest uwielbiany przez żeglarzy.
10: Przypomina reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Ceny paliw na weekend będą niższe, ujawnił w RMF FM minister energii Miłosz Motyka, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
16: Dokładną daną każdego z rodzaju paliw i benzyny 95, 98 i diesla poznamy do godziny 12.
17: Ale pan ją zna. Powiedział pan, że będzie niższa.
16: Wszystko na to wskazuje, jeżeli chodzi o ceny hurtowe podawane przez hurtowników, którzy też w ciągu ostatnich dni podawali je w jasnym trendzie spadkowym.
10: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
9: Kolejne fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa o 9.30.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Nad morzem chłodno od 8 do 10 stopni, 11-12 w centrum, podobnie na południu kraju. Najcieplej teraz w Rzeszowie, tam 14 stopni. Poranek z deszczem jeszcze miejscami na Dolnym Śląsku, może też pokropić w Wielkopolsce. Największe przejaśnienia teraz, patrzę na mapę, w rejonie Szczecina dziś maksymalnie tych stopni będziemy mieli 17-18.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Macie Państwo ochotę na zaczarowany dzień, zaczarowaną sobotę z piękną muzyką, pięknymi wykonaniami? To taki zaczarowany dzień szykuje się w Krakowie w Ogrodzie Botanicznym. Tam półfinałowy koncert Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. O idei tego spotkania opowiedzą nam po 9.30 ludzie z Fundacji Mimo Wszystko. A dzisiaj jeszcze zaczarowane pluszaki z dzieciństwa będą, czyli wasze opowieści czarowne o pluszakach. I też siatkarki biało-czerwone nie patrzą, czy piątek, czy świątek, już trenują, bo niedługo pierwsze spotkania w Lidze Narodów.
7: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
9: 9:05, Pinokio. Muzyka z Pinokia teraz.

0: James Newton Howard i muzyka do światła, którego nie widać, a u nas teraz światełko sportowe. W poranku polskie siatkarki szykują się do Ligi Narodów. Trenują już w Wałczu, a potem jeszcze przed nimi pierwszy sprawdzian turniejowy, turniej w Genui w czerwcu. Natomiast już pierwsze ligowe spotkania na światowym poziomie i mamy nadzieję walkę o medal.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Polskie siatkarki pod wodzą Stefano Lavariniego już przygotowują się do sezonu, a ważnym wydarzeniem będzie na pewno w tym roku Liga Narodów. To kluczowy etap przygotowań do Mistrzostw Europy. Rywalizacja w fazie interkontynentalnej od 3 czerwca do 12 lipca. Turniej finałowy między 15 a 26 lipca biało-czerwone. Grać mają poza granicami Polski, na początek w Nankinie. W Chinach zmierzą się oprócz Chin z Serbią, Belgią i Czechami. Później przenoszą się do Tajlandii. Tam między 17 a 21 czerwca zagrają z Ukrainą, Bułgarią, Kanadą i Holandią i ostatni turniej fazy zasadniczej w Japonii. Rywalkami Polek będą drużyny USA, Brazylii, Turcji i Japonii. Po trzech kolejnych brązowych medalach w Lidze Narodów w tym roku też mamy nadzieję na kolejne podium.

0: Należało nam się. Należało nam się w piątek. Muzyka z Titanica nam się należała. James Horner. Należały się także wam pluszaki od RMF Classic.
1: Pluszowe śniadanie mistrzów.
0: Państwo uwierzcie w to albo nie, ale jeden taki pluszak z logo RMF Classic patrzy na mnie, bardzo namiętnie na mnie patrzy i chce, żeby go przytulić. No to ja przytulam, ale przytulam także opowieści od was, o waszych pluszakach z dzieciństwa. Zofia się chwali swoim pluszakiem, pieskiem. No na zdjęciu wygląda naprawdę świetnie. Na zdjęciu prezentuje się po prostu bosko. Ten piesek to bunio. No i to, jak pisze Zofia, pluszowy emeryt dzisiaj. Teraz dostojnie opala się, spoglądając z okna na kwitnące dla Zosi bzy w ogrodzie. To musi być prawdziwa przyjaźń. Mieć przez lat takiego bunia. Nie pozbyć się go. Trzymać go obok siebie, jak takiego prawdziwego domownika. Zofio, do bunia dołączy nasz pluszak z logo RMF Classic, a jeśli wy macie swoje pluszowe historie i nie wstydzicie się ich do mnie wysłać, to wyślijcie, a ja być może nie zawaham się ich użyć na antenie Śniadania Mistrzów w RMF Classic, no a potem pluszak być może do was powędruje. Nasz pluszak, RMF Classicowy.
1: Pluszowe Śniadanie Misiów.

0: fragment z Roma i Julii, Sergiusz Prokofiew. 9:30 już za chwilę, wtedy kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego. A skoro Grzegorz dzisiaj przedstawia nam fakty, to na pewno nie zabraknie wieści sportowych. Nazywają go polskim Forrestem Gumpem. Kogo? I kto uzupełni grono ćwierćfinalistów Orlen Basket Ligi? Na te pytania poszukamy odpowiedzi już za chwilę.
1: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
1: Po reklamie.

0: 9:30. Czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Nazywają go polski Forrest Gump. Ultramaratończyk Tomasz Sobania zamierza przebiec 50 maratonów w 50 dni z okazji 250-lecia USA. Zacznie w niedzielę na słynnym moście Golden Gate w San Francisco.
2: Całe wyzwanie nie polega tylko na tych 50 maratonach w 50 dni, ale to będzie w 50 różnych amerykańskich stanach, z Alaską i z Hawajami włącznie.
3: Ile butów, ile koszulek, bo nie wierzę, że uda się to przebiec w jednej parze butów i w jednej koszulce.
2: 10 par butów zabrałem, mam sporo koszulek, mam takie koszulki jak tutaj, w których będę biegał podczas mojej wyprawy, to jest oficjalna koszulka mojego biegu. No i sprzętu jest całe mnóstwo, bo wyprawa jest konkretna, więc mamy też dwa kampery, 6-osobową ekipę, dwóch operatorów kamer, fizjoterapeutę, kierowców, wyzwanie jest naprawdę potężne.
1: Z Tomaszem Sobanią w San Francisco rozmawiał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Pytamy o fakty.
1: Kto uzupełni grono ćwierćfinalistów Orlen Basket Ligi? Dziś dwa mecze fazy play-off o 18:00 we Włocławku. Anwil zagra z Zastalem Zielona Góra.
5: Na pewno będzie ciężki mecz. Na pewno jedziemy do najbardziej gorącej hali w lidze. Musimy sobie z tym poradzić. Graliśmy niedawno. Jedziemy walczyć o wszystko.
1: To trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Wieczorem MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Stal Ostrów Wielkopolski. Zwycięzcy tych spotkań zagrają w ligowym ćwierćfinale. A w węgierskim Szege do dziś pierwszy w sezonie Puchar Świata w kajakarskim sprincie. Na starcie oczywiście nasza reprezentacja, to wyjątkowe miejsce dla Anny Puławskiej. Nasza zawodniczka właśnie tam zdobywała swoje pierwsze medale jeszcze jako juniorka.
6: Bardzo lubię ten tor, cieszę się na te zawody. Na pewno będziemy do tego bardzo dobrze przygotowane. Jestem pozytywnie nastawiona i nie mogę się doczekać tej rywalizacji.
1: Puławska wystąpi w Szeged w dwóch indywidualnych konkurencjach.
0: Z faktami wrócimy do Was o 10:00, teraz zrykamy na pogodową mapę. A na tej mapie chmur sporo, jeszcze na Dolnym Śląsku tu może padać, a dzisiaj maksymalnie do 17 stopni. Jutro też będzie trochę chmur, ale deszczu już mniej. Piątek w wielu miejscach kraju jeszcze z delikatnymi opadami i dobrze, w lasach, o czym informujemy od kilku dni, było ostatnio naprawdę bardzo, bardzo sucho. Najwięcej przejaśnień teraz w rejonie Szczecina. I od 7 do 14 stopni mamy. 9:33, skoro piątek, to optymistyczne pieśni, niech będzie szup, szup, song.

0: That's where it is, Cher.
1: 9:35, śniadanie mistrzów. Będziemy Państwa zapraszać na przedpołudnie, na trawie, popołudnie z piękną muzyką, no i na spotkania z fantastycznymi ludźmi teraz.
2: Goście śniadania mistrzów.
1: Goście w śniadaniu mistrzów. Ewa Dziadek, Anita Morga, Fundacja Anny Dymnej. Mimo wszystko, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zaczarowany dzień, już jutro, w pięknym miejscu, które krakowianie uwielbiają ze względu na to, że można usiąść, popatrzeć na piękną, niepowtarzalną przyrodę, a jej dużo w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. Na czym ten zaczarowany dzień będzie polegał?
3: Zapraszamy wszystkich 9 maja do Ogrodu Botanicznego, dlatego że już o 11 odbędzie się półfinał Festiwalu Zaczarowanej Piosenki.
1: Już półfinały?
3: Dokładnie tak. Jury będzie miało trudne zadanie. Spośród 32 półfinalistów muszą wyłonić zaczarowaną dwunastkę, która już w czerwcu wystąpi na krakowskim rynku. Będą to przesłuchania w dwóch kategoriach wiekowych, do 16 roku życia i powyżej. Mamy nadzieję, że krakowianie przyjdą, będą im kibicować, będą mogli odpocząć w pięknym ogrodzie, gdzie no, już wiosna pełni, a dodatkowo zwierzęta będą jeszcze też tam buszować.
1: Tak sobie pomyślałem, wiesz, że to jest w ogóle ten festiwal jest takim wydarzeniem, które łączy, jest prawdziwym spotkaniem z ludźmi śpiewającymi. Ja tak sobie pomyślałem, że w Ogrodzie Botanicznym to jeszcze jest innego rodzaju spotkanie z przyrodą, a też w tej przestrzeni jakoś tak łatwiej się ludziom spotkać, wiesz, podać sobie ręce, porozmawiać, że to gdzieś jest, przepraszam, wiem, że to brzmi tak idylicznie i przepięknie, ale myślę sobie, że trochę w waszych spotkaniach i w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki o to chodzi.
3: Tak, dlatego że nasi uczestnicy, którzy występują na scenie, są oceniani przez jury tylko i wyłącznie przez pryzmat talentu i swoich umiejętności wokalnych. Natomiast otoczenie ogrodu i cała przyroda sprawia, że ta muzyka, te dźwięki brzmią tam absolutnie wyjątkowo. W ogrodzie można odpocząć i zatrzymać się na chwilę po całym intensywnym tygodniu, złapać taki oddech, i nabrać sił na kolejny, zapewne intensywny tydzień.
1: No, do tego spotkania przygotowuje się jutro także jeden artysta, którego nazwisko powinno się tutaj pojawić, Anito. Kto będzie tą gwiazdą jutrzejszego zaczarowanego dnia, oprócz oczywiście półfinalistów i półfinalistek?
4: Wieczorem zapraszamy na recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Na pewno będzie to też wyjątkowe wydarzenie, tym bardziej, że podczas koncertu zaśpiewa jedną z piosenek, która znana jest też obserwatorom fundacji Jeden Świat. Pośpiewamy trochę o tym, jak niebo chodzi, posłuchamy trochę o tym, jak niebo chodzi po ziemi.
1: Ale nie, to przejęzyczenie było ładne, bo pośpiewamy, to jest też tak. W ogóle ważny element tych spotkań, tego festiwalu. Półfinał jutro, zaczarowany dzień w Ogrodzie Botanicznym. Na co nas jeszcze czeka, bo jeszcze wszystkich kart nie odkryliśmy. O tym Ewa, Anita z Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko za chwilę nam jeszcze opowiedzą.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Mam nadzieję, że państwo też lubicie dźwięki z Króla Lwa. Obecna tu Ewa Dziadek na przykład powiedziała, że mnie to noga chodzi przy RMF Classic.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: To proszę teraz potwierdzić ładnie. Potwierdzam.
2: Potwierdzam i tutaj mogę się przyznać, że słucham RMF Classic regularnie.
0: Ale to się trzeba głośno przyznawać, nie przyznać, że tak byś grzechy wyznawała. Niech się szerzy ta dobra nowina, że Ewa jest jedną ze słuchaczek RMF Classic. Ewa Dziadek, Anita Morga, Fundacja Anny Dymnej. Mimo wszystko zapraszamy was dziś w Śniadaniu Mistrzów na to, co jutro wydarzy się w ramach zaczarowanego dnia organizowanego przez Fundację Mimo Wszystko w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. Tam półfinał 18 odsłony festiwalu zaczarowanej piosenki. Ponad 30 wykonawców, ale o 17 bardzo ważne wydarzenie poetyckie, bo jeżeli Anna Dymna, jeżeli ludzie z fundacji i zaprzyjaźnieni z fundacją, to też poezja przez nich pisana.
2: Dokładnie tak. O 17 w Oranżerii Warszewicza Anna Dymna, Gabriela Oberbeck i Mateusz Janicki przeczytają wiersze laureatów ogólnopolskiego konkursu poezji słowa Dobrze, że jesteście. I podczas tego spotkania również zostaną ogłoszone wyniki jeszcze konkursu plastycznego, który organizuje Ogród Botaniczny. Ja mam nadzieję, że licznie się jutro spotkamy w Ogrodzie Botanicznym. Pamiętajmy proszę, że nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie.
0: No, a jeżeli jest zła pogoda, to co? Jak ktoś chce posłuchać tych występów artystycznych, Anito?
3: To może odwiedzić nasz profil na Facebooku, czyli profil Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko, lub naszą stronę internetową mimowszystko.org i tam zobaczyć transmisję live z półfinału Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Serdecznie zapraszamy wszystkich, nie tylko z Krakowa, do oglądania tego wydarzenia także w internecie.
0: No a jeśli wam się tak zdarzy, że półfinały was ominą, to najlepsza dwunastka na krakowskim rynku, przypomnijmy, kiedy?
2: 13 czerwca i oni, ci zaczarowani wokaliści wystąpią u boku Alicji Majewskiej, Julii Pietruchy, Kaśki Sołackiej, Ralfa Kamińskiego, Krzysztofa Cugowskiego i Igo Walaszka.
0: No, szykujcie się na wspaniałe duety, o których potem opowiada się długo i które świetnie się też potem ogląda w mediach społecznościowych. Tymczasem zaczarowany dzień w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie już jutro. Zapraszały na to wydarzenie Ewa Dziadek, Anita Morga z Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. Piękne dzięki za wizytę w studiu.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.

0: Fragment z zimy. Kończy piątkowe śniadanie mistrzów. Dobrego na weekend. Życzę dobrze słuchać RMF Classic, ponieważ już za chwilę do zgarnięcia bilety na Festiwal Muzyki Filmowej w naszej zabawie, w której ważną rolę grają seriale. Szczegóły objaśni za chwilę wam Jadwiga Polus o 10:00 fakty.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT

0: 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w super cenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie 10:00, najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
3: Rośnie napięcie między Ministerstwem Zdrowia a Naczelną Radą Lekarską. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, przed południem samorząd lekarski złoży w kancelarii premiera list z wnioskiem o odwołanie wiceminister Katarzyny Kęckiej. Medycy skarżą się na trudności we współpracy.
4: Według Naczelnej Izby Lekarskiej wiceminister nie chce słuchać podpowiedzi, jak poprawić trudną sytuację w ochronie zdrowia. Tak to opisuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski.
5: Nie zgadzamy się na metody stosowane przez panią wiceminister Katarzynę Kęcką. W związku z tym prosimy pana premiera o rozważenie interwencji w tej sprawie. Potrzebujemy dzisiaj dialogu z resortem, a nie pouczania.
4: Tymczasem wieczorem Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym wytyka właśnie Radzie Lekarskiej, że ta uchyla się od kontroli finansowej. To jest kolejny w ostatnich tygodniach po protestach dyrektorów szpitali powiatowych przykład napiętej sytuacji w ochronie zdrowia, a w tle jest luka finansowa, która w tym roku w budżecie NFZ sięga 17 miliardów złotych.
3: Sytuację monitoruje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Łukasz Piebiak, jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, jest kandydatem PiS na członka nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Jakie ma szanse na wybór?
6: Ze względu na przepisy wybór Piebiaka jest właściwie pewny. Ustawa o KRS daje każdemu klubowi w Sejmie możliwość podjęcia do 9 kandydatów, ale też nakazuje, że wśród 15 sędziów wybieranych do Rady przez Sejm musi być przynajmniej jeden rekomendowany przez każdy z klubów. PiS wykorzystuje ten przepis, podobnie jak Konfederacja, która też zgłosiła tylko jednego kandydata, sędziego Łukasza Zawiślaka. Dzięki temu Piebiak i Zawiślak mają już dziś pewność wejścia do KRS. Termin zgłaszania sędziów popieranych przez kluby minął wczoraj. Pełną 15 nowych sędziów, członków KRS, Sejm ma wybrać w przyszłym tygodniu. Lista kandydatów będzie głosowana łącznie, więc koalicja, zaciskając zęby, będzie musiała poprzeć także Łukasza Piebiaka, symbol reform, które od lat zwalcza.
3: Zapowiada nasz dziennikarz Tomasz Skory. Na Bornholmie duńscy i polscy żołnierze ćwiczą od dziś obronę tej bałtyckiej wyspy w ramach manewrów Baltic Shield. Jak przekazały siły zbrojne Danii, ćwiczenia obejmują różnego rodzaju działania na lądzie, morzu i w powietrzu, które mają pomóc w radzeniu sobie z zagrożeniami o charakterze fizycznym i hybrydowym. Spadochroniarze z Polski przeprowadzą desant. Policja na Bornholmie zaapelowała do mieszkańców wyspy i turystów o zachowanie spokoju, gdy spotkają polskich spadochroniarzy lub zobaczą pojazd opancerzone.
7: Fakty i ludzie.
3: Setne urodziny obchodzi dziś legenda telewizji i jednoosobowa brytyjska instytucja Sir David Attenborough. To prezenter programów przyrodniczych BBC. Skąd wziął się jego fenomen?
8: Sir David Attenborough łączy pokolenia Brytyjczyków. To przy jego programach dzisiejsi dziadkowie, rodzice i dzieci uczyli się empatii do świata, którego często nie dostrzegamy. Sir David już nie podróżuje, ale jego charakterystyczny, kojący szept wciąż towarzyszy najważniejszym filmom przyrodniczym. Zanim zostałem producentem telewizyjnym, byłem zoologiem. To, że mogłem obie te pasje połączyć, jest dla mnie niezwykłym przywilejem. Tak z charakterystyczną skromnością mówi o swojej karierze Sir David. Brytyjskie media od tygodnia świętują jego okrągłe urodziny. Na antenach radiowych i telewizyjnych pojawiają się ludzie, którzy opowiadają o jego magicznym wpływie na ich życie. Wszyscy życzymy mu kolejnych 100 lat.
3: Do życzeń przyłączamy się wraz z londyńskim korespondentem RMF FM Bogdanem Frymorgenem.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Cała redakcja dołącza się do tych pięknych życzeń. Zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, a na krańcach południowych Polski możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza i 12 na północy, około 15 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 20 na krańcach południowo-wschodnich.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Niemal 5 minut po godzinie 10. Jadwiga Polus, dzień dobry, zapraszam na program z serialową zagadką Wielkie Hity Małego Ekranu, w którym możecie zdobyć zaproszenia na galę seriali Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Teraz muzyka Pietro Mascagniego, Intermezzo z opery Rycerskość Wieśniacza.

0: Gwiezdne wojny, Imperium kontratakuje, muzyka Johna Williamsa, tego samego kompozytora. Muzyka zabrzmi na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie już niebawem. W przyszłą niedzielę pokaz symultaniczny filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką Johna Williamsa na żywo. To będzie wydarzenie tegorocznej edycji, a jeśli chcielibyście także posłuchać, jak brzmią seriale, jest taka okazja dzień wcześniej, wspaniała międzynarodowa gala seriali FMF, na którą właśnie w tym konkursie możecie zdobyć zaproszenia.
1: Wielkie hity małego ekranu w RMF Classic.
0: Zasady naszej zabawy są bardzo proste. Tropicie tytuł tajemniczego serialu, o którym dziś będę opowiadać. Szansa, by dołączyć do grona wielbicieli seriali FMF-u, to w najbliższą środę. Nie jutro, sobotę. Wszystko się myli. W sobotę 16 maja, czyli przyszły tydzień, mam nadzieję, macie już zaplanowany w Krakowie, bo to będzie wyjątkowa edycja z udziałem gwiazd muzyki filmowej. Przyjeżdża James Newton Howard do Krakowa, będzie Brian Tyler, Jeff Russo, Hauszka, Volker Bertelmann i wielu, wielu innych. A zasady naszej zabawy są proste. Odgadujecie tytuł serialu, o którym dziś opowiadam. Tę nazwę należy wpisać w specjalny formularz na rmfclassic.pl, gdzie też czeka na Was zadanie kreatywne dodatkowe i ta odpowiedź przynosi komuś udział w finale. Ten jak zawsze około 13.30. Gorąco zapraszam do zabawy w tej godzinie. Pierwsza podpowiedź. Słuchajcie, RMF Classic, teraz muzyka z filmu Rocky III, Eye of the Tiger, Survivor.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku porozmawiamy o sezonie festiwalowym, ponieważ już za moment rozpoczyna się festiwal w Cannes.
3: Na dużym ekranie sprawdzimy Sprawiedliwość owiec, a na naszych małych ekranach musicie posłuchać.
2: Zahaczymy też o najnowszy zwiastun Odysei, ponieważ sporo nas tam ekscytuje, ale też niektóre rzeczy lekko martwią.
3: Zadamy sobie pytanie, co z Narnią Grety Gerwig?
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama. W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
21: Po reklamie.

Wiosna w RMF Classic. Głośne dzieła, wielcy wokaliści, Szczygieł. Tylko w RMF Classic.

0: Fakty kulturalne RMF Classic.
1: A fakty kulturalne w piątek 8 maja rozpoczynamy od rekomendacji wydarzenia w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. Jutro, 9 maja, Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko po raz trzeci zaprasza na zaczarowany dzień. Od godziny 11 rozpocznie się koncert półfinałowy 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Ogólnopolskiego Konkursu dla utalentowanych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Poprowadzą koncert wspólnie Anna Dymna i Mateusz Janicki, a transmisję z półfinału będzie można śledzić online na stronie internetowej fundacji. Wieczorem natomiast odbędzie się recital Mietka Szcześniaka. Gorąco zapraszamy do Ogrodu Botanicznego już od godziny 11 jutro. Śpiewak operowy, baryton i aktor Hubert Zapiór powraca do rodzinnego Brzeska na koncerty w zabytkowych wnętrzach Pałacu Goetz. Artysta słynący z artystycznej odwagi i muzycznej wszechstronności zabierze rodzimą widownię w piękną podróż pełną wspomnień. Niektóre utwory zabrzmią po raz pierwszy w jego wykonaniu od 20 lat. Koncerty Huberta Zapióra 12 i 13 maja od 17.30 i godzinie 20. W Krakowie wkrótce 38. Krakowski Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów. Podczas 9 koncertów festiwalowych zostaną zaprezentowane utwory kompozytorów z Brazylii, Polski, Francji, Grecji, Łotwy, Niemiec i wielu innych krajów. Publiczność usłyszy 21 prawykonań światowych oraz 18 prawykonań polskich. Początek festiwalu 9 maja.
0: RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Zino Francescati tak po prostu swoją płytę zatytułowała Columbia i wydała ją na początku lat 60. z nagrań tego skrzypka z Eugene'em Ormandim, a nagrania pochodzą z 1957 roku. Muzyka i emocja, tym kierowałem się przy wyborze tej płyty.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
0: Reklama.
3: Jeff Russo,
4: Aaron May,
3: David Ridley,
4: Łukasz Dakosz.
3: Spotkaj legendy muzyki filmowej.
5: Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl.
6: Pisz już dziś.
5: Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie.
6: Impreza już 15 maja w Hali Lipowej w Krakowie.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2400.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Po reklamie.

w RMF Classic. Już za chwilę pierwsza podpowiedź w konkursie Wielkie Hity Małego Ekranu, w którym możecie zdobyć zaproszenia na międzynarodową galę seriali w czasie Festiwalu Muzyki Filmowej. To niebawem teraz nowość z naszego repertuaru, piosenka I Play the Fool z serialu Rooster, Michael Stipe oraz Andrew Watt.

0: To soundtrack, który dzięki waszym głosom znalazł się na pierwszym miejscu listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic w aktualnym notowaniu LPMF-u. Słuchacie programu Wielkie Hity Małego Ekranu. Czas na pierwszą podpowiedź w dzisiejszym wydaniu konkursu.
1: Wielkie Hity Małego Ekranu. Zdobądź bilety na Międzynarodową Galę Seriali Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
0: Słuchajcie się uważnie, bo w podpowiedzi jak zawsze najważniejsze wątki tego serialu. Dodam jeszcze, że odnajdziecie go w spisie koncertu Międzynarodowej Gali Seriali, który odbędzie się w przyszłą sobotę, 16 maja w Krakowie. Czas na podpowiedź.
2: Młoda, ambitna, z dużego amerykańskiego miasta. Nagle zmienia całe swoje życie. 20-letnia dyrektorka marketingu znajduje pracę marzeń. Jest tylko jedno ale. Ale musi się przenieść za ocean i całkowicie zmienić swoje życie. Wyjątkowy klimat europejskiej stolicy, miasta zakochanych, z dnia na dzień coraz bardziej ją wciąga. Konflikty w pracy, różnice kulturowe, liczne nowe znajomości i miłosne zawirowania wypełniają jej czas bez reszty. Jedyną rzeczą barwniejszą od jej życia są jej kreacje. Czy 6,5 tysiąca kilometrów od domu uda jej się znaleźć prawdziwe szczęście?
0: Jeśli już wiecie, o jaki serial dziś pytamy, zajrzyjcie na podstronę konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu na www.rmfclassic.pl. Tam należy zostawić poprawną odpowiedź i dodatkowo odpowiedzieć na pytanie o wasze ulubione seriale, dlaczego je oglądacie, dlaczego warto polecić innym. Zapraszam do udziału w konkursie. Finał około 13.30, a teraz muzyka Abla Korzeniowskiego do filmu W.I.

0: Muzyka Abla Korzeniowskiego do filmu W.E. Tu RMF Classic, dochodzi godzina 11, wkrótce najważniejsze fakty. Reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: reklamie.
1: Tu RMF Classic, jest punktualnie 11:00. Najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
2: Bartosz Grodecki, nowym szefem Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wieloletni urzędnik resortów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych otrzymał właśnie z rąk prezydenta nominację na funkcję zwolnioną niedawno przez Sławomira Cenckiewicza. Co zdecydowało o wyborze Grodeckiego na szefa BBN-u?
3: Wyjaśniając powody tej akurat nominacji, prezydent wskazał na bogate doświadczenie nowego szefa BBN, który sprawnie nadzorował Straż Graniczną. W pierwszym okresie hybrydowych ataków z Białorusi odpowiadał za ewakuację sił NATO z Afganistanu, a wcześniej pracował też jako dyplomata. Karol Nawrocki zwrócił też uwagę na stosunek nowego ministra do migracji.
4: Dziś mamy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego człowieka, który nie tylko jest przeciwnikiem relokacji paktu migracyjnego, ale przez wiele lat zdobywał także umiejętność międzynarodową funkcjonowania w środowisku Unii Europejskiej. Z tego także będziemy korzystać.
3: Mówił prezydent, podkreślając, że z nowym szefem BBN łączy go właśnie krytyczny stosunek do migracji.
2: Informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
5: Oparte na faktach.
2: To jeden z pasażerów mógł doprowadzić do tragedii na Jeziorze Salińskim na Kaszubach. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to jedna z hipotez weryfikowana obecnie przez prokuraturę, która wyjaśnia okoliczności przewrócenia się w Łodzi w majowy weekend. W wypadku, przypominamy, zginęły dwie osoby, dwie inne trafiły do szpitala.
6: 33-letniemu sternikowi prokuratura zarzuca prowadzenie pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości. Chodzi o niewielką łódź wędkarską wyposażoną w silnik elektryczny. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które teraz weryfikują śledczy. Natomiast, co ważne, samo postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu wodnym. Jak się dowiedziałem, jedna z hipotez przyjętych przez prokuratora, która jest teraz sprawdzana, zakłada, że to zachowanie jednego z pasażerów doprowadziło do przechylenia się łódki. Powołany będzie biegły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu wodnym. 33-latek nie został tymczasowo aresztowany. Objęto go dozorem policyjnym. Ma też zakaz kontaktowania się ze świadkami.
2: Informuje nasz reporter Stanisław Pawłowski. Zamierza w Stanach Zjednoczonych przebiec 50 maratonów dzień po dniu, stan po stanie. Takie zadanie postawił sobie ultramaratończyk Tomasz Sobania, który wyruszy w trasę na moście Golden Gate w San Francisco już w tę niedzielę.
7: Zaczynasz właśnie na Golden Gate, a gdzie kończysz?
8: Kończę na Times Square w Nowym Jorku. Dwa ikoniczne miejsca w Ameryce. Nie chcę tego w jakiś sposób politycznie tutaj łączyć. Dla mnie Ameryka to jest miejsce, w którym ja znalazłem wielkie możliwości. Chcę ją zobaczyć na własne oczy, poczuć własnymi nogami. I to o to tutaj w tym chodzi, że dzisiaj w świecie, który jest mocno podzielony, mogę połączyć te 50 stanów, podejść różnych ludzi, różnych światów i na tym chcę się skupiać. I stąd ta Ameryka i konieczne miejsca, które będą się na tej trasie pojawiały.
2: Z Tomaszem Sobanią w San Francisco spotkał się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. A w kraju można już zachwycać się kolorami i zapachami bzu. To jeden z najpiękniejszych krzewów kwitnących wiosną.
9: Robi wrażenie i zapachowo, i wizualnie, bo bardzo pięknie się te kolory komponują.
10: No właśnie, jeszcze nie wąchałam, tylko oglądam, ale jestem zachwycona i najchętniej to bym sobie ułamała, ale nie wypada.
11: Wyczuwacie zapach, czy przywykłyście?
12: Bardzo, jak codziennie tutaj chodzimy, to właśnie czuć i bardzo ładnie to wygląda też.
13: W kulę zapachową się to zmienia i właśnie bardzo ładnie tutaj tak pachnie tymi bzami.
2: Maleje pełną bzów w Łodzi odwiedziła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Będzie szansa, by pospacerować i dojrzeć bzy. W trakcie spaceru zachmurzenia niewielkie, z przejaśnieniami, lokalne rozpogodzenia. Choć na słoneczne dni jeszcze zaczekamy. Miejscami opady deszczu, na krańcach południowych możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 8 i 12 stopni na północy, a w przeważającym obszarze kraju 15 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
16: Zbigniew Preissner,
17: Aleksander Dębicz.
18: Z tej strony Łukasz Targosz.
19: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka Davida Fleminga, temat Home z filmu Superman. To jedna z naszych nowości w repertuarze. Słuchacie RMF Classic. Mam dla Was kolejną podpowiedź w konkursie, w jakie hity małego ekranu dziś tropicie. Tytuł związany z pewną sympatyczną i uroczą bohaterką.
1: Wielkie hity małego ekranu. Serialowa zabawa w RMF Classic.
0: W tym serialu, którego tytuł tropicie, bardzo często można zobaczyć fasadę znanego hotelu, hotelu Plaza Ateny. To jest bardzo popularne miejsce wśród wszystkich miłośników branży modowej. Znajduje się przy tej samej ulicy, przy której Christian Dior wiele lat temu otworzył swój pierwszy butik. No i dodam jeszcze, że pierwsza dama kraju, w którym serialowa bohaterka toczy swoje nowe życie, jest nie tylko fanką tego serialu, ale także pojawiła się jako aktorka w czwartym sezonie. Tak, tak, to fakty z historii tego serialu. Jeśli znacie jego tytuł, gorąco polecam stronę www.rmfclassic.pl. Na podstronie konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu zostawiacie właściwą odpowiedź. A już teraz muzyka Bryce'a Dessnera, nowość na naszej playliście. Muzyka z filmu Sny o pociągach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pionierzy naszej kinematografii, kultowe dobranocki i Polacy, którzy współtworzyli potęgę przemysłu filmowego.
2: Twórcy urodzeni na ziemiach polskich w dużej mierze przyczyni się do tego, że Hollywood stało się tym ośrodkiem, z którym no, do dziś kojarzymy kino.
1: Kino Polonia. Już jutro o 10.30 w RMF Classic. Prezentuje Dariusz Stańczuk.
0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic, teraz utwór Beatlesów, który w repertuarze wiele lat temu miał słynny duet fortepianowy Marek i Wacek. Marek Tomaszewski i Wacław Kisielewski.

to utwór Henferhetan nieznanego kompozytora. Na mandolinie grał Avia Vital. A wcześniej muzyka Beatlesów, utwór Yesterday. Paula McCartneya zagrał znany duet fortepianowy Marek Iwacek. Tu RMF Classic. Słuchacie programu Wielkie Hity Małego Ekranu. Chociaż możecie wziąć udział w naszej dzisiejszej zabawie. Walczycie o zaproszenia na międzynarodową galę seriali FMF-u, a ja dodam, że znamy już laureatów FMF Young Talent Award. To nagroda dorocznie przyznawana także w trakcie festiwalu. Jury wyróżniło troje młodych kompozytorów, a laureatką pierwszego miejsca została Natalia Hatz, grecka kompozytorka, no właśnie, która będzie miała szansę zaprezentować swoją suitę w trakcie wyjątkowej gali nagród FMF. Więcej o laureatach przeczytacie także na naszej stronie rmfclassic.pl. Teraz muzyka Lorne Balfa, Naga broń, film z minionego roku, a potem zaśpiewa dla Was Aga Zarian, która zaplanowała na ten rok wyjątkową trasę koncertową, o której też dużo piszemy na naszych kulturalnych

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. Jutro po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Po lewej mijamy słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
2: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
8: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Muzyka Johanna Strausa II to był walc Odgłosy wiosny. Filharmoników wiedeńskich prowadził Willi Boskowski. Słuchacie RMF Classic.
1: Wielkie hity małego ekranu. Zdobądź bilety na Międzynarodową Galę Seriali Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
0: Repertuar tej gali zapowiada się znakomicie, tym bardziej, że za pulpitem dyrygenckim będą częste zmiany, a orkiestrę poprowadzą kompozytorzy. Wśród tytułów, które znajdziecie w repertuarze koncertu Międzynarodowej Gali Seriali, jest jeden, którego tytuł dziś odgadujecie właśnie w dzisiejszym wydaniu konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu. Przypomnę wam najważniejsze fakty ze scenariusza tego serialu.
2: Młoda, ambitna, z dużego amerykańskiego miasta. Nagle zmienia całe swoje życie. 20-letnia dyrektorka marketingu znajduje pracę marzeń. Jest tylko jedno ale. Ale musi się przenieść za ocean i całkowicie zmienić swoje życie. Wyjątkowy klimat europejskiej stolicy, miasta zakochanych, z dnia na dzień coraz bardziej ją wciąga. Konflikty w pracy, różnice kulturowe, liczne nowe znajomości i miłosne zawirowania wypełniają jej czas bez reszty. Jedyną rzeczą barwniejszą od jej życia są jej kreacje. Czy 6,5 tysiąca kilometrów od domu uda jej się znaleźć prawdziwe szczęście?
0: Jaki tytuł dziś trapimy? Napiszcie, korzystając z rmfclassic.pl. Czeka tam na was również zadanie dodatkowe i pytanie o wasze ukochane seriale, które warto zarekomendować innym. Czekam na wasze odpowiedzi do godziny 13. Finał około 13.30. Teraz Cheek to Cheek, piosenka w legendarnym duecie Ella Fitzgerald i Louis Armstrong.
3: Heaven, I'm in heaven. And my

0: Muzykę do filmu Noce i Dnie skomponował Waldemar Kazanecki. To słynny walc. Dochodzi 12:00, wkrótce najważniejsze fakty RMF Classic.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
5: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
6: Ach, co za dzień. Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
0: Słuchajcie, RMF Classic, punktualnie 12:00, najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
10: Adwokat od trumny na kółkach Paweł K. trafił rano do zakładu karnego w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Ścigany listem gończym mężczyzna, przypominamy, został zatrzymany wczoraj w powiecie hrubieszowskim. Wcześniej nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Teraz trafił do celi przejściowej, będzie w niej przebywał do 14 dni, wtedy ma zapaść decyzja, gdzie będzie odbywał resztę kary. Paweł K. przechodzi teraz standardowe procedury osadzenia, to tak zwane badania osobowo-poznawcze, rozmowa z wychowawcą, a także ewentualnie z psychologiem. Schwytanie, zbieganie kończy sprawy, śledczy będą ustalać

0: osoby, które pomagały mu w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. Co ciekawe, dom, w którym policja go znalazła, jest kilkaset metrów od więzienia, do którego teraz trafił.
1: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
0: Mija rok od wyboru Roberta Prevosta na papieża. Tę rocznicę Leon XIV spędza na wizycie w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. A jaki to był rok pontyfikatu?
2: Przede wszystkim spokojniejszy niż pontyfikat Franciszka. Kardynałowie, co nie jest tajemnicą, chcieli pewnego uspokojenia komunikacyjnego i retorycznego. I to Leon XIV zrobił. Jego wypowiedzi nie wywołują skandali, a on sam unika tematów, które mogłyby dzielić i tak już podzielony Kościół. Tak jest choćby z kwestiami etyki seksualnej, które kilka dni temu Leon XIV określił jako niebędące kluczowymi dla Kościoła.
0: A co jest dla obecnego papieża kluczowe?
2: Pokój, bo ten pontyfikat jest wielkim wołaniem o pokój i sprawiedliwość. Kolejne wypowiedzi i pielgrzymki poświęcone są właśnie temu. I to właśnie ta tematyka doprowadziła Leona XIV do konfliktu z Donaldem Trumpem, który od kilku tygodni niezmiennie i bardzo ostro krytykuje papieża. Czy to może zaszkodzić Leonowi XIV? Wątpliwe, bo nawet amerykańskie sondaże pokazują, że cieszy się on o wiele większym zaufaniem Amerykanów niż ich własny prezydent. Na tle Trumpa Leon XIV prezentuje się jako spokojny i stabilny mąż stanu i lider moralny.
0: Podsumowuje dziennikarz RMF FM Tomasz Terlikowski. Już jutro zaczarowany dzień w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie.
3: Zapraszamy wszystkich o godzinie 11 na koncert półfinałowy Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Jury będzie oceniało 32 półfinalistów. Z tej grupy zostanie wyłonionych 12 uczestników, którzy zaśpiewają już w czerwcu, 13 czerwca na Rynku Głównym w Krakowie. Koncert poprowadzi Anna Dymna i Mateusz Janicki. O godzinie 17 zapraszamy na spotkanie z poezją. Wiersze laureatów konkursu Słowa Dobrze, że jesteście przeczyta Anna Dymna, Mateusz Janicki i Gabriela Oberbeck. A wieczorem o godzinie 19 z recitalem wystąpi Mietek Szcześniak z zespołem.
0: Zaprasza Ewa Dziadek z Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. I jeszcze rzut oka na korty w Rzymie. Dobry początek Igi Świątek w meczu drugiej rundy tamtejszego turnieju WTA. Polka wygrała w pierwszym secie z Amerykanką Katie McNally 6-1. W drugim secie prowadzi 3-1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: A dziś zachmurzenia z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Spodziewajcie się miejscami opadów deszczu, a na krańcach południowych Polski możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 8 stopni 12 na północ, około 15 stopni na przeważającym obszarze kraju, a w regionach południowo-wschodnich do 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
6: Tu Włodek Pawlik.
7: Moje nazwisko Piotr Paleczny.
8: Mówi Adam Makowicz.
9: Nazywam się Rafał Blechacz.
10: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

muzykę do filmu W obliczu śmierci skomponował John Barry, wcześniej muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu Rafała Blechacza. Tu RMF Classic, a teraz zaproszenie na specjalne projekcje odcinków dokumentalnego serialu Błękitna Planeta 2. To wszystko z okazji przypadającej dziś setnej rocznicy urodzin słynnego biologa, przyrodnika i zoologa Sir Davida Attenborough. Dziś wyjątkowy jubileusz. Życzenia płyną na ręce Sir Davida Attenborough z różnych zakątków świata. Dziś macie okazję włączyć się w to wspaniałe wydarzenie wieczorem w Instytucie Audiowizualnym Filmoteki Narodowej. Odbędzie się właśnie projekcja Błękitnej Planety z udziałem jako narratora, rzecz jasna, Davida Attenborough, a po projekcji odbędzie się również dyskusja o wyjątkowym dziedzictwie tej wspaniałej dziennikarsko-filmowej pracy i popularyzacji wiedzy o przyrodzie przez Davida Attenborough. Gorąco polecamy, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny, dziś godzina 18, start projekcji, wstęp jest wolny. Do tego wyjątkowego jubileuszu i filmowych inspiracji wrócimy także w magazynie Kino w roli głównej. Polecam w imieniu Magdy Juszczyk. Teraz piosenka z filmu Free Guy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Mogę ci coś zaśpiewać?
3: No koniecznie.
2: Prześnił się sen, nasz wielki sen miłości.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Janem Młynarskim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
4: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic, za kilka minut muzyka Aleksandra Despla. Usłyszycie także muzykę z filmu Kariera Nikodemadyzmy. To niebawem, teraz muzyka Vivaldiego, fragment Zimy z koncertu Cztery pory roku. Wykonanie angielskiej orkiestry kameralnej od skrzypiec Nigel Kennedy.

Była to muzyka Aleksandra Despla, która pochodzi z albumu Cinema, więc nie oryginalna muzyka filmowa, lecz ta, po którą sięgnął znakomity skrzypek Renaud Capuçon, a towarzyszyła mu orkiestra Filharmonii Brukseli. To był temat New Moon z filmu Saga Zmierzch, Księżyc w Nowiu. Polecam wam całą płytę Cinema Renaud Capuçona. Wcześniej fragment koncertu Cztery pory roku Antonio Vivaldiego prowadził Nigel Kennedy. Wkrótce muzyka do filmu Cruella Nicolasa Britella, zaśpiewa dla was także Michael Bublé. Teraz muzyka Piotra Marczewskiego z filmu Kariera Nikodema Dyzmy. Jest 12:30, słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ale to się dochodzi to dosyć późno do tego. Przecież ja o tym nie wiedziałam, jak tu przyjechałam do Warszawy, to przecież... tak. Halo!
3: Tysiąc osób dyrygowanych przez Jana Kobuszewskiego śpiewało jej 100 lat. Andrzejowi Wajdzie powiedziała wprost, żeby nie zmarnował jej egzaminów do szkoły teatralnej. Raz w życiu zrobiła mostek. Więcej w Niedomówieniach, w których zagości Ewa Ziętek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10 w RMF Classic.
0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja, a w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
15: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
0: Po reklamie.

0: Była to muzyka Alexisa Frencha, utwór These Days i jego wykonanie przy fortepianie. Słuchajcie, RMF Classic dla tych, którzy być może dopiero teraz dołączyli na klasyczno-filmowe fale. Ostatnia szansa, by usłyszeć dzisiejszą podpowiedź w konkursie Wielkie Hity Małego Ekranu. Jeszcze do 13 macie czas, by wziąć udział w dzisiejszym wydaniu konkursu.
1: Wielkie Hity Małego Ekranu. Zdobądź bilety na międzynarodową galę seriali Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
0: Słuchajcie się uważnie, bo w tej podpowiedzi usłyszycie najważniejsze wątki scenariusza i kolejnych sezonów. Jesteście gotowi?
2: Młoda, ambitna, z dużego amerykańskiego miasta. Nagle zmienia całe swoje życie. 20-letnia dyrektorka marketingu znajduje pracę marzeń. Jest tylko jedno ale. Ale musi się przenieść za ocean i całkowicie zmienić swoje życie. Wyjątkowy klimat europejskiej stolicy, miasta zakochanych, z dnia na dzień coraz bardziej ją wciąga. Konflikty w pracy, różnice kulturowe, liczne nowe znajomości i miłosne zawirowania wypełniają jej czas bez reszty. Jedyną rzeczą barwniejszą od jej życia są jej kreacje. Czy 6,5 tysiąca kilometrów od domu uda jej się znaleźć prawdziwe szczęście?
0: No właśnie, to w zasadzie najważniejsze wątki z życia naszej bohaterki, która zachwyca kreacjami na ekranie kolejnych sezonów. Jeśli wiecie, o jakim serialu mowa, podajcie tytuł, korzystając z podstrony konkursu na rmfclassic.pl. Szukajcie tytułu Wielkie Hity Małego Ekranu. Rozwiążemy tę zagadkę około 13.30, poznając także laureata i szczęśliwca, który otrzyma od nas zaproszenie na międzynarodową galę seriali Festiwalu Muzyki Filmowej, który rusza 13 maja w Krakowie. Teraz nowość, która dołączyła do naszego repertuaru. Peaky Blinders, Nieśmiertelny i nowa wersja słynnej piosenki Red Right Hand Nicka Cave'a.
3: Take a little walk to the edge of town. Across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power 1 rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
0: Po reklamie.
10: Tu RMF Classic, jest 13. Najważniejsze fakty i Grzegorz Jasiński.
11: To dyrekcja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary nałożonej w związku z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Tak na pytania dziennikarza RMF FM odpowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że przez wspomniany zabieg na dwóch oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. Gdzie szpital ma znaleźć te pieniądze?
12: Dyrekcja szpitala może ukarać finansowo osoby, które doprowadziły do tych nieprawidłowości. Tak odpowiada Jolanta Sobierańska-Grenda.
13: My mamy pewne zapisy również z naszym personelem w umowach. Mamy różne narzędzia do dochodzenia. Również kodeks pracy dopuszcza formę odszkodowawczą. Pan dyrektor szpitala tą sprawę dalej będzie rozstrzygał.
12: Rozmawiałem przed chwilą właśnie z dyrektorem szpitala w Aleksandrowie. Dowiedziałem się, że w najbliższych dniach złoży w Narodowym Funduszu Zdrowia wniosek z prośbą o zmniejszenie kary dla lecznicy. W przyszłym tygodniu Kolegium Koalicji Obywatelskiej będzie decydować o ewentualnych politycznych konsekwencjach wobec

0: Walenca.
1: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Nawet tydzień może potrwać dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej, gdzie od wtorku trwa akcja gaśnicza. Na miejscu jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Strażacy mówią, że deszcz im pomógł, ale wciąż są problemy. Jakie?
2: Pierwszym jest tulące się torfowisko, drugim niektóre drzewa stojące na pogorzelisku. W ich pniach wciąż jest żar i może być konieczne ich wycięcie i położenie, choć to niełatwe. Kolejny problem to wiele niestabilnych drzew, w które mogą się przewrócić, co zagraża poruszającym się tu strażakom. A mają oni jeszcze dużo pracy. Pogorzelisko wciąż jest rozgrzane, co pokazały kamery termowizyjne, więc trzeba polewać je wodą, miejscami rozkopywać, a deszcz, który pomógł, niebawem ma przestać padać. Większe opady mogą wrócić dopiero po weekendzie.
1: Relacjonuje z Józefowa reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Popołudniowe fakty RMF Classic.
1: Ceny paliw w dół. W weekend za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 35 groszy, to 6 groszy mniej niż dziś, a za litr oleju napędowego 7 zł 3 grosze. To obniżka o 14 groszy, kolejna aktualizacja cen we wtorek. W bułgarskim Neseberze rusza 109. edycja Giro d'Italia. Komunikacja między Włochami i Bułgarią to dla ekip duże logistyczne wyzwanie, mówi nam komentator Eurosportu Adam Probosz.
4: Kolarze przelecą, to nie jest problem, natomiast trzeba przewieźć samochody, trzeba przewieźć autokary, ciężarówki ze sprzętem i tak dalej, i to jest problem, no bo ta droga najprostsza do Bułgarii przez Serbię jest niemożliwa, bo ona nie jest w strefie Schengen, więc oni ją omijają, oni objeżdżają, to już są ludzie w ekipach, którzy się tym zajmują.
1: Po Bułgarii kolarze przeniosą się do Włoch. W tym roku w Giro nie startuje niestety żaden zawodnik z Polski. Natomiast zawodniczka z Polski, konkretnie Iga Świątek, występuje we Włoszech, konkretnie w Rzymie. Polka w meczu o trzecią rundę tamtejszego turnieju wygrała z Amerykanką Katie McNally pierwszego seta 6-1, ale przegrała w drugim 7-6. Za chwilę set trzeci. Teczki pełne dokumentów, map i rysunków sprzed 200 lat. Takie znalezisko odkryto w Myśliborzu w Zachodniopomorskiem. To rysunki i opisy urządzeń melioracji wodnych.
5: Najstarsze, opisane w języku niemieckim, pochodzą prawdopodobnie z końcówki XVIII wieku, ale są tam też takie, tworzone już przez polską administrację w latach 50. ubiegłego stulecia.
1: Podkreśla wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Dokumenty trafią teraz do Archiwum Państwowego w Szczecinie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Dziś miejscami opady deszczu pojawią się zwłaszcza na krańcach południowych, gdzie możliwe również burze. Zachmurzenia duże z przejaśnieniami, lokalnymi rozpogodzeniami. Na termometrach od 8 i 12 stopni na północy, 15 na przeważającym obszarze kraju, do 18 i 20 na krańcach południowo-wschodnich.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
8: This is Gustavo Santaolalla.
9: Hi, this is James Newton Howard.
10: This is Daniel Pemberton.
11: Hi, this is Max Richter.
12: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

David Buckley i muzyka do filmu Sandman, a wcześniej piosenka Bakaraka z filmu Butch Cassidy i Sundance Kid. Tu RMF Classic w magazynie Wielkie Hity Małego Ekranu w tej godzinie. Finał zagadki serialowej około 13.30. Bądźcie bot telefonami, bo już za chwilę ktoś z Was otrzyma bardzo miłą wiadomość ode mnie. A już teraz muzyka Dana Romera. To jest muzyka, która od niedawna na naszych falach. Wśród nowości temat do filmu Rycerz Siedmiu Królestw.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach.
2: Najgłośniejsze seriale pod lupą.
1: Wszystko, czym żyje świat kina.
2: I dużo dobrej zabawy.
1: Nie ma takiego filmu.
3: W najbliższym odcinku porozmawiamy o sezonie festiwalowym, ponieważ już za moment rozpoczyna się festiwal w Cannes.
4: Na dużym ekranie sprawdzimy sprawiedliwość owiec, a na naszych małych ekranach musicie posłuchać.
3: Zahaczymy też o najnowszy zwiastun Odysei, ponieważ sporo nas tam ekscytuje, ale też niektóre rzeczy lekko martwią.
4: I zadamy sobie pytanie, co z Narnią Grety Gerwig?
3: Natalia Ryba
4: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
0: Reklama.
5: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Takosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w Hali Lipowej w Krakowie.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Ach, co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

RMF Classic. W programie Wielkie Hity Małego Ekranu wkrótce rozwiążemy zagadkę. Poznacie tytuł tajemniczego serialu i laureata dzisiejszego wydania konkursu. A teraz muzyka Arama Khachaturiana, walc ze suity baletowej Maskarada. Królewską Orkiestrę Filharmoniczną prowadzi Jurij Simonow.

0: Była to muzyka Jerzego Fryderyka Händla, fragment muzyki Ogni Sztucznych. Wykonanie zespołu Le Concert des Nations prowadził Jordi Savall. Minęła 13:30, finał przed nami, poznajcie dzisiejszego laureata konkursu.
1: Wielkie hity małego ekranu. Serialowa zabawa w RMF Classic.
2: Dzień dobry, pani Jadwigo.
0: No, dzień dobry, to pan już zna mój numer telefonu,
2: nie,
0: tak?
2: Nie mam za wielu znajomych w Krakowie, oprócz mojego ulubionego radia.
0: Bardzo się cieszę. No świetnie, panie Michale, dzwonię z tą dobrą informacją. Zwycięża pan w dzisiejszym wydaniu konkursu. Gratuluję serdecznie.
2: Bardzo dziękuję.
0: Panie Michale, proszę podać właściwą odpowiedź i tytuł serialu, o który dziś pytałam.
2: Dzisiaj było pytanie o Emilii w Paryżu.
0: Zgadza się. No i pytanie dodatkowe. Który z tych seriali zaplanowanych na międzynarodową galę seriali, no, mógłby pan polecić innym i dlaczego? Który z nich zasługuje na czas, na oglądanie, na wspólne być może oglądanie?
2: Oglądałem kilka z tych seriali, które będzie można posłuchać. Muzyka chyba najbardziej mi się podoba właśnie z Emilii w Paryżu i z Bridgertonów. Często państwo właśnie słuchamy w radiu. Natomiast tak jakby patrzeć na całość, nie tylko na muzykę, ale tak ogólnie na seriale, to ostatnio moim ulubionym jest prequel do serialu Yellowstone, czyli 1883. To taki western i właśnie wspominały mi się stare czasy, jak się oglądało Domek na Prerii czy Bonanzę.
0: Ach, tak. Faktycznie, znakomite czasy zawsze będą kojarzyć się z niedzielą. Wtedy nadawane były seriale, prawda?
2: Dokładnie.
0: Panie Michale, no to nie pozostaje mi nic innego, jak oświadczyć, że to zaproszenie wędruje do pana rąk. Ja go już niedługo wyślę pocztą, by dotarło na czas, a więc mam nadzieję do zobaczenia na międzynarodowej gali seriali. Czy będzie mieć pan kogoś do towarzystwa?
2: Oczywiście. Planuję w ramach niespodzianki i w ramach naszej okrągłej rocznicy ślubu moją małżonkę zabrać.
0: No wspaniale, myślę, że to będzie bardzo miła niespodzianka i niezapomniany wieczór z muzyką filmową. Serdecznie pozdrawiam również małżonkę, życzę w takim razie pięknego jubileuszu, panie Michale, i do usłyszenia.
2: Dziękuję. Do usłyszenia, dziękuję.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 547 wydaniu listy przebojów muzyki filmowej prowadzą:
1: miejsce trzecie,
2: John Powell i muzyka z filmu Jak wytresować smoka.
1: Miejsce drugie,
2: Hans Zimmer, temat A Time of Quiet Between the Storms, druga część Dune.
1: Miejsce pierwsze
2: oraz maestro Ennio Morricone, Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Głosować na swoich faworytów możecie bezustannie na naszej stronie www.rmfclassic.pl. Wszystkie informacje znajdziecie w zakładce Lista. A najbliższe wydanie listy przebojów już w tę niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.
0: Reklama.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie. Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.

Słowik szary. Sławni soliści, wielka muzyka. Już wiosna w RMF Classic.

Muzyka Sergiusza Prokofiewa, Gawot z Romea i Julii, wykonanie Marty Archelicz i Siergieja Babajana. Tu RMF Classic, za kilka minut przed mikrofonem przywita się Magda Juszczyk i to będzie magazyn filmowy. Kino w roli głównej gorąco polecam. A teraz piosenka z serialu Przyjaciele. Kolejna serialowa zagadka w poniedziałek, zaraz po weekendzie. Wciąż będziecie mieli okazję zdobyć zaproszenie na międzynarodową galę seriali FMF-u. Tym, którzy dziś dzielnie walczyli, bardzo dziękuję za udział w programie. No i mam nadzieję, że szczęście dopiszę tuż po weekendzie. Do usłyszenia, Jadwiga Polus.

0: Muzyka Franka Churchilla do filmu Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Dochodzi 14:00, wkrótce najważniejsze fakty RMF Classic. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: reklamie.
1: Minęła godzina 14 w RMF Classic, pora na najświeższe fakty. Przedstawi je Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie 44 miliardy euro na zbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego. Premier Donald Tusk mówił po podpisaniu umowy, że to przełomowy moment dla polskiego sektora zbrojeniowego i ważny krok dla bezpieczeństwa kraju.
3: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy.
2: Dokument podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin oraz komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w ciągu kilku godzin. Pierwszą transzą ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro. Policjanci ze Słupska w Pomorskiem szukają kierowcy, który wczoraj wieczorem potrącił 9-letniego chłopca i odjechał.
4: Według wstępnych ustaleń 9-latek miał wybiec zza zaparkowanego auta wprost na drogę.
5: W wyniku czego doszło do kontaktu z jadącym na tę chwilę nieustalonym pojazdem, który nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala celem udzielenia mu dalszych

0: pomocy oraz przeprowadzenia dalszych badań.
1: Mówił mi Amadeusz Galus, oficer prasowy policji w Słupsku. Zabezpieczony został monitoring, a policjanci próbują ustalić, dlaczego kierowca się nie zatrzymał. I tu apel do osób, które były wczoraj wieczorem w okolicy ulic Banacha i Wazów, albo mają nagrania z wideorejestratorów, o kontakt ze słupską komendą.
2: Relacjonował reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Jeśli wybieracie się w Tatry, uważajcie, w wyższych partiach może być niebezpiecznie, a w samym Zakopanem wiosenna aura.
3: Generalnie mamy tak zwane warunki przejściowe, które są bardzo niebezpieczne, można powiedzieć najbardziej zdradliwe ze wszystkich warunków w Tatrach. Doświadczamy je zarówno wiosną, jak i jesienią, czyli tutaj w Zakopanem będzie ciepło, przyjemnie, więc pewnie znając życie, dużo turystów wybierze się również w te najwyższe partie Tatr. No i tutaj cały czas trzeba przygotować się, że mamy zalegający śnieg, warunki zimowe. No i trzeba mieć sprzęt odpowiedni do trasy, którą zamierzamy pokonać. Więc tutaj raki, czekan, kask obowiązkowo musimy mieć.
2: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Fakty i ludzie.
2: Za rolę w dramacie Hamnet Jessie Buckley została nagrodzona Oscarem. W tym filmie zagrała z Paulem Mescalem i teraz oboje ponownie spotkają się w nowym filmie, w romansie Hold on Your Angels. Film Polegaj na swoich aniołach będzie jednym z projektów prezentowanych podczas targów towarzyszących tegorocznemu festiwalowi w Cannes. Akcja tego romansu, do którego zdjęcia mają zacząć się w lutym przyszłego roku, rozgrywać się będzie na obrzeżach południowej Luizjany. Na kolejne fakty w RMF Classic zapraszam na 15. Teraz pogoda.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Dziś zachmurzenie mamy duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, na krańcach południowych możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza 12, na północy około 15, na przeważającym obszarze Polski do 18 i 20 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr wieje słaby, na północy umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
8: Hi, RMF Classic. This is Ramin Djawadi.
9: This is Carter Burwell.
10: Hello, this is Tandun.
11: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj w programie wrócimy na festiwal Mastercard of Camera, który w niedzielę zakończył się w Krakowie. A po co? Sprawdzić, czy kino niezależne ma się dobrze. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie już od 13 maja. U nas dzisiaj jeden z bohaterów koncertu otwarcia, Mikołaj Trzaska, autor muzyki do filmów Wojciecha Smarzowskiego. Millennium Dogs Against Gravity wczoraj się rozpoczął. Ten festiwal warto śledzić. Święto kina dokumentalnego. Premiery tygodnia to baza magazynu filmowego w RMF Classic, więc niczego nie zabraknie. Billie Eilish w specjalnym filmowym projekcie również. Wrócimy także do premiery z ubiegłego tygodnia. Diabeł ubiera się u Prady 2 wymaga specjalnego omówienia. Damy je wam wraz z Lidią Krawczuk, naszą amerykańską korespondentką. Dziś setne urodziny obchodzi Sir David Attenborough. Oprócz życzeń dla tego miłośnika i znawcy przyrody, który wpłynął na postrzeganie natury przez całe pokolenia, powiemy o nim coś, czego nigdzie indziej nie usłyszycie. Odeon Stanisława Janickiego pojawi się również, jak co tydzień zresztą, a oprócz tego mnóstwo wspaniałej muzyki filmowej. Czy wspaniały jest utwór z drugiej części Terminatora? Podtytuł to Dzień Sądu? Sprawdźmy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Zino Francescotti tak po prostu swoją płytę zatytułowała Columbia i wydała ją na początku lat 60. z nagrań tego skrzypka z Eugene'em Ormandim, a nagrania pochodzą z 1957 roku. Muzyka i emocja, tym kierowałem się przy wyborze tej płyty.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
5: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki,
4: co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
8: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów. Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie.

0: To jest Kino w roli głównej. Magazyn filmowy w RMF Classic.
1: Jak zapewne dobrze wiecie, w minioną niedzielę zakończył się 19. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard of Camera. Donosiliśmy wam na naszej antenie o wydarzeniach tego festiwalu, a ja nie ukrywam, że skupiłam się na głównym wątku tego wydarzenia. Kino niezależne. Jak się ma współcześnie, kiedy bardzo prężnie działają portale streamingowe, kiedy zmieniają się nasze nawyki, kiedy wielu widzów odpływa z kina przez lenistwo albo łatwość dostępu do portali streamingowych, w których też można szukać obrazu, opowieści filmowej albo serialowej. Spotykałam się podczas tego festiwalu z różnymi artystami kina i pytałam ich o kondycję kina niezależnego. I Andrzej Chyra głos zabiera do mikrofonu RMF Classic. I Piotr Domalewski, i Maciej Sobieszczański, i Emi Buchwald, i Bartłomiej Deklewa. Mnóstwo nagrań przywiozłam z Krakowa, a dzisiaj proponuję wam otwarcie tego tematu. Karolina Sienkiewicz, która jest dystrybutorką filmową z Soul Films, oraz krytyk filmowy Krzysztof Kwiatkowski bardzo interesująco opowiadali mi w Krakowie o kinie niezależnym.
2: Wreszcie powinniśmy nauczyć się tego szacunku do widza. To nie jest przeciętny widz, to nie jest zwyczajny widz, to nie jest zwykły widz kinowy. To jest widz, który...
3: ma rację.
2: Ale ma rację nie dlatego, że idzie na tanią rozrywkę, tylko który albo znajduje tam swoje dylematy, albo nie.
4: Wcale nie jest tak źle, jak nam się wydaje. Bo off-camera właśnie jest tym cudownym miejscem, które łączy w sobie i film komercyjny sznyc właśnie z arthouse'owym cudownym programem i dzięki temu przyciąga widza, który może pozornie nie byłby zainteresowany takim kinem artystycznym i nie sięgnąłby po to kino w domu, a tutaj może z nim zapoznać, przekonać do niego i może kolejny raz w domu już sięgnie po kino nieoczywiste i niekomercyjne, które niestety w kinach nie ma zbyt długiego żywota i trafia częściej na platformy niż nam się wydaje, ale jednak trzeba bardzo tam poszukać w tych odmętach platform, żeby się doszukać takiego kina, no bo to nie jest pierwsza, która wyskakuje z promowanych sytuacji kontentowych, więc nie trzeba się bać widza komercyjnego, pokazując mu kino artystyczne, bo nasza wyobraźnia ludzka jest bezgraniczna i musimy przestać upupiać tego widza i robić prostsze scenariusze i opowiadać historię z bardziej przystępnym morałem. Zaufajmy temu widzowi. Tym bardziej w Polsce mamy niesamowitą tradycję oglądania kina wybitnego i wyjątkowo wymagającego, więc tak, zaufanie do festiwalu, do programu, że to kino będzie dobre, na które ja kupię bilet, i zaufanie do widza, że ten widz to doceni.
2: Przyzwyczailiśmy się do takich łatwych podziałów właśnie. Komercja, blockbustery, Hollywood, kino niezależne, trudne, refleksyjne, europejskie, indie. O azjatyckim już nie wspominając, choć był moment, kiedy było bardzo modne. Ale ten Netflix, mimo że jest tam, oczywiście wszyscy wiemy, jest tam bardzo dużo bardzo takich właśnie przeciętnych produkcji, ale ten Netflix moim zdaniem zmienia trochę reguły gry, bo jak sobie myślę o serialu, miniserialu Dojrzewanie. 4 odcinki, 4 godziny, każdy odcinek kręcony w jednym ujęciu, z czego jeden jest godzinną rozmową w celi więziennej nastolatka.
3: To jest czysty artyzm filmowy, prawda?
2: Tak, absolutnie. Myślę, że nikt by tego nie wprowadził na szerokie ekrany, a to stało się międzynarodowym hitem. Myślę, że ludzie dużo bardziej czekają na nieoczywistą interpretację rzeczywistości, ale w ogóle jakby na jakiś komentarz do rzeczywistości, niż nam się wydaje. I myślę, że wcale nie chcemy w trudnych czasach uciekać w historie superbohaterskie tylko, choć oczywiście znów te historie superbohaterskie czasem bywają tak gorzkie jak Joker, ale że rzeczywiście chcemy razem z twórcami, albo i dzięki twórcom, w dialogu z twórcami, rozumieć tę rzeczywistość głębiej, po to, aby pokonać strach i być w stanie myśleć o przyszłości w ogóle, no bo to naprawdę to nie są łatwe czasy.
1: A wy jakie filmy oglądacie? Filmy artystyczne czy bardzo z popkultury? Piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Rozpoczynam tą rozmową z krytykiem filmowym Krzysztofem Kwiatkowskim i Karoliną Sienkiewicz, dystrybutorką filmową, całą naszą publiczną RMF-o-klasikową debatę na temat kondycji kina niezależnego. Back to Black. Nie chciałabym, żeby tytuł tej piosenki był jakąś wyrocznią czy złą wróżbą. Amy Winehouse teraz nas otoczy w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tu, gdzie Madame Butterfly zakochuje się w Don Giovannim. Gdzie pierścień Nibelunga gubi się w strasznym dworze. I gdzie Carmen bawi się na weselu Figara. Spotkajmy się w RMF Classic w niedzielny wieczór. Operowa niedziela. Już w niedzielę po 21:00. Zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
0: Po reklamie.

Świergotek łąkowy. Podobny do świergotka drzewnego, ale bardziej zielony. Ogon ciemny, nad okiem jaśniejsze brwi, nogi pomarańczowo-brązowe, na tylnym palcu długi pazur. Świergotek łąkowy. Ptak śpiewający. W RMF Classic.

Piecuszek. Jego śpiew składa się z charakterystycznej, stopniowo opadającej sekwencji dźwięków. Jest miły dla ucha, melodyjny, miękki i nieco melancholijny. Śpiewa również jesienią. Piecuszek.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Szukamy również inspiracji w produkcjach serialowych i wybieramy wam specjalne utwory, które wspaniale brzmią na antenie naszej stacji. Teraz temat z czwartego sezonu serialu Bridgertonowie.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Billie Eilish i James Cameron to duet, którego chyba nikt się nie spodziewał, a jednak właśnie taki projekt spod rąk tych artystów trafia teraz do kin. O premierze tygodnia Lidia Krawczuk zza oceanu stoi za tym filmem i premierą filmową Muzyka. I to jest specjalny news dla słuchaczy RMF Classic.
2: It's your show. It's your creative vision. This is gonna blow people's minds.
3: Film Hit Me Hard and Soft, The Tour Life in 3D powstał w Manchesterze i został zrealizowany w technologii 3D z wykorzystaniem rozwiązań rozwijanych przez ekipę Camerona przy Avatarze. I właśnie technologia jest tutaj jednym z najważniejszych elementów. To nie ma być zwykły zapis koncertu z kamerą skierowaną na scenę. Twórcy chcieli, by widz miał wrażenie uczestniczenia w show razem z publicznością, z kamerami umieszczonymi bardzo blisko Billie Eilish, sceny i fanów. Amerykańskie media zwracają uwagę, że Cameron od lat szuka nowych sposobów wykorzystania 3D poza kinem science fiction i właśnie koncert Billie Eilish miał być dla niego kolejnym eksperymentem. Film pokazuje przede wszystkim materiał z trasy koncertowej związanej z albumem Hit Me Hard and Soft, który był jedną z najgłośniejszych muzycznych premier ostatnich miesięcy. Twórcy zostawili też sporo miejsca dla publiczności, atmosfery koncertów, krzyków fanów, śpiewania razem z Billie Eilish i emocji.
4: I want to feel like it's me and them.
5: You love that.
4: I love that.
3: Które od lat są jednym z najważniejszych elementów jej występów na żywo. To nie jest pierwszy filmowy projekt Billie Eilish, ale wcześniejsze produkcje trafiały głównie na platformy streamingowe. Tym razem artystka zdecydowała się na klasyczną premierę kinową i format, który ma zachęcić widzów do oglądania filmu właśnie na dużym ekranie, najlepiej w salach wyposażonych w projektory 3D. Pierwsze reakcje krytyków są raczej pozytywne, choć nie wszyscy są zgodni, czy sama technologia 3D rzeczywiście zmienia koncertowe doświadczenie.
4: Love you guys so much.
3: Część recenzentów chwali imersję i poczucia bycia pod sceną, inni piszą, że największą siłą filmu i tak pozostaje sama Billie Eilish, jej kontakt z publicznością i bardzo emocjonalny sposób wykonywania utworów. W Stanach Zjednoczonych zwraca się też uwagę na samą współpracę z Jamesem Cameronem. Reżyser od lat rzadko angażuje się w projekty spoza własnych filmów fabularnych, dlatego jego nazwisko przy muzycznym widowisku już samo w sobie stało się elementem promocji.
4: Everyone needs some dog love.

0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 15, w RMF Classic pora na najświeższe fakty. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Dziś w Europie nie ma bardziej dofinansowanej armii niż Polska, tak mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania umowy pożyczkowej w ramach programu SAFE. Umowa między Polską a Komisją Europejską ma zapewnić prawie 44 miliardy euro na zbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego. Tylko w maju zostanie podpisanych 40 nowych umów na zakup sprzętu dla polskiej armii. Do tego mają zostać zawarte aneksy do już istniejących umów.
5: Wojska lądowe, tu symbolem może stać się Borsuk. Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu.
4: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, 89% umów ma zostać zawartych z polskimi firmami zbrojeniowymi. Chodzi przede wszystkim o dozbrojenie armii i zakup sprzętu wojskowego.
6: Jesteśmy częścią największego sojuszu militarnego. Mamy sojuszników, w tym najpotężniejsze mocarstwo świata. Ale przecież dobrze wiemy, że Polska jako sojusznik będzie mogła liczyć na pełną lojalność i solidarność sojuszników wtedy, kiedy sama jest w stanie też zadbać o bezpieczeństwo swoje, sojuszników, całego kontynentu. I dzisiaj to zadanie będzie prostsze. To nadal jest wielkie zadanie, ale będzie prostsze.
4: Przekonywał premier Donald Tusk. Pożar w gdańskim porcie. Na terenie firmy zajmującej się unieszkodliwianiem odpadów, według wstępnych informacji, zapaliła się maszyna do ich sortowania i składowana na zewnątrz budynku śmieci. Strażacy zabezpieczają znajdujące się w pobliżu zbiorniki z cieczami oleistymi. Pożar już się nie rozprzestrzenia. RMF

0: Wąsik. Poznaj fakty.
1: Ponad 2 godziny i 40 minut spędziła na korcie Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju w Rzymie. Polka po sporych problemach pokonała Amerykankę Katie McNally. Pierwszy set wygrany dość łatwo 6-1, w drugim porażka w tiebreaku 6-7. Trzecia partia ponownie wyrównana, ale wygrana przez Świątek 6-3. Bez to jeden z najpiękniejszych krzewów kwitnących teraz wiosną. Budzi pozytywne emocje i wspomnienia.
2: Jeden z lokatorów chodził, obcinał i każdemu przynosił po bukieciku. Wtedy były czasy, kiedy byli sobie ludzie bardzo przyjaźni.
3: To jest najpiękniejszy miesiąc w całym roku. Dzieci urodziłam w maju, więc wszystko co najpiękniejsze, to mi się kojarzy z tym miesiącem.
1: Aleję pełną bzów w Łodzi odwiedziła Agnieszka Wyderka z RMF FM. A w przyszły wtorek zaczyna się festiwal w Cannes. W programie znalazł się m.in. film dokumentalny, który pokazuje historię Ameryki przez pryzmat losów wilków i innych dzikich zwierząt. Narratorem tego filmu jest słynny aktor zdobywca Oscara Jeff Bridges. Teraz pogoda z faktami RMF Classic. Wrócę za godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Dziś zachmurzenie mamy duże, z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza, 12 na północy, około 15 stopni na przeważającym obszarze Polski, do 18 i 20 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr wieje słaby.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
7: This is Gustavo Santaolalla.
8: Hi, I'm Robbie Williams.
9: Alberto Iglesias.
10: Salute. Hello to all my Polish friends.
11: Oh, and I am Antonio Banderas.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Dziś do kin wchodzi film zatytułowany Sprawiedliwość owiec. Opowieść o stadzie owiec, których ukochany pasterz zostaje zamordowany. Zwierzęta postanawiają samodzielnie rozwiązać zagadkę tego morderstwa. Sprawiedliwość owiec od dzisiaj w kinach to koprodukcja. Głównie z Irlandii twórcy zajęli się tym tematem. Mortal Kombat, część druga, to amerykańska produkcja, którą znajdziecie już na dużych ekranach w Polsce. Johnny Cage dołącza do legendarnych wojowników ziemi, by w śmiertelnym turnieju stanąć przeciwko tyranowi z innego wymiaru, a ten pragnie unicestwić świat. Mortal Kombat 2 już w kinach. Brytyjski film Leila to historia młodego biznesmena z dobrego domu, który zakochuje się w kontrowersyjnej londyńskiej drag queen. Leila od dzisiaj na dużych ekranach w całej Polsce. Z Hiszpanii otrzymujemy film Niezwykły chłopak. Po śmierci matki 9-letni Wolfgang trafia pod opiekę ojca, którego nigdy nie widział. Ich trudna relacja zostaje wystawiona na próbę, gdy rodzic odkrywa, że chłopiec marzy o karierze pianisty i planuje ucieczkę do Paryża. Niezwykły chłopak od dzisiaj w kinach dla bezdzietnych i tych dzieciatych. Warto oglądać filmy na dużym ekranie, przypominam. I jeszcze jedna premiera, kanadyjska miłość w czasach apokalipsy. Adam, właściciel hotelu dla zwierząt, cierpiący na depresję, po zakupie urządzenia do światłoterapii, zakochuje się w Tinie, przedstawicielce obsługi klienta. Ta kobieta pomaga mu skonfigurować urządzenie przez telefon i wyrusza w podróż, aby odnaleźć swoją miłość. Ruszajcie do kin na Miłość w czasach apokalipsy, bo warto oglądać premiery filmowe w pierwszym weekendzie, w weekendzie otwarcia. Bill Conti teraz z muzyką z produkcji Północ-Południe.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ale to się dochodzi to dosyć późno do tego, przecież ja o tym nie wiedziałam, jak tu przyjechałam do Warszawy, to przecież... Halo!
3: 1000 osób dyrygowanych przez Jana Kobuszewskiego śpiewało jej 100 lat. Andrzejowi Wajdzie powiedziała wprost, żeby nie zmarnował jej egzaminów do szkoły teatralnej. Raz w życiu zrobiła mostek. Więcej w Niedomówieniach, w których zagości Ewa Ziętek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
4: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Kino w roli głównej. Mistrzowie.
1: W polskich mediach nieczęsto oglądamy wiekowych dziennikarzy, twórców programów. W dobie telewizji HD dotyczy na ogół kompleks przemijania. Stawia się dziś na posiadaczy gładkich oblicz, wygładzanych jeszcze dodatkowo osiągnięciami medycyny estetycznej, a tymczasem istnieją kraje, w których dojrzałość i doświadczenie są czymś bezcennym. David Attenborough, niezwykła osobowość telewizyjna, znawca natury, brytyjski biolog, popularyzator wiedzy przyrodniczej na świecie, pisarz, narrator i podróżnik, obchodzi dzisiaj setne urodziny. Jest też, nie wiem czy o tym wiecie, młodszym bratem Richarda Attenborough, aktora i reżysera. Do studia zaprosiłam Łukasza Bożyckiego, który jest przyrodnikiem, zna dobrze dorobek Davida Attenborough. Poznał go też w Londynie, gdy był na gali konkursu fotograficznego, w którym zdobył nagrodę. Rozmawialiśmy z myślą o kinie w roli głównej, o Davidzie Attenborough jako twórcy filmów dokumentalnych również.
2: Warsztatu, jakim dysponuje David Attenborough, nie można pominąć, ponieważ obecnie jest jedyną osobą nagrodzoną prestiżową statuetką BAFTA za produkcję czarno-białą, kolorową, HD, 3D, 4K. Nie ma drugiej takiej osoby. I to pokazywał David Attenborough przez całe swoje życie. Jak się pojawiało coś nowego, to on to wprowadzał do produkcji przyrodniczych. Pierwsze czarno-białe filmy zostały zastąpione filmami kolorowymi. Te kamery były ogromne, trzeba było je zabrać w różne miejsca, żeby nagrać zwierzaki. Ekipa BBC wtedy wybrała się do 40 państw i nagrała ponad 600 gatunków zwierząt, tworząc ten chyba najbardziej przełomowy, najbardziej rozpoznawany i wiązany z Davidem Attenborough film Życie na Ziemi.
1: Czy można powiedzieć, że nie straszne mu są te wszystkie wynalazki ludzkości, nawet AI?
2: Wydaje się, że są niestraszne, bo on je wszystkie wprowadzał do produkcji filmowych. Jak pojawiały się kamery na podczerwień, to kamery na podczerwień, żeby pokazać życie ssaków, żebyśmy mieli takie obrazy, których nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji zobaczyć, albo nasze zmysły wręcz nam na to nie pozwalają. Pojawiły się drony, proszę bardzo, nagrywajmy dronami, więc i sztuczna inteligencja niewątpliwie pomaga w tych produkcjach.
1: Czy można znaleźć taki moment w historii albo kina, albo mediów, ten moment, w którym wpłynął David Attenborough na znaczenie przyrodniczego filmu dokumentalnego?
2: To wszystko, co zostało nagrane przez Davida Attenborough i jego różne ekipy, z którymi pracował, zostaje dla przyszłych pokoleń. My wiemy, jak dawniej wyglądała przyroda. My możemy niektóre obrazy ze sobą porównać, na przykład różne lodowce. Super mieć takie nagrania. Ale też ekipa BBC była tą ekipą, która nagrywała wiele rzeczy po raz pierwszy w historii świata. Pierwsze w historii świata polowanie lwów. No, trudno to sobie teraz wyobrazić. Polowanie lwów to mamy wszędzie, w każdym filmie przyrodniczym, który opowiada o Afryce. No ale był ktoś taki, kto to nagrał po raz pierwszy. I tam był David Attenborough. I takich przykładów można mnożyć ogromną liczbę. I to są bardzo, bardzo ważne rzeczy dla nas, dla ludzkości, dla naszego dziedzictwa przyrodniczego. Żebyśmy mieli to zapisane, żeby to zostało dla przyszłych pokoleń, żebyśmy mogli to sobie kiedyś odtworzyć i porównać z tym, co mamy teraz. Jego produkcje były nagradzane, ale także sam David Attenborough na przykład dostał w 1985 roku tytuł szlachecki od królowej brytyjskiej. Przemawiał na sesji ONZ, rozmawiał z Barackiem Obamą, z jej królewską wysokością Elżbietą albo z Karolem, który teraz jest królem Wielkiej Brytanii. Więc David Attenborough poprzez swoją pozycję i to, że był uznanym twórcą w swojej branży, w swojej działce filmów przyrodniczych, był uznawany przez cały świat, wszędzie. Dostawał nagrody za swoje produkcje przyrodnicze, więc z pewnością można powiedzieć, że odcisnął swoje piętno, ale nie tylko w kulturze, w sztuce, dlatego, że też naukowcy go rozpoznawali jako człowieka bardzo wartościowego i obecnie na Ziemi mamy 40 gatunków łącznie roślin i zwierząt, które zostały nazwane imieniem Davida Attenborough.
1: BBC Earth świętuje setne urodziny Sir Davida Attenborough. Szukajcie atrakcji w tej właśnie stacji, ale również w Filmotece Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Dzisiaj o godzinie 18:00 pokaz dwóch odcinków serialu Błękitna Planeta 2. I to będzie pierwszy i trzeci odcinek, a w RMF Classic i tylko tu muzyka Stevena Price'a z filmu David Attenborough Świat Oceanów. A jubilatowi oczywiście składamy najserdeczniejsze życzenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Pamiętam, jako no, w sumie dziecko jechałam na tych, jak zwożono w nocy to zboże i na samej górze leżałam. To był bardzo wysoki ten wóz z tym zbożem. Patrzyłam w niebo takie rozgwieszczone i sobie myślałam, Świętek, ty to zapamiętaj, to się może nie powtórzyć.
3: 1000 osób dyrygowanych przez Jana Kobuszewskiego śpiewało jej 100 lat. Andrzejowi Wajdzie powiedziała wprost, żeby nie zmarnował jej egzaminów do szkoły teatralnej. Raz w życiu zrobiła mostek. Więcej w niedomówieniach, w których zagości Ewa Ziętek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
1: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
7: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
13: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. A teraz temat z produkcji serialowej, głośnej. Serial nosi tytuł Gorąca rywalizacja i z prawdziwą satysfakcją donoszę, że jako nowość w naszej playliście pojawia się muzyka z tego serialu.

0: Poza oceanem.
1: Na premierze tego filmu przeżyłam szok, naprawdę szok. Uwierzycie? Diabeł ubiera się u Prady może być filmem szokującym. Przeżyłam ten szok jako dziennikarka, bowiem w filmie Diabeł ubiera się u Prady 2 środowisko mediów, tych zajmujących się oczywiście modą, odprawia swoiste, jak to ująć, nabożeństwo żałobne po, tu cudzysłów, prawdziwym dziennikarstwie. Oczywiście nie jest to dzieło na miarę czwartej władzy. Być może pamiętacie ten film też z Meryl Streep. Nieco inaczej u diabła rozgrywa się dramat mediów i ludzi, którzy te media tworzyli, ale naprawdę ujmująca jest ta świadomość odchodzenia pewnych wartości realizowanych tak czy inaczej w różnych obszarach mediów czy dziennikarstwa. Lubiłam tę pierwszą część, choć tego typu produkcje nie są dla mnie tak do końca kinem, ale tę drugą część filmu Diabeł ubiera się u Prady polecam bez zawstydzenia, z prawdziwą odpowiedzialnością za to, co czynię na antenie RMF Classic. To jeden z najbardziej wyczekiwanych powrotów ostatnich lat. Wyśmienita kreacja Meryl Streep. Jest scena w aucie, która przejdzie do historii wszystkich ludzi, którzy chociaż przez rok pracowali w mediach, chociaż przez rok poczuli tę adrenalinę, jaką media w pracowniku mediów wyzwalają. Polecam. Diabeł ubiera się u Prady 2, a co na to nasza amerykańska korespondentka Lidia Krawczuk? Ona zda raport na temat tej produkcji. Jest już w kinach.
2: Po niemal dwóch dekadach wracamy do świata Mirandy Priestly, redaktor naczelnej, która w pierwszym filmie była symbolem władzy i perfekcji w branży mody. W drugiej części ten świat wygląda już inaczej. Tradycyjne magazyny tracą znaczenie, a wpływy przenoszą się do internetu i mediów społecznościowych. I właśnie ten konflikt starego i nowego świata jest osią filmu. Według magazynu Variety sequel działa najlepiej wtedy, gdy pokazuje, jak bezwzględny system Mirandy zderza się z rzeczywistością influencerów i cyfrowych mediów, a sama postać nadal dominuje ekran z tą samą precyzją co kiedyś. W USA trwa intensywna promocja filmu, aktorzy pojawiają się na czerwonych dywanach i w telewizjach. Meryl Streep w Today Show wspominała m.in. w jaki sposób negocjowała swoją stawkę. Przeczytałam scenariusz. Scenariusz był świetny. Zadzwonili do mnie, złożyli ofertę, a ja powiedziałam, nie, nie zrobię tego. Dlaczego? Bo chciałam sprawdzić. Wiedziałam, że to będzie hit, więc chciałam zobaczyć, co się stanie, jeśli podwoi moje oczekiwania finansowe. I od razu powiedzieli, jasne. Pomyślałam wtedy, mam 56 lat. Tyle czasu zajęło mi zrozumienie, że mogę tak zrobić. The Hollywood Reporter zwraca uwagę, że film świadomie rezygnuje z próby powtórzenia sukcesu pierwszej części i zamiast tego opowiada o zmianie pozycji kobiet w pracy oraz o redefinicji sukcesu. Krytycy podkreślają, że historia jest bardziej refleksyjna niż dynamiczna. I inaczej patrzy na to The Rolling Stone, który zauważa, że choć film ma błyskotliwe momenty i znajomy humor, to nie zawsze dorównuje energii oryginału. Fabuła koncentruje się na tym, jak bohaterowie odnajdują się w nowej rzeczywistości. Miranda musi zmierzyć się z utratą wpływów, a młodsze pokolenie z presją szybkiej kariery i widoczności w sieci. A to już nie tylko opowieść o modzie, ale o zmianie całego modelu pracy. W tle oczywiście nadal jest świat luksusu, pokazy, stylizacje, estetyka, która była znakiem rozpoznawczym pierwszego filmu, ale dziś to tylko scenografia dla znacznie bardziej aktualnego pytania, kto naprawdę ma władzę w erze internetu. Amerykańskie recenzje są więc dość spójne. To film mniej o spektakularnej karierze, a bardziej o jej konsekwencjach i o tym, jak bardzo zmieniły się zasady gry od czasu pierwszej części.
1: A ja namawiam was do słuchania radia, prawdziwego radia, nie scrollowania mediów społecznościowych i rolek w nich zawartych. W naszej stacji muzyka z filmu Diabeł ubiera się w Prady 2, to piosenka Material Lover. Wiadome nawiązanie, prawda? Czekamy już lada moment fakty, najświeższe fakty RMF Classic.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
6: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
0: Po reklamie.
9: Minęła godzina 16. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta przygotowała i przedstawi najświeższe fakty RMF Classic.
10: Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Według śledczych obecnie nie ma dowodów, które mają przemawiać za umyślnym podpaleniem. W Puszczy Solskiej, przypomnę, od wtorku spłonęło 300 hektarów lasu. Dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze tydzień. Straty w przyrodzie są nie do oszacowania, tak mówią leśnicy. Spłonął m.in. niemal cały teren, który miał być ustanowiony rezerwatem przyrody Długie Bagno.
11: Przedmiot ochrony już znikł. Bo tego się nie da introdukować, przywieźć z siedliska bagienne, a więc setki gatunków różnego rodzaju zwierząt i roślin. Wchodziliśmy tam i czuliśmy tylko uginającą się ściołę pod nogami. Życia już tam nie ma. Drzewa nie żyją, krzewy nie żyją. Moim zdaniem życie biologiczne zamarło.
10: Mówi Mariusz Kiczyński, wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Wstępne oględziny wskazują, że z pożaru uratowały się duże zwierzęta, takie jak sarny czy jelenie. Specjalny samolot z premierem Słowacji jest w drodze do Moskwy. Robert Fico ma się w stolicy Rosji spotkać z Władimirem Putinem. Szef słowackiego rządu zamierza wziąć udział w jutrzejszych obchodach rocznicy sowieckiego Dnia Zwycięstwa nad Nazizmem. Jutrzejsze święto w Moskwie będzie odbywało się w cieniu trwającej agresji wobec Ukrainy. Jutro minie, przypomnę, 1544 dzień od pełnoskalowej agresji Rosji. Dziś rosyjskie władze zamknęły do wtorku 13 lotnisk na południu kraju po porannym ataku ukraińskich dronów na infrastrukturę lotniczą. Wcześniej Rosjanie wysłali w kierunku Ukrainy dziesiątki swoich bezzałogowców. Prokuratura ujawniła nowe ustalenia dotyczące śmiertelnego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Śledczy ustalili dokładny moment zderzenia samochodu z rowerem parlamentarzysty. Do tragedii doszło 23 kwietnia o 13:14 w Dąbrowie Górniczej. Jak poinformowała prokuratura, poseł od kilku minut

0: prowadził rozmowę telefoniczną, jednak korzystał ze specjalnej słuchawki, nie trzymał telefonu w ręku, więc nie ma mowy o złamaniu przepisów. Ustalenia potwierdził także monitoring. 57-letni kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
0: Najczęściej czytają uczniowie i studenci. W tej grupie lekturę deklaruje 2/3 badanych. Coraz częściej korzystamy również z bibliotek publicznych. To dane z raportu Biblioteki Narodowej. Dziś, w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek, zapytaliśmy uczniów pierwszej klasy podstawówki Szkoły Morskiej w Gdańsku, za co cenią biblioteki.
2: Dziękuję za takie piękne książki.
3: Też trzeba być cicho.
4: Można wypożyczać książki.
5: Można się skupić.
6: Tam jest dużo fajnych książek.
7: Ma się spokój po prostu.
0: Spokojnego popołudnia zatem. W faktach słyszymy się za godzinę. Teraz jeszcze na spokojnie pogoda od Magdy.
8: W radiu też czasami trzeba być cicho.
0: Ale jak za to jest głośno, to już na całego.
8: Tak. Słuchamy głośno muzyki w RMF Classic, a ja już spieszę z prognozą pogody. Kasiu, dziękujemy i czekamy za godzinę.
0: Do usłyszenia.
1: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
9: Michał Żubrowski.
10: Nazywam się Robert Dzieńskiewicz.
11: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
12: Piotr Adamczyk.
13: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Dziś w nocy zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia i lokalnie również rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 4-7 stopni Celsjusza na zachodzie i północy do 8 stopni 11 na pozostałym obszarze kraju. Chłodniej lokalnie na Pomorzu, tam około 2 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
9: Michał Żubrowski.
10: Nazywam się Robert Dzieńskiewicz.
11: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
12: Piotr Adamczyk.
13: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: nocnej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Zawsze o tej porze przyglądamy się ostatniemu notowaniu listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. A to, jak dobrze wiecie, flagowy program naszej stacji. W niedzielne wieczory do studia wkraczają na zmianę Jadwiga Polus i Tytus Hołdys. To oni są mistrzami ceremonii, jaką jest cotygodniowa zabawa w dominację na liście przebojów muzyki filmowej. Utwory, piosenki, tematy rozmaite rywalizują ze sobą, a zarządzacie wszystkim wy. Słuchacze RMF Classic dobry gust mają i też lubią swoją własną sprawczość. Nakłaniam was do tego, byście wchodzili do systemu do głosowania na www.rmfclassic.pl. W ten sposób możecie decydować o tym, kto zwycięża w kolejnych wydaniach LPMF, jak w skrócie określają autorzy tej audycji ją samą. A ja myślę, że we wtorkowe wieczory też mam swój wpływ, który chętnie wyrażam na wasze decyzje, bo przyglądamy się muzycznym propozycjom. Jeżeli mam być szczera, to Root Guinnessów temat z tej produkcji nie od razu mi się spodobał, a jednak trzeba docenić urodę tej kompozycji w magazynie o sztuce filmowej. Być może na ten utwór oddacie głos tym razem. Posłuchajmy, a na niedzielny program Lista Przebojów Muzyki Filmowej zapraszamy was bardzo gorąco od godziny 18:00.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie Was do stolicy Austrii. Czeka na Was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Mirosława Janickiego.
1: Chyba byliśmy jedyną po wojnie kinematografią, której tak wielu twórców filmowych zdecydowało się opuścić w 1939 roku. Powiem zaraz. Na palcach jednej ręki można by policzyć tych, którzy zostali nad Wisłą i się zhańbili. Kiedy wojna się skończyła, zaczęli powracać, których los zmusił do opuszczenia swojej ojczyzny. Jedną z nich była nasza wspaniała i powszechnie lubiana Helena Grosówna. Dziennikarze tygodnika Film tak to wydarzenie opisali. W redakcji zadzwonił telefon. Podana wiadomość była krótka. Dzisiaj o godzinie 17 przyjeżdża z zagranicy Helena Grosówna. Należy być pod wskazanym adresem. Strój wieczorowy nie obowiązuje. Dochodziła godzina 15. Trzeba było zamówić fotografa, sprowadzić reflektory, przywieźć tak zwany aparat techniczny na miejsce i nie spóźnić się. Po drodze przypominamy sobie przedwojenne filmy Grosówny Robert i Bertrand oraz Piętro wyżej z Eugeniuszem Bodo, Zapomniana melodia z Aleksandrem Żabczyńskim i wiele innych wesołych komedii. Jesteśmy na miejscu. Pani Grosówna nie zmieniła się wcale. Nareszcie pani wróciła. Zaczynam rozmowę. Jakie są pani wrażenia? Dlaczego wróciła pani do kraju? Byłam ciężko chora na serce. A po co w kraju chorować? To wszystko skutki obozu. Czytelnicy nasi zarzucają nas listami, w których pytają o gwiazdy filmu polskiego, chcą wiedzieć, jakie były ich koleje podczas wojny. Czy mogłaby mi pani powiedzieć coś o swoich przeżyciach? Przyznam, że opowiadała mi to już tyle razy, no ale dla filmu wszystko. Podczas Powstania Warszawskiego pracowałam ochotniczo. Sądzę, że czytelnikom polskim nie trzeba opowiadać, jakie tam miałam przeżycia. Są one podobne do tylu innych. Po powstaniu wyjechałam razem ze swoimi rannymi do szpitala w Grosliebara, gdzie przepracowałam jako siostra prawie 3 miesiące. Przed samym Bożym Narodzeniem ewakuowano nas do Oberlangen, aż pod granicą holenderską. W tym czasie zaczęła się dopiero Gehenna. Nie mogłam patrzeć na ranne i chore koleżanki, zamknięte przez 3 doby w wagonie bez kropli wody. Ulokowano nas w barakach, gdzie spędziliśmy pierwsze Boże Narodzenie. Na obczyźnie i w niewoli. O ile się orientuję z położenia okolicy, wyzwolili panią Anglicy. Bynajmniej. Wyzwolenie było zabawne i rozczulające. Był przepiękny dzień i korzystając z wolnego czasu opalałyśmy się na placu niezbyt ubrane, gdyż oczywiście żadna z nas nie posiadała kostiumu kąpielowego. Całkiem niespodziewanie ukazał się na horyzoncie tej bezludnej okolicy jeden czołg, z którego zaczęli wyskakiwać żołnierze, ubrawszy się jak się dało i dalejże próbować po angielsku. A oni na to, co to? Nie umiecie czytać. Przecież Poland na ramieniu napisane jak W. Dopieroż była radość. I co robiła pani po wyzwoleniu? Wobec tego, że wojna nie była jeszcze skończona i nie było komunikacji z krajem, pojechałam do Brukseli, gdzie udało mi się z kilku kolegami urządzać przedstawienia dla dość licznej emigracji polskiej. Teraz przyjechała pani wprost z Belgii? O nie! W międzyczasie chorowałam dość długo. Jak się pani zapatruje na swą pracę artystyczną w Polsce? Gdy tylko trochę odpocznę i wrócę do sił, to zaraz wezmę się do czegoś. Teraz kończmy już naszą rozmowę, bo śpieszę się do moich najbliższych, a ja zapraszam państwa do kolejnego Odeonu już za tydzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: W tym roku minęła 40. rocznica pierwszego spłynięcia kajakiem najdłuższej rzeki świata. Dokonał tego mieszkający w Stanach Zjednoczonych Ameryki Piotr Chmieliński, jeden z najważniejszych eksploratorów XX wieku. I to on będzie naszym gościem.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Darkosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w Hali Lipowej w Krakowie.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Sięgamy teraz po nowość w naszej playliście i to jest produkcja zatytułowana Madison. Michelle Pfeiffer na ekranie, pewnie już to dobrze znacie. A z muzyką oswoiliście się już? Przysłuchajmy się razem.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Wczoraj rozpoczęła się 23. odsłona Millennium Dogs Against Gravity. Festiwal rozpoczął pokaz filmu Bez końca Michała Marczaka. Bardzo długo czekaliśmy na kolejny film tego twórcy. A w tym roku w programie znajdziecie blisko 100 filmów dokumentalnych z całego świata. W programie festiwalu również spotkania z twórcami, bohaterami filmowych opowieści dokumentalnych, warsztaty i debaty. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity od wczoraj do 17 maja w kinach, a później do 1 czerwca w trybie online. Polecam waszej uwadze przegląd filmowy w kinie Agrawka w Krakowie. Zagraj to jeszcze raz. Majowy cykl spotkań z kinem ponadczasowym, klasycznym, kultowym. Na początek widzowie będą mogli oglądać dwa arcydzieła Milosza Formana, Lot nad kukułczym gniazdem, a także Amadeusza, a później Piknik pod wiszącą skałą Petera Weira, Donnie Darko, to też jest w programie tego przeglądu, i jeszcze Nienawiść Kasowica. Wchodźcie na stronę kina Agrawka i nie przeoczcie przeglądu Zagraj to jeszcze raz. Są dwa nowe zwiastuny dwóch nowych filmowych produkcji. Pierwszy film opowiada o Antonym Bourdainie. Jest to zwiastun zachwycający, a drugi to nieco rozczarowujący moim zdaniem zwiastun Odysei Christophera Nolana. Kto widział, niechaj do mnie pisze. magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Możecie oczywiście wciąż śledzić nowości kinowe. Fantastycznie radzi sobie produkcja, na którą wszyscy stawialiśmy, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2. Być może pochopnie mówię, że wszyscy na nią stawialiśmy, ale ja czułam w kościach, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie. A Michael Jackson, wciąż słyszę, że opowieść o Michaelu Jacksonie zatytułowana Michael jest dla znawców jego talentu rozczarowująca. My nieustająco przypominamy tego bohatera, odkąd film jest w kinach, i słuchamy jego piosenek. Sprawdźmy jak Beat It dzisiaj w RMF Classic w magazynie o sztuce filmowej wybrzmi.

0: tanio. W tym tygodniu kawa Jacobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Minęła godzina 17, pora na ostatnie dziś i ostatnie w tym tygodniu fakty RMF Classic, które przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Premier twierdzi, że Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. Obóz prezydenta przypomina, że to pożyczka zaciągana na 45 lat. W faktach na początek komentarze na temat podpisania przez polski rząd umowy z Komisją Europejską w sprawie programu Safe na zbrojenia. Nowo wybrany szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grądecki na platformie X napisał: podpisanie europejskiego Safe to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. Szef BBN-u podkreśla, że pożyczka Safe może zostać politycznie zablokowana decyzją instytucji zewnętrznych, a Polska nadal będzie zobowiązana do spłaty długu. Jak dodał, nie ma dziś pewności nawet co do poziomu oprocentowania tego kredytu. Jego zdaniem pełną kontrolę nad finansowaniem obronności zapewniłby zaproponowany przez prezydenta tak zwany polski safe 0%. Tymczasem na dzisiejszej konferencji po podpisaniu umowy korzyści z unijnego programu wymienia Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej.
6: Trafi nowoczesny sprzęt we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. To będą zarówno wojska lądowe, tu symbolem może stać się Borsuk. Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf.
5: I jak zapowiedział minister obrony, 89% umów ma zostać zawartych z polskimi firmami zbrojeniowymi. Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu, poinformował minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Maciej Berek wyraził opinię, że prezydent tym razem nie ma argumentów przeciwko tej ustawie. Przypomnę, że dwie poprzednie ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował, a przedwczoraj skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptoaktywów. Co najmniej jeden napastnik pozostaje na wolności, zakładnicy zostali uwolnieni. Policja w Sinzig na zachodzie Niemiec podała nowe informacje na temat napadu na bank. Po 6 godzinach negocjacji jednostka specjalna siłą weszła do budynku i uwolniła przetrzymywane dwie osoby. Nikt nie ucierpiał. Zakładnicy są przesłuchiwani, trwa obława na sprawców. Działania służb skupiają się na centrum miasta. Holandia chce wznowienia rozmów w Unii Europejskiej o wykorzystaniu do 210 miliardów euro zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc Ukrainie. Według portalu Politico inicjatywę poparły Estonia, Łotwa, Litwa i Finlandia. Sprawa budzi poważne zastrzeżenia prawne i polityczne.
1: Popołudniowe fakty RMF Classic.
5: Dziś obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. To czas, w którym, tak jak w Poznaniu, świętują i bibliotekarze, i miłośnicy książek, ale też ci, którzy się uczą.
7: To jest miejsce idealne do nauki, dlatego że z jednej strony mamy ciszę, z drugiej strony mamy książki, z trzeciej mamy bazy internetowe, z czwartej mamy bibliotekarzy, którzy też pomogą. No bo myślę, że dzisiaj bardzo ważnym aspektem pracy bibliotekarza jest też kwestia odsiewania fake newsów od prawdziwych informacji, weryfikowania informacji. I po to też są biblioteki i dlatego również myślę, że ta forma studiowania z książką jednak nie zginie, bo wiemy, że mnóstwo publikacji jest wydawanych w tej chwili w formie cyfrowej, ale bardzo wiele nauki mamy jeszcze zachowanej po prostu w papierowych książkach i warto do tych tradycyjnych źródeł sięgać.
5: Opowiadała Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu i trudno się z panią Katarzyną nie zgodzić. Dobrego popołudnia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Jutro synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Gdzieniegdzie słabe opady deszczu, temperatura maksymalna od 15 do 19 stopni Celsjusza. Chłodniej jedynie na północnym wschodzie Polski i nad morzem od 8 do 13 stopni. Wiatr wiać będzie słaby, na północy chwilami umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
3: Dzień dobry, nazywam się Robert Drińskiewicz.
4: Zbyszek Zamachowski.
5: Marian Opania.
6: Janusz Gajos.
7: Michał Żubrowski.
8: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Wojciech Smarzowski przygotowuje monumentalną produkcję o Mieszku I. Ma to być jedna z najdroższych polskich produkcji zrealizowanych po 1989 roku. Słowianie, swadźba, taki jest tytuł. Budżet ma 62,5 miliona złotych, a na filmweb.pl czytamy, że twórcy wnioskowali do PiS-u o dofinansowanie w wysokości 9 milionów złotych. Instytut przyznał im 7, choć to jedynie 11,2% budżetu, to jest to najwyższa kwota, jaką PiS przyznał w tej sesji. Najdroższą polską produkcją po 1989 roku, jak podaje Filmweb, jest niezmiennie Quo Vadis Jerzego Kawalerowicza. Adaptacja prozy Henryka Sienkiewicza, która trafiła na ekrany w 2001 roku, kosztowała ponad 76 milionów złotych. Na drugim miejscu znajduje się ubiegłoroczny Chopin Chopin Michała Kwiecińskiego i ten film kosztował prawie 65 milionów złotych. Oznacza to, że Słowianie, swadźba Smarzowskiego zajmie trzecie miejsce w rankingu najdroższych polskich filmów. Wyprzedzi Karola Papieża, który został człowiekiem. Ten film kosztował 48 milionów złotych. Przypominam, że Dom Dobry to jest film, który brał udział w konkursie głównym ostatniego festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Tam niestety bez spektakularnych sukcesów, ale za to 5 orłów polskich nagród filmowych przyznano filmowi Dom Dobry, a Agata Turkot otrzymała nagrodę naszych słuchaczy, słuchaczy RMF Classic w plebiscycie Mozarty RMF Classic 2025. And now to sing this lovely bell. Here is

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pionierzy naszej kinematografii, kultowe dobranocki i Polacy, którzy współtworzyli potęgę przemysłu filmowego.
2: Twórcy urodzeni na ziemiach polskich w dużej mierze przyczynili się do tego, że Hollywood stało się tym ośrodkiem, z którym, no, do dziś kojarzymy kino.
1: Kino Polonia. Już jutro o 10.30 w RMF Classic. Prezentuje Dariusz Stańczuk.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
4: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
0: Po reklamie.

Zięba. Nie większa od wróbla. Pięknie ubarwiona. Skrzydła czarne z dwiema białymi pręgami. Kuper zielonkawy. Jej dźwięczny śpiew można usłyszeć dosłownie wszędzie, gdzie rosną duże drzewa. Zięba. Ptak z rodziny R.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz utwór z filmu, który poróżnił wielu przyjaciół. Wichrowe wzgórza, kontrowersyjna dość produkcja, a my uparcie wierzymy w jutro kina i prezentujemy muzykę z tego właśnie filmu. W RMF Classic ma status nowości ta kompozycja. Posłuchajcie.

0: Festiwal filmowy.
1: Już za kilka dni Kraków ponownie stanie się najcudowniejszym miastem w Polsce. Wszystko przez to, że docenia się tam sztukę filmową, muzykę filmową. Festiwal muzyki filmowej w Krakowie odbywać się będzie od środy do niedzieli, od 13 do 17 maja. Festiwal rozpocznie się galą nagród FMF. Duduś Matuszkiewicz, Kuźniak Mancini. Taki jest tytuł tego wieczoru, podczas którego wybrzmią kultowe tematy ze Stawki większej niż życie, filmu Wabank czy filmu Różowa Pantera, a to wszystko w odświeżonych aranżacjach. Można przyjść do Teatru imienia Jana Juliusza Słowackiego na galę, podczas której poznamy zdobywców prestiżowych nagród FMF. Porywającą oprawę muzyczną zapewni Big Band pod batutą Jana Stokłosy. To właśnie ci artyści zaprezentują niezapomniane przeboje trzech legend muzyki filmowej: Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, Henryka Kuźniaka oraz Henryka Manciniego. Jest jeszcze jeden bohater wieczoru, który jest dla mnie prywatnie, też zawodowo niezwykle ważny. Mikołaj Trzaska, jazzman, improwizator, człowiek, którego nie da się opisać, zaangażował się jako kompozytor muzyki filmowej przez współpracę z Wojciechem Smarzowskim i tak na dobre został w kinie. Skomponował też muzykę do filmu Kos Pawła Maślone, za którą otrzymał nagrodę w ubiegłym roku na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. I teraz wystąpi razem ze swoim triem. Royber Trio tworzą Mikołaj Trzaska, saksofon, klarnet basowy, Macio Moretti, perkusja, instrumenty elektroniczne i Olo Walicki, kontrabas. I właśnie oni tego wieczora podczas gali nagród FMF w środę 13 maja pojawią się na scenie. Dodam jeszcze coś, co jest elementem stresogennym nieco w moim życiu. To ja będę współprowadzącą tego koncertu. Cieszę się i jednocześnie niezwykle tremuję. A chciałabym was nakłonić do tego, byście przyszli do Teatru Słowackiego w Krakowie. 19 godzina 13 maja, a może wspomoże mnie w tej zachęcie Mikołaj Trzaska.
2: Olo Walicki do mnie kiedyś powiedział tak, mówi: Mikołaj, zrobiłeś tej muzyki dużo do tych filmów Smarzowskiego. Wiesz, ja tak nawet sobie usiadam i spisałem kilka twoich tematów. Bo ja tak mam gdzieś spisane, trochę w śmietniku, trochę, wiesz, w nosie trzymam. I mówi: wiesz, to ja tak ci spisałem te tematy, wiesz, to chodź do mnie do pracowni, pogramy i ty się ich nauczysz wreszcie. I on mi je spisał i na saksofon tenorowy, i mi je zapisał na saksofon altowy i mnie do tego namówił. I jakoś siłą rzeczy się stało, że Macio w tym ma być. Ponieważ z Maciem przez tyle lat graliśmy Szofar, jeszcze w tym zespole Rafaela Orgińskiego. Jako perkusista też zrozumiałem, że Macio, jako człowiek przede wszystkim, bo to się z ludźmi przecież robi, że Macio musi być przy nas. I tak zaczęliśmy to grać. I to było jakiś czas temu. Dosyć niedawno, ale dosyć dawno. I okazuje się, że grając tą muzykę filmową, zorientowaliśmy się właśnie, że możemy grać muzykę do różnych filmów. No takich tylko, których my będziemy chcieli mieć przed oczami. To jest dosyć przyjemne uczucie, więc okłamujemy publiczność bez przerwy w czasie koncertów, że teraz gramy muzykę z takiego filmu albo z takiego, ale w związku z tym, że państwo pewno już nie pamiętacie, no to jesteśmy chcą przekonać.
1: Czyli punkt wyjścia jest jakiś, tak, ale wchodzimy w zaułki.
2: Tak, to są właśnie takie historie, które dają też dosyć łatwą odpowiedź, po co ta muzyka jest. I no jest to uwalniające. Możemy sobie rzeczywiście popodróżować i teraz, kiedy ktoś nam nawet proponował, żebyśmy grali z takim ekranem, że z tyłu ma być jakiś film lecieć, do którego...
1: Wizualizacje
2: niech spadają. To nie jest potrzebne.
1: Royber Trio to jest atrakcja koncertu Gala Nagród FMF. To będzie chyba święto jazzu jako muzyki filmowej. W końcu Duduś Matuszkiewicz był wspaniałym jazzmenem. Wydaje mi się, że warto też zwrócić uwagę na fakt, że 90. urodziny Henryka Kuźniaka, które obchodziliśmy 17 marca, też zostaną uhonorowane podczas tego koncertu. Będzie to naprawdę wspaniały wieczór i dlatego teraz, zachęcając was, byście wzięli udział w nim, zaprezentujemy wam muzykę Henryka Kuźniaka do filmu Wabank.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Zino Francescotti tak po prostu swoją płytę zatytułowała Columbia i wydała ją na początku lat 60. z nagrań tego skrzypka z Eugene'em Ormandim, a nagrania pochodzą z 1957 roku. Muzyka i emocja, tym kierowałem się przy wyborze tej płyty.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
0: Reklama.
3: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Darkosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w Hali Lipowej w Krakowie.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
1: Wiosna w RMF Classic. Głośne dzieła, wielcy wokaliści. Szczygieł. Tylko w RMF Classic.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Marek Grechuta, niezapomniany, jedyny i wciąż wracający do nas. Nawet Łatwo Gang i jego akcja charytatywna w streamingu była dowodem pamięci dla tego artysty. Budujące i też krzepiące, więc żegnam się z wami tym utworem Nie Dokazuj. Z wielką radością i satysfakcją, że RMF Classic przypomina Marka Grechutę. Za moment do studia wkroczy Natalia Grzeszczyk i to z nią spędzicie, jak mniemam, fantastyczny wieczór i z muzyką filmową, którą będzie wam prezentować. A ja, Magda Juszczyk, dziękuję wam już za wspólnie spędzony czas w magazynie o sztuce filmowej, którego kolejna odsłona w następny piątek od godziny 14. Czekam na was, ja i wszystkie najwspanialsze produkcje filmowe świata. A teraz Vangelis i muzyka z filmu Rydwany Ognia. Dobrego wieczoru wam życzę.

0: zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Jest godzina 18:00, słuchacie RMF Classic. Ekonomiczne podsumowanie dnia przygotował Mateusz Bożek.
6: Sponsorem programu Pasaż Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.
7: Pasaż Ekonomiczny RMF Classic.
8: Dzień dobry, a zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców. Ceny paliw idą w dół. W ten weekend podstawowa benzyna będzie tańsza o 6 groszy na litrze, a zatem nie więcej niż 6,35. Diesel to aż 14 groszy różnicy, czyli maksymalnie zapłacimy za niego 7,03. Ekonomiści nie wykluczają tutaj, że w przyszłym tygodniu przy cenach oleju napędowego zobaczymy 6. Rządowy program obniżek cen paliw jednak sporo kosztuje. Miesięcznie to około 1,5 miliarda złotych. Minister energii zapewnia, że państwo na to stać, ale...
9: Też w zanadrzu oczywiście przygotowujemy konkretne kolejne rozwiązania. Nie wykluczamy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków.
10: Dla, rozumiem, dystrybutorów paliwa?
9: Nie.
10: Dla firm? Dla kogo?
9: Co zawsze? Analizujemy tę sytuację rynkowo.
8: Tak mówił w porannej rozmowie RMF FM Miłosz Motyka. Jak tłumaczy, chodzi o to,
9: żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo w sytuacji, w której przedkupuje taniej, ceny są jednakowoż wyższe i ten zysk jest wyższy danych firm.
8: Wyjaśnia szef resortu energii. Spadają ceny paliw, spada też bezrobocie. W kwietniu w porównaniu z poprzednim miesiącem osób bez pracy było o ponad 14 tysięcy mniej. Zdaniem resortu rodziny, pracy i polityki społecznej ten wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie tegoroczne cięcia wydatków na wsparcie osób bezrobotnych. Tych w naszym kraju wciąż jest około miliona.
7: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
6: Sponsorem programu Pasaż ekonomiczny jest Erste Bank Polska.

0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Znamy szczegóły programu.
1: I nie zawahamy się o nich opowiadać. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy specjalną festiwalową godzinę w piątkowym wieczorze na antenie RMF Classic i zaczniemy od konkursu. Niebawem, 13 maja w Krakowie rozpocznie się 19. Festiwal Muzyki Filmowej. Macie szansę znaleźć się w gronie 19 wybrańców, którzy zadadzą 19 pytań podczas zamkniętego spotkania z gwiazdami tegorocznej edycji festiwalu. Będą tam Jeff Russo, Aaron May, David Ridley oraz Łukasz Targosz. Będzie czas na autografy, będzie na pytania. Wyślijcie za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie pytanie, które chcielibyście zadać jednemu z bohaterów spotkania albo wszystkim naraz. Autorzy najciekawszych pytań zostaną zaproszeni na to ekskluzywne spotkanie z gwiazdami tegorocznego Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Szczegóły znaleźć można na stronie rmfclassic.pl. U nas za kilka minut jeden z gości tegorocznej edycji, ale najpierw wspominany Jeff Russo, który weźmie udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, gośćmi tegorocznego FMF-u i jego muzyka ze ścieżki dźwiękowej serialu Ripley.

0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Oto szczegóły programu.
1: 14 maja o godzinie 19 odbędzie się koncert Magia Jamesa Newtona Howarda. Czarownica, fantastyczne zwierzęta, Igrzyska Śmierci czy Pretty Woman to zaledwie kilka spośród wielu głośnych filmów, które łączy magiczna muzyka tego kompozytora. Jeszcze przed festiwalem rozmawiała z Jamesem Newtonem Howardem Jadwiga Polus.
2: Lekcje gry na pianinie zacząłem, gdy miałem 4 lata, bardzo młodo, co nie jest aż tak niezwykłe. Ale myślę, że nie ma żadnej różnicy w przekazie między jednym pianinem a drugim. Uważam jednak, że pianina są zabawne, bo tak naprawdę są instrumentami perkusyjnymi, a mimo to mogą być delikatne i poruszające. Kiedy teraz o tym myślę, to właściwie, no dobrze, muszę to jednak przyznać, jest różnica w ich brzmieniu i nastrojowości. Mam niesamowite pianino Hamburg Steinway, stoi w moim pokoju do nagrań. W ogóle fortepian bardzo mi w życiu pomógł. A czy temat z Pretty Woman powstał właśnie w ten sposób, przy fortepianie? Tak, kiedy zacząłem robić filmy, możesz wierzyć lub nie, ale było to już 41 lat temu, pisałem, jak wielu kompozytorów na początku kariery, na pianino i smyczki. Jeśli naprawdę posłuchasz muzyki z Pretty Woman, to głównie są tam takie brzmienia. Ale kiedy moje umiejętności orkiestracji zaczęły się poprawiać, pisałem już w ten sposób znacznie mniej. Pojawiło się więcej złożoności w orkiestrze. Przestałem eksponować cały czas pianino. Ale tak, w tamtych czasach Pretty Woman było absolutnie tym, co mogłem osiągnąć. Mam zabawną historię na ten temat. Słyszysz ten riff? Kiedy wyszedł ten film, jakiś facet z Los Angeles Times zadzwonił do mnie i powiedział: czy zdajesz sobie sprawę, że ten temat jest dokładnie taki sam jak otwarcie piosenki Bruce'a Springsteena Racing in the Streets? Byłem wtedy na tyle przytomny, by odpowiedzieć: ależ skąd? Wiedziałem, że ów temat był użyty w piosence The Shirelles and Then He Kissed Me. W ten sposób zepsułem dziennikarzowi całą historię. Chciał zrobić wielką sensację, że James Newton Howard skopiował Bruce'a Springsteena, ale wtedy musiałby powiedzieć, że Springsteen skopiował The Shirelles, a nie chciał tego robić, choć był naprawdę zdeterminowany.
1: Magia Jamesa Newtona Howarda. Koncert z udziałem kompozytora odbędzie się w Krakowie w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej już 14 maja. A na antenie RMF Classic oczywiście James Newton Howard i fantastyczne zwierzęta.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Mogę ci coś zaśpiewać, chcesz?
3: No koniecznie.
2: Prześnił się sen, nasz wielki sen miłości.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Janem Młynarskim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
1: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Ach, co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
12: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
1: Kukułka, czyli grzegżółka. Najlepsi wykonawcy, słynne kompozycje. Święto wiosny w RMF Classic.

Niezapominajka, inaczej zwana niezabudką. To drobny i delikatny leśny kwiatek, najchętniej rosnący w wilgotnych, cienistych miejscach. Najczęściej kojarzona z kolorem błękitnym. Występuje również w odmianach różowej i białej. Jest kwiatem stanowym Alaski, a w Polsce ma swoje święto 15 maja. Wiosenne ożywienie w RMF Classic.

0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Znamy szczegóły programu.
1: Biały Lotos, Bridgertonowie, Yellowstone, Pingwin, Ripley i wiele, wiele więcej podczas koncertu w Tauron Arenie Kraków, który odbędzie się 16 maja w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. To będzie międzynarodowa gala seriali FMF. Jednym z gości festiwalu będzie podczas tego wieczoru kompozytor Cristóbal Tapia de Ver, z którym rozmawiał Tytus Hołdys.
2: Oczywiście musimy wspomnieć też o Białym Lotosie. Wiem, że pewnie masz już dość rozmawiania o tym tytule, ale musisz przyznać, że ta praca to coś więcej niż zwykły soundtrack. Moim zdaniem twoja muzyka stała się wręcz nieodłączną częścią tego serialu, potężną siłą samą w sobie. Kiedy producent Mike White po raz pierwszy zgłosił się do ciebie w sprawie Białego Lotosu, to czy od razu wiedziałeś, jak ten serial powinien brzmieć?
3: Tak, to znaczy podczas naszych pierwszych dyskusji użyłem określenia hawajskich Hitchcock. Rozmawialiśmy o tym, by wprowadzić do tej historii muzyką mrok, napięcie i tym podobne rzeczy. Taki był plan. Pomyślałem, że właśnie dlatego mógłbym odnaleźć się w tym formacie. Nigdy wcześniej nie robiłem czegoś podobnego. Widzisz, ja raczej nie tworzę takich typowych, prostych komedii. Zawsze robiłem rzeczy mroczne, futurystyczne sci-fi albo horrory, więc Biały Lotos stanowił dla mnie spore wyzwanie. Nie wiedziałem, czy to rzecz dla mnie. Żeby wejść w projekt, muszę czuć z nim intymną więź i pewien komfort. Moją wymówką, by przyjąć ofertę pracy nad Białym Lotosem, było założenie, że nadal będę mógł robić swoje, przemycać ten cały mrok, a nawet sprawić, że atmosfera będzie jeszcze cięższa niż w scenariuszu. Szczerze mówiąc, gdy po raz pierwszy zobaczyłem zapowiedzi serialu w różnych branżowych pismach z Hollywood, te wszystkie zdjęcia i opisy, to nie czułem się z tym najlepiej. Pomyślałem sobie, ej, przecież jestem gościem od heavy metalu. A tu ląduje nagle obok Britney Spears? Ludzie zaczną pytać, co on wyrabia. Pamiętam, że będąc dzieciakiem i fanem metalu, czekałem na nowy album ulubionego zespołu. A jak tylko na początku pojawiła się gitara akustyczna, to z kumplami reagowaliśmy na zasadzie, o Boże, straciliśmy ich, sprzedali się, robią piosenki do radia. Byliśmy bardzo surowi dla naszych idoli. Takie myśli chodziły mi więc po głowie. Z muzyką było więc podobnie. Szczególnie przy motywie Renaissance z drugiego sezonu. Kiedy go tworzyłem, to przyznaję, bawiłem się świetnie, bo samo robienie muzyki sprawia mi zazwyczaj sporo frajdy. Ale dzień później uznałem, że ten motyw jest okropny. Nie podobał mi się. Nie wydawał mi się interesujący. W końcu jednak, jakiś miesiąc później wysłałem go do producentów Białego Lotosu, a im Renaissance się spodobał. I tyle. Taka to historia. W pewnym momencie musisz po prostu dokonać wyboru i, no wiesz, odpuścić.
1: Cristóbal Tapia de Ver będzie gościem międzynarodowej gali seriali FMF, która odbędzie się w Krakowie 16 maja. Na naszej antenie ten właśnie kompozytor, jego muzyka z drugiego sezonu serialu Biały Lotos.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 547 wydaniu listy przebojów muzyki filmowej prowadzą:
1: miejsce trzecie,
2: John Powell i muzyka z filmu Jak wytresować smoka.
1: Miejsce drugie,
2: Hans Zimmer, temat A Time of Quiet Between the Storms, druga część Dune.
1: Miejsce pierwsze
2: oraz maestro Ennio Morricone, Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Głosować na swoich faworytów możecie bezustannie na naszej stronie www.rmfclassic.pl. Wszystkie informacje znajdziecie w zakładce Lista. A najbliższe wydanie listy przebojów już w tę niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie.

0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Oto szczegóły programu.
1: Jak wspominałam kilkanaście minut temu, Międzynarodowa Gala Seriali FMF odbędzie się 16 maja w Krakowie. Szykowana jest tam pewna niespodzianka, ale o szczegółach mówi dyrektorka artystyczna FMF Agata Grabowiecka.
2: A teraz jeszcze niespodzianka, coś, czego do tej pory nie ogłaszaliśmy, ponieważ dopinaliśmy coś, co wydawało się początkowo niemożliwe. Suita ze Star Wars, ze wszystkich seriali dedykowanych temu właśnie uniwersum. I tutaj zgoda od samego Johna Williamsa na przygotowanie takiego medleya, który połączy te wszystkie ścieżki dźwiękowe pisane do seriali, czyli nie tylko John Williams, ale też i Mick Giacchino, i Ludwig Göransson, i wielu innych kompozytorów, w tym również kompozytorka Natalie Holt, i połączenie tego w jedną ogromną, potężną suitę, którą myślę, że zapamiętamy na długo, bo to jest potężna muzyka razem właśnie z wizualami, z fragmentami tych seriali na ekranie, które zobaczymy za orkiestrą. Tego naprawdę nie można przegapić.
1: Wszystkie szczegóły festiwalu, o którym na pewno jeszcze nie raz usłyszycie przez najbliższe dni na naszej antenie, znaleźć można na fmf.fm, a antenę przejmuje Brian Tyler, kompozytor muzyki m.in. do serialu Yellowstone, jeden z gości tegorocznej odsłony Festiwalu Muzyki Filmowej, który 13 maja rozpocznie się w Krakowie.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
4: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę

0: Na razie.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Clair Obscur i 33. ekspedycja, ostatnio na miejscu czwartym listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Dlaczego mówię na którym miejscu? Ponieważ właśnie rozpoczynamy rozgrzewkę przed niedzielnym 548. notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Jak można wziąć udział w tej listowej zabawie? Jak można skontaktować się z jej gospodarzami? Bo może macie jakieś pytania, przemyślenia? I o tym wszystkim do 22.00. Jej będę na antenie opowiadała. Rozgrzewki polegają również na tym, że sprawdzamy, jakie nowości pojawiły się w zestawie do głosowania. Na miejscu 10. ostatnio muzyka z rozdzielenia.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach.
2: Najgłośniejsze seriale pod lupą.
1: Wszystko, czym żyje świat kina.
2: I dużo dobrej zabawy.
1: Nie ma takiego filmu.
3: W najbliższym odcinku porozmawiamy o sezonie festiwalowym, ponieważ już za moment rozpoczyna się festiwal w Cannes.
4: Na dużym ekranie sprawdzimy Sprawiedliwość owiec, a na naszych małych ekranach musicie posłuchać.
3: Zahaczymy też o najnowszy zwiastun Odysei, ponieważ sporo nas tam ekscytuje, ale też niektóre rzeczy lekko martwią.
4: I zadamy sobie pytanie, co z Narnią Grety Gerwig?
3: Natalia Ryba
4: i Jacek Cygan.
2: Nie ma takiego filmu.
1: Nowy program w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
5: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
6: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Muszę poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.

Mikołaj Rimski-Korsakow w RMF Classic i fragment Szeherezady. Rozgrzewamy się dalej przed 548 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej, które rozpocznie się w najbliższą niedzielę w RMF Classic o godzinie 18. Rozgrzewki piątkowe i wtorkowe polegają m.in. na tym, że sprawdzamy, jak w minionym tygodniu ułożyło się zgodnie z waszymi głosami podium. No to teraz sięgamy po miejsce 19. Muzyka z The Last of Us. Jeżeli chcielibyście zagłosować na ten bądź inne utwory, a zresztą zobaczyć, które utwory biorą udział w głosowaniu, to zerknijcie na rmfclassic.pl. Tam na naszej stronie w zakładce listy wszystkie potrzebne informacje.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. Jutro po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: RMF Classic. Cała orkiestra w twoim fotelu.

Piotr Czajkowski i fragment Jeziora Łabędziego w wykonaniu londyńskiej orkiestry symfonicznej, którą dyrygował Michael Tyson Thomas, wcześniej Georges Bizet i fragment drugiej suity Arlezjanka w RMF Classic grali filharmonicy berlińscy, dyrygował Herbert von Karajan. W każdej listowej sprawie adres do gospodarzy listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic zawsze do Waszej dyspozycji to lista@rmfclassic.pl. Może macie jakieś pytania do Jadwigi Polus i Tytusa Hołdysa, jakieś pomysły, przemyślenia związane z listą przebojów lista@rmfclassic.pl. Tam kierować można wszystkie swoje wiadomości. Max Richter na naszej antenie i muzyka z Hamneta. W ubiegłym tygodniu, zgodnie z Waszymi głosami, było to miejsce 20.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
3: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Po reklamie.
6: RMF Classic. Zawsze w Twojej tonacji.

Claude Debussy i dziewczyna o włosach jak len przy fortepianie. Wikingur Olafsson, wcześniej w RMF Classic, Allegro z Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Academy of St. Martin de Fields pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera. Tam w tle to już Peter Gabriel i miejsce 11 z minionej niedzieli. Możecie głosować, to jedna z nowości, które pojawiły się w zestawie do głosowania listy przebojów muzyki filmowej. Głosować na ten i inne utwory możecie cały czas na rmfclassic.pl.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Zino Francescotti tak po prostu swoją płytę zatytułowała Columbia i wydała ją na początku lat 60. z nagrań tego skrzypka z Eugene'em Ormandim, a nagrania pochodzą z 1957 roku. Muzyka i emocja, tym kierowałem się przy wyborze tej płyty.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk.

0: dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

Świergotek łąkowy. Podobny do świergotka drzewnego, ale bardziej zielony. Ogon ciemny, nad okiem jaśniejsze brwi. Nogi pomarańczowo-brązowe. Na tylnym palcu długi pazur. Świergotek łąkowy. Ptak śpiewający. W RMF Classic.

Marc-Antoine Charpentier i preludium do Tedeum, Les Arts Florissants, William Christie w RMF Classic, a wcześniej Luciano Pavarotti, Nel Blu di Pinto di Blu w towarzystwie orkiestry Teatro Comunale z Bolonii. Kolejny utwór, który zabrzmi na naszej antenie, to muzyka, którą Hania Rani skomponowała do filmu Wartość sentymentalna. To jedna z nowości, które znaleźć można w zestawie do głosowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, obecnie na miejscu 27, ale to się może błyskawicznie zmienić. Zerknijcie na naszą stronę rmfclassic.pl, tam odnaleźć należy zakładkę listy przebojów muzyki filmowej. No i cała reszta jest dosyć intuicyjna. Jest tam mnóstwo fragmentów, których można posłuchać, podjąć odpowiedzialną decyzję, zagłosować, a potem mocno trzymać kciuki za swoich faworytów. W niedzielę o 18:00 dowiemy się, jak tym razem ułożyła się zwycięska dwudziestka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ale to się dochodzi to dosyć późno do tego, przecież ja o tym nie wiedziałam, jak tu przyjechałam do Warszawy, to przecież... Halo!
3: 1000 osób dyrygowanych przez Jana Kobuszewskiego śpiewało jej 100 lat. Andrzejowi Wajdzie powiedziała wprost, żeby nie zmarnował jej egzaminów do szkoły teatralnej. Raz w życiu zrobiła mostek. Więcej w Niedomówieniach, w których zagości Ewa Ziętek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10 w RMF Classic.
0: Reklama.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Po reklamie.

Za kilka minut kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym na naszej antenie, ale najpierw Polskie Drogi, Baby Driver, a jako pierwsza Dido i piosenka z Niewybranych.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Ania. Pewnego zimowego dnia idę po bazie na Józefitów i patrzę, że leżą rzeczy kapitana S. Płaszcz i ciepła czapka z nutri. Przypomniałam sobie, że gdzieś widziałam walającą się przypinkę z czerwoną ruską gwiazdą. Odnalazłam ją, przypięłam kapitanowi do tej czapki i myślę sobie, będzie śmiesznie. Przychodzi pora obiadowa i pracownicy idą zjeść parę ulic dalej, na stołówkę milicyjną. Ze względów konspiracji, by uchronić nasz budynek na Józefitów, idziemy tam w małych grupkach. Gdy docieram na miejsce, jest już kapitan i nadal ma ruską gwiazdę na czole. Oddał strój do szatni, nic nie zauważył. Obiad zjada przede mną, więc ja nadal siedzę przy stole, gdy on odbiera czapkę i płaszcz i w końcu widzi dekorację.

0: się. Wbiega na główną salę i sprawdza, czy jestem tam ja, bo wiadomo, że jak psikus to Anka. Dostrzega mnie i biegnie z szalikiem, żeby mnie udusić. Ludzie patrzą i nie rozumieją. Czemu ten prawie 60-letni pan leci przez stołówkę wrzeszcząc i co? Nic. Pozłościł się, ale mnie nie udusił. Miał poczucie humoru. Dostało mi się od kogoś innego, gdy wróciłam na bazę. Zastępca naczelnika przepytywał mnie, co się stało, że kapitanowi dym z uszu szedł, gdy wrócił z obiadu. Co tu dużo mówić, nie pierwszy raz dostałam od niego reprymendę. Innym razem zobaczyłam, że ten zastępca naczelnika wychodzi i mówi do kapitana S. Juziu, ja idę, ale ty kurwa pamiętaj, że jak czerwonego telefonu nie odbierzesz, to będzie afera. Czerwony telefon to był aparat, na który dzwonił pułkownik Wiesław Działowski, który jako zastępca komendanta był najwyżej postawioną osobą z realnym, bezpośrednim wpływem na działania naszego wydziału. Juziu przytaknął, zapewnił, że czerwony telefon będzie błyskawicznie odbierał. Facet jeszcze mu 3 razy powtórzył, że ma być czujny i wyszedł. Wrócił za parę minut, bo czegoś zapomniał. Patrzy, a Juziu zamiast koczować blisko telefonu, siedzi przed telewizorem. Tłumaczenie, przekleństwa, kapitan usiadł koło telefonu. Facet znów pojechał. Po 15 minutach kierownik znów zaczął powolutku przesuwać się w kierunku telewizora.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
9: Twoje domowe studio filmowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Z najnowszej ekranizacji Wichrowych Wzgórz ostatnio ten utwór na miejscu 25 listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. To jeszcze po jedną nowość sięgnijmy, którą znaleźć można w zestawie do głosowania. Listy obecnie to miejsce 23, czyli pod kreską, ale niedużo pod kreską. Wszystko może się zmienić w tej numeracji. Od waszych głosów to jedynie zależy. Głosować cały czas możecie na ten i inne utwory na rmfclassic.pl w zakładce listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Abel Korzeniowski i Samotny Mężczyzna na naszej antenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Mogę ci coś zaśpiewać?
3: No koniecznie.
2: Prześnił się sen, nasz wielki sen miłości.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Janem Młynarskim.
1: Haja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Po reklamie.
1: RMF Classic. Gdy potrzebujesz chwili bez chaosu.

Fragment trzeciej symfonii Johannesa Brahmsa w wykonaniu Orkiestry Filadelfijskiej, którą dyrygował Riccardo Muti. W RMF Classic jeszcze do 22:00 rozgrzewamy się przed najbliższym 548 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Całą zwycięską 20 z minionej niedzieli znajdziecie na naszej stronie. Tam też znajdziecie numer telefonu 123-703-703, bo może chcielibyście być współprowadzącymi listy. Możecie tam zadzwonić i na naszej radiowej automatycznej sekretarce nagrać zapowiedź jednego z utworów biorących udział w głosowaniu. Jadwiga Polus, Tytus Hołdys, czyli gospodarze listy, bardzo uważnie wsłuchują się w wiadomości od Was. Jest więcej niż prawdopodobne, że pojawicie się głosowo dzięki temu nagraniu w jednym z notowań listy. 123-703-703. Tam możecie dzielić się swoją miłością do muzyki filmowej, a my bardzo chętnie to wykorzystamy antenowo. rmfclassic.pl, tam wszystkie informacje. Wielki Marti, ostatnio na 28.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tu Dariusz Stańczuk, zapraszam Was na pasjonującą wyprawę po wystawie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
2: Odwołujemy się do słów Louisa Lumiera, który mówił: panowie, Kazimierz Pruszyński, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii, ja jestem drugi.
3: Kino Polonia. Już jutro o 10.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok.

0: bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: RMF Classic. Klasyka, z którą osiągniesz harmonię.

Giuseppe Verdi to jest Libiano Straviati, śpiewali Angela Giorgiu, Roberto Alania, London Voices, towarzyszyli filharmonicy berlińscy, a dyrygował wszystkimi Claudio Abbado. Tak kończymy, prawie kończymy, dzisiejsze spotkanie w rozgrzewce przed niedzielnym 548 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Prawie, bo jeszcze przed nami miejsce prawie z końca propozycji, obecnie to 48, ale powtarzam, dzięki waszym głosom cała ta sytuacja może zmienić się błyskawicznie i kto wie, może w niedzielę będzie nawet podium. Tron dziedzictwo na antenie RMF Classic, a ja dziękuję, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
1: Był genialnym inżynierem i wynalazcą. Budował drony i zdalnie sterowane łodzie. W czasach, gdy telefon był szczytem techniki, on wiedział, że niebawem każdy będzie nosić telefon w kieszeni. I to taki, na którym będzie można zobaczyć rozmówcę. Poznajmy postać Archibalda Lowe. W połowie 1925 roku do księgarni w Wielkiej Brytanii trafia książka profesora Archibalda Lowe'a pod dość wymownym tytułem Przyszłość. Profesor opisuje w niej prognozy dotyczące rozwoju nauki i techniki i jak przez to zmieni się życie człowieka, mówiąc wprost, jak będzie wyglądał dzień z życia człowieka za 100 lat. Jego zdaniem ludzie będą się budzić o 9:30 na sygnał radiobudzika. Dzień rozpocznie zabieg naświetlania i masaż. Gazety zastąpią informacje i rozrywka dostarczane przez radio i telewizję, czyli radio z ekranem, na którym będzie widać poruszające się obrazy w czasie rzeczywistym. A nawet będzie można wybierać konkretny, interesujący temat. Kontakt z innymi umożliwi telefon, który każdy będzie miał przy sobie i będzie mógł telefonować w drodze do pracy z samochodu lub z pociągu. Ludzi zastąpią maszyny wykonujące najcięższe prace fizyczne. Schody ruchome będą powszechnie stosowane, tak samo jak ruchome chodniki pozwalające bez wysiłku przebyć większe odległości. Obiady ugotuje zimny piekarnik, w którym potrawy podgrzeją fale elektromagnetyczne. Prąd zapewnią ogromne turbiny wiatrowe o mocy 60 MW. W samej Wielkiej Brytanii będzie ich 6000, a ulice wieczorami oświetlą zmodyfikowane rośliny fluorescencyjne. Ludzie będą używać wygodnych ubrań, a kobiety nosić spodnie. Nastąpi tak duży postęp w medycynie, że przyszli rodzice jeszcze przed narodzinami dziecka poznają jego płeć. A chirurdzy zamiast skalpela będą operować pacjentów nożem radiowym. Brytyjska prasa chętnie rozpisuje się o futurystycznych, a jak wielu twierdzi, fantastycznych przewidywaniach profesora Archibalda Lowe'a. Krytycy często podkreślają, że Lowe de facto profesorem nie jest, bowiem ten tytuł wiąże się z pracą akademicką. Nie posiada też tytułu doktorskiego, ale w tym wypadku wszyscy przymykają oko, bowiem jest niekwestionowanym wynalazcą, co w tych okolicznościach usprawiedliwia. I choć wiele jego wynalazków znalazło już praktyczne zastosowanie, niektóre z przewidywań dotyczących życia za 100 lat budzą nie tyle rozbawienie, co nawet przerażenie. Jak choćby budzenie za pomocą fal radiowych. Wszak istnieją już budziki, ale w Anglii w dalszym ciągu o poranku ulice przemierzają pukacze. Ludzie, którzy budzą o określonej godzinie pukaniem w okno. Co więcej, kobiety nie noszą spodni i nic nie wskazuje na to, by niebawem mogło się to zmienić. Archibald Lowe jest znany z podobnych pomysłów. Rok wcześniej opublikował książkę Wireless Possibilities, w której radio potraktował nie jako urządzenie do nadawania muzyki i wiadomości, a jako system komunikacyjny umożliwiający przesyłanie dźwięku, obrazu i sygnałów sterowania. Przekonuje, że drogą radiową można kierować maszynami, co zresztą udowodnił, choć póki co ten wynalazek jest tajny i mało kto o tym wie. Uważa też, że fale radiowe umożliwiają komunikację pomiędzy ludźmi, a nawet udział bez wychodzenia z domu w spotkaniach, na przykład w konferencjach czy lekcjach szkolnych. Mimo to dla wielu ludzi jest to fantastyka z powieści Wehikuł czasu Herberta Wellsa, wydanej w 1888 roku. Sam raz Archibald Lowe przychodzi na świat właśnie w 1888 roku w niewielkiej wiosce w hrabstwie Surrey na południu od Londynu. Jest młodszym synem Johna i Gertrudy Lowe. John Lowe jest inżynierem, specjalistą maszyn parowych. Od najmłodszych lat zaznajamia Archibalda z techniką, a on z pasją chłonie wszystko, co jest z nią związane. Już mając kilkanaście lat będzie sam budował proste maszyny parowe, a eksperymenty naukowe, w tym chemiczne, będą utrapieniem rodziny i sąsiadów narzekających na eksplozje i zapachy. W 1895 roku John Lowe otrzymuje posadę dyrektora w australijskiej kopalni złota należącej do Paddy Lucky Deep Level Company. Rok później siedmioletni Archibald wraz ze starszym bratem i matką wyruszają do Sydney, by odwiedzić ojca. Podróż żaglowcem Thermopile trwa niespełna 3 miesiące. Kopalnia robi na chłopcu ogromne wrażenie, ale jeszcze większym zaskoczeniem jest to, że w Australii niemal we wszystkich domach są telefony. W Wielkiej Brytanii póki co jest to przywilej najbogatszych. W wieku 11 lat Archibald rozpoczyna naukę w prywatnej, elitarnej szkole St. Paul's School, której historia sięga XVI wieku. Ma kłopoty z dostosowaniem się do surowych zasad, a nauka wydaje mu się nudna. Nie tyle sama nauka, a to, czego uczą w szkole. I z dużą ulgą w wieku 16 lat trafia do Central Technical College. Tu pod opieką profesora Williama Ashcrofta zajmuje się elektrycznością wysokich napięć. Podczas nauki musi często robić rysunki techniczne i natychmiast dostrzega możliwość usprawnienia przyrządów kreślarskich. Konstruuje elastyczną i regulowaną krzywą Loa, przyrząd ułatwiający rysowanie łuków, i pióro kreślarskie ze specjalną regulowaną stalówką i zbiorniczkiem na tusz. Oba przedmioty zaczyna produkować firma Thornton z Manchesteru. Opracowuje też mechanizm selektora, który pozwala po przesunięciu dźwigni wpaść we wstępnie wybraną szczelinę. To urządzenie znajdzie zastosowanie dopiero za 30 lat w samochodowych skrzyniach biegów. Kierowca będzie mógł wstępnie wybrać bieg jeszcze przed naciśnięciem pedału sprzęgła, a po jego wciśnięciu bieg zostanie zmieniony automatycznie. Ten mechanizm poprzedzi skrzynie całkowicie automatyczne. Po ukończeniu szkoły Archibald zaczyna pracę u swojego wuja, inżyniera Edwarda Lowa, właściciela Low Accessories and Ignition Company, jednej z najstarszych firm inżynieryjnych w londyńskim City. Kłopot w tym, że jest zbyt mała jak na jego możliwości. Wuj nie ma pieniędzy, by móc nadążyć za strumieniem wynalazków Archibalda, który usprawnia dosłownie wszystko, czego się dotknie. Świece zapłonowe, mechanizm sprzęgła hydraulicznego i silniki spalinowe. Opracowuje system doładowania, czyli bezpośredni wtrysk paliwa do cylindrów. Pomysł po udoskonaleniu wprowadza do produkcji firma Baker, produkująca duże silniki, i w listopadzie 1912 roku prezentuje na wystawie Olympia Motor Cycle Show. Próbuje również budować turbiny gazowe, ale nie jest w stanie pokonać trudności technicznych ze względu na brak dostępu do odpowiednich materiałów. Ale największe pieniądze przynoszą mu wynalazki praktyczne, jak The Chanticleer Edge Maker, gwiżdżąca maszyna do gotowania jajek. 29 maja 1914 roku Daily Chronicle donosi: doktor Low po raz pierwszy publicznie zaprezentował nowe urządzenie, które wynalazł, służące do widzenia, jak twierdzi, za pomocą elektryczności, dzięki któremu osoby korzystające z telefonu mogą jednocześnie się widzieć. Następnego dnia w The Times ukazuje się notatka: wynalazca dr Archibald Low odkrył sposób przesyłania obrazów wizualnych za pomocą kabla. Jeśli ten wynalazek dobrze się sprawdzi, wkrótce, jak się wydaje, będziemy mogli widzieć ludzi z daleka. W tym czasie wielu naukowców pracuje już nad telewizją, ale Low uznaje, że lepszym pomysłem będzie połączenie obrazu z telefonem i nazywa swój wynalazek Telewista. Są to dwa współpracujące ze sobą urządzenia połączone kablem linii telefonicznej. W nadajniku, czymś w rodzaju kamery, znajduje się ekran podzielony na dużą liczbę małych, kwadratowych komórek z selenu, których oporność elektryczna zmienia się w zależności od padającego na nie światła. Nad ekranem przesuwa się synchronicznie obracający się wałek, na którym umieścił na przemian platynowe elementy przewodzące prąd i izolatory. Wałek kręci się z prędkością 3000 obrotów na minutę, a odczytywane z komórek selenowych zmiany światła są przesyłane do odbiornika. W nim znajdują się stalowe listwy z otworkami, które w wyniku przepływu przez nie spolaryzowanego światła tworzą migoczący obraz. Urządzenie jest dość proste, by nie rzec prymitywne, a przesłany obraz ma niską jakość. Z tego powodu nadaje się raczej do przesyłania obrazów statycznych. Co do zasady działania, bardziej przypomina matryce cyfrowe, które zostaną wynalezione kilkadziesiąt lat później niż telewizję, która pojawi się w latach 30. Ale działa i zostaje zaprezentowane najpierw w Instytucie Inżynierów Samochodowych, przesyłając obraz na odległość 4 mil, a później na wystawie Selfridge Story Exhibition. Harry Gordon Selfridge, właściciel sieci domów towarowych konkurujący z Harrodsem, dostrzega w wynalazku ciekawostkę mogącą przyciągnąć klientów i prezentuje Telewistę jako główną atrakcję. Emocje prasy codziennej studzi magazyn Nature, pisząc, że doniesienia o wynalazku Lowa są przesadzone. Sensacyjne notatki o widzeniu przez kabel krążyły w codziennej prasie, ale nie ma w tych relacjach niczego, co by zasadniczo różniło się od planów przedstawionych we wcześniejszych dniach w towarzystwie fizycznym, kiedy nieżyjący już pan Shelford Bidwell, profesor Arton i inni eksperymentowali z selenem. W tamtym czasie mozaiki z selenu miały spełnić wszystkie składane obietnice, ale nigdy tego nie zrobiły. Być może dr Archibald Low, którego aparat został opisany z zapałem w codziennej prasie, poczynił pewne postępy, ale publikowane opisy tego wynalazku jako najnowszego odkrycia naukowego są absurdalne. Chyba jednak nie są, bowiem Televista zostaje dostrzeżona przez Amerykanów. Opis wynalazku Lowa trafia do raportu zastępcy konsula generalnego Carla Raimonda Lopa dla rządu Stanów Zjednoczonych. Póki co Low jednak porzuca pracę nad Televistą. Wniosek patentowy na ulepszone urządzenie do elektrycznej transmisji obrazów optycznych złoży dopiero w 1917 roku, ale jego upublicznienie zostanie opóźnione ze względów bezpieczeństwa i świat pozna szczegóły dopiero kilka lat później. Wtedy Low będzie już przekonany, że transmisja obrazu jest możliwa nie tylko poprzez kabel, ale i drogą radiową. Jest jednak rok 1914 i rozpoczyna się pierwsza wojna światowa. O tym, jaką rolę odegra w niej Archibald Low, dowiemy się już za chwilę.
0: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.

0: Enigma w RMF Classic.
1: Po wstąpieniu do wojska Archibald Low jako człowiek wykształcony od razu przechodzi szkolenie oficerskie i jako kapitan trafia do Royal Flying Corps, Królewskiego Korpusu Lotniczego. Bynajmniej nikt nie ma zamiaru sadzać go dasterami samolotu. Jego doświadczenie inżynieryjne i genialny umysł są bezcenne. Armia dostrzega, że pewne elementy telewisty mogą zostać wykorzystane do skonstruowania zdalnie sterowanych samolotów, czyli dronów. W tym czasie realnym zagrożeniem są nie tyle proste samoloty dwupłatowe, które w początku wojny wykorzystuje się tylko do rozpoznania, tylko czasem obserwatorzy zrzucają z nich granaty, a solidnie uzbrojone sterowce spełniające rolę latających czołgów. Do ich atakowania ma służyć mały, zdalnie sterowany samolot wypełniony materiałami wybuchowymi. Maszyna otrzymuje kryptonim AT, Aerial Target, czyli latający cel. Oficjalnie służy do szkolenia obrony przeciwlotniczej. Nazwa jest myląca, ma wprowadzić w błąd niemiecki wywiad, bowiem Brytyjczycy doskonale zdają sobie sprawę, że wokół konstruktorów kręci się mnóstwo szpiegów. I nie mylą się. Prasa już w sierpniu informuje o dwóch zamachach na życie Archibalda Lowa. Nikczemne próby. Historia prób zabójstwa wybitnego młodego brytyjskiego naukowca doktora Archibalda Lowa będzie czytana z najgłębszym oburzeniem. Już w sierpniu oddano do niego dwa strzały, kiedy był zajęty w swoim laboratorium. Ale druga próba była diaboliczna w swoim przemyślanym podstępie. Młody Niemiec złożył wizytę, a doktor wziął papierosa z jego futerału i odkrył, że zawiera on wystarczająco dużo trucizny, chlorku strychniny, by spowodować śmierć. Nie jest jednak pewne, czy zamachy faktycznie miały miejsce, bowiem Low doskonale potrafi zwracać na siebie uwagę. Prasa nie wspomina jednak, czym zajmuje się Archibald Low. To, co robi, jest tajne, ale nie musi już dbać o finanse. Ma nieograniczone możliwości. On i jego zespół, liczący blisko 30 specjalistów z różnych dziedzin, stolarzy, mechaników, a nawet jubilerów znających się na mechanizmach precyzyjnych, mają zaprojektować i wykonać system zdalnego sterowania. W 1915 roku zaczynają w warsztacie samochodowym w Chiswick, należącym do Henry'ego Pola, który jest zastępcą Lowa. Po roku wyniki są tak obiecujące, że dowództwo przydziela im teren dawnych fabryk w Feltham, gdzie przerabiają pierwszy samolot. 21 marca 1917 roku na terenie lotniska Upavon Central Flying School Low prezentuje generalicji prototyp. Maszyna AIRCO, zaprojektowana przez pioniera brytyjskiego lotnictwa Geoffrey'a de Havillanda, zostaje wystrzelona z platformy ciężarówki za pomocą katapulty na sprężone powietrze. To rozwiązanie jest taką samą nowością jak sterowanie samolotem za pomocą fal radiowych. Mało tego, Low zaprojektował też system kodowania transmisji, uniemożliwiając przejęcie maszyny przez inny nadajnik o większej mocy. Da się go łatwo programować, codziennie zmieniając sekwencję kodów. Po awarii silnika pokaz kończy się twardym lądowaniem, ale robi tak duże wrażenie, że Królewski Korpus Lotniczy zamawia 6 maszyn do testów i ze względu na bezpieczeństwo przenosi warsztat do Biggin Hill, gdzie mianuje Lowa szefem Wireless Experimental Establishment. W tym czasie ruszają również prace nad zaprojektowaniem sterowania rakiet, co zresztą szybko udaje się osiągnąć. Wybiegając w przyszłość, trzeba dodać, że wykradzione przez szpiegów projekty posłużą Niemcom w kolejnej wojnie do sterowania rakietami Henschel i V1 oraz bombą kierowaną Fritz X. Osiągnięcia Archibalda Lowa zwracają też uwagę królewskiej marynarki, bo skoro można zdalnie sterować samolotem, to dlaczego nie wykorzystać wynalazku do sterowania łodziami? Rzecz jasna, będącymi bronią. Low wraz z porucznikiem Ernestem Bowenem zostaje przeniesiony do Royal Navy. W 1918 roku powstają prototypy sterowanych z powietrza łodzi. Są kierowane przez operatora znajdującego się w samolocie. Ich próby również wypadają pomyślnie i marynarka zamawia 12 zestawów, a Wydział Planowania Admiralicji szczegółowo określa szereg potencjalnych celów. Ale zanim zakład doświadczalny w Feltham ukończy produkcję, wojna się kończy. Po wojnie zakład w Feltham przejmuje Ministerstwo Lotnictwa. I mimo, że zdalnie sterowane samoloty i łodzie nie zostały użyte bojowo, Low otrzymuje podziękowania i gratulacje od wysokich rangą oficerów, w tym Sir Davida Hendersona i admirała Edwarda Fitzherberta. Sir Henry Norman, polityk, dziennikarz i przewodniczący Komisji do Spraw Telegrafii Bezprzewodowej Ministerstwa Wojny, a jednocześnie stały attaché Departamentu Wynalazków w dziedzinie amunicji przy francuskim Ministerstwie Wynalazków, pisze do niego: nie znam nikogo, kto miałby obszerniejszą i głębszą wiedzę naukową połączoną z większym darem pomysłowości niż pan. Niestety dar nie ratuje go przed zdjęciem munduru i powrotem do pracy na własny rachunek. Co więcej, nie może opatentować wynalazków z czasów wojny, bo nie dość, że prawa należą do armii, to są ściśle tajne. Dlatego wraz z Clarencem Bruce'em, późniejszym trzecim baronetem Aberdare, zakładają Low Engineering Company. Łączy ich wspólna pasja do motoryzacji. Low spędza większość czasu tworząc niemal seryjnie nowe wynalazki. Lub jak to często bywa, usprawnia istniejące przedmioty użytkowe. Jak motocykl, który jest doskonałym środkiem transportu, tyle że zbyt brudnym. Przebudowuje konstrukcję, obniżając ramę, zabudowuje silnik i montuje osłony, tworząc pierwszy skuter. Reklamuje go jako czysty, mogą na nim jeździć kobiety w sukience i mężczyźni w sportowych tenisówkach. Niestety na razie jest zbyt drogi, by uruchomić seryjną produkcję. Podobnie jak dwuzakresowe radio samochodowe. Jego cena wynosi 16 funtów i 5 szylingów, czyli równowartość dzisiejszego 1000 funtów. Głównie z powodu ceny lamp radiowych, ale i na to znajduje sposób. 3 lampy zastępuje jedną własnej konstrukcji, która przejmuje ich zadanie. Regularnie bywa na torze wyścigowym Brooklands. Nie jest tam jednak wyłącznie widzem. Stale próbuje usprawniać silniki motocyklowe, by wykręcić z nich więcej mocy. Aż wreszcie montuje na motocyklu 4 rakiety. Nie jest to oczywiście broń, a dodatkowy napęd rakietowy. Co ciekawe, jednocześnie zauważa, że prędkość jest przyczyną większości wypadków w mieście i powinna zostać ograniczona do 40 km na godzinę. Rzecz jasna, sposobem na jej przestrzeganie może być urządzenie radiowe do pomiaru prędkości pojazdów. Uwagę Lowa zwraca też hałas. Najpierw konstruuje audiometr, urządzenie do pomiaru natężenia hałasu, a potem przy jego pomocy przeprowadza serię eksperymentów w londyńskim metrze. I lokalizuje elementy wagonów emitujące zbyt duży hałas, a następnie projektuje osłony kół i elementy wygłuszające. Ale prawdziwy rozgłos przynoszą mu nie same wynalazki, co wspomniane książki, w których przedstawia przewidywania na temat rozwoju nauki w przyszłości. Przez przypadek ratują go również finansowo. W 1929 roku po krachu na nowojorskiej giełdzie kryzys finansowy dociera również na stary kontynent, a partia konserwatywna przegrywa wybory. I choć Low nie jest politykiem, to jego pracę wynalazcy wspiera wielu przyjaciół, konserwatystów z wyższych sfer. Zresztą sam ma poglądy mocno konserwatywne i wyraża je publicznie, co staje się powodem krytyki ze strony prasy. Gdy kobiety coraz częściej zaczynają odgrywać rolę w życiu publicznym, on mówi, że miną jeszcze wieki, zanim dorównają mężczyznom inteligencją, a nastąpi to dopiero, gdy przyjmą męskie cechy fizyczne. Tak czy inaczej, praca wynalazcy na przełomie lat 20. i 30. nie przynosi dochodu pozwalającego na utrzymanie siebie i rodziny, bowiem ma już żonę i dwóch synów. Dlatego zawiązuje spółkę z byłym posłem Izby Gmin, Johnem Moore Brabazonem. Brabazon, tak jak Low, jest inżynierem, a do tego pionierem lotnictwa. W 1908 roku jako pierwszy uzyskał w Wielkiej Brytanii licencję pilota. A że jest też ekscentrykiem, od razu postanowił udowodnić, że to nic wielkiego, bowiem nawet świnie potrafią latać. Do podwozia swojego samolotu przytwierdził wiklinowy kosz, w którym umieścił prosiaka i napisał na nim: "Jestem pierwszą latającą świnią". Low i Brabazon mają zdolność tłumaczenia zawiłych spraw naukowych w prosty sposób, przystępny dla ludzi nieobeznanych z techniką. Wspólnie zakładają magazyn Armchair Science – nauka w fotelu. Pomysł okazuje się doskonały i magazyn sprzedaje się w nakładzie 80 tysięcy egzemplarzy miesięcznie. Niestety, zanim zacznie przynosić zyski, Brabazon powraca do polityki, a Low nie ma czasu się nim zajmować. W tym czasie większe dochody przynoszą mu już książki, które zaczyna wydawać jedną po drugiej. W połowie lat 30. robi się o nim ponownie głośno. Tym razem niestety z powodu skandalu. Jego żona Anne składa pozew o rozwód z powodu niewierności męża. Prasa chętnie podchwytuje temat z powodu kochanki, którą jest Lady Cynthia Tottil, żona Francisa Tottila, z którym ślub wzięła niespełna przed rokiem. I dokładnie w tym samym czasie odwiedzała Lowa w jego mieszkaniu przy Woodstock Road w Chiswick. Sprawa jest tym bardziej interesująca, że Lady Tottil jest znana nie tylko w towarzystwie. Gazety często publikują jej porady kosmetyczne dla kobiet, reklamuje nawet kremy do twarzy. Prasa pisze również o wcześniejszej kochance Clarice Rose Williams i cytuje Anne, która twierdzi, że pożycie małżeńskie układało się dobrze do czasu, gdy mąż nie zaczął spotykać się z przyjaciółkami. Z tego powodu od kilku lat mieszkali osobno, ale nie może już lekceważyć krążących plotek. Sędzia Langton już na drugiej rozprawie orzeka rozwód z powodu niewłaściwego postępowania profesora Archibalda Lowa. Trzeba dodać, że i związek z Cynthia Tothill rozpada się z tego powodu. A jeszcze ciekawsze jest to, że po roku Anne wnosi o uchylenie rozwodu i pozostanie panią Lowe do śmierci. Archibald nie zamierza jednak być kojarzony ze skandalem i szybko dostarcza prasie nowych sensacji. Od 1929 roku wydał już 10 nowych książek i teraz szokuje, informując, że telefonia rozwinie się do tego stopnia, że budki telefoniczne nie będą już potrzebne, bo każdy będzie miał osobisty telefon. Mało tego, nie trzeba będzie wykręcać numerów. Aparat sam wybierze numer zachowany w pamięci po naciśnięciu przycisku. Podczas II wojny światowej Lowe ponownie jest konsultantem wojskowym w dziedzinie nowatorskiej broni. Wymyśla różne rodzaje min i bomb, ale żadna nie znajduje zastosowania. I niestrudzenie pisze: do końca wojny wydaje kolejne 14 książek popularno-naukowych. W 1950 roku, na długo zanim pierwszy człowiek poleci w kosmos, Archibald Lowe snuje już wizję lotów załogowych, a nawet budowy platform kosmicznych okrążających Ziemię. Wartość takich stacji mogłaby być ogromna. Mogłyby one umożliwiać transmisje telewizyjne na cały świat, przesyłać dane o promieniowaniu kosmicznym lub słonecznym i mogłyby mieć nieocenioną wartość militarną. Choć jego przewidywania są bardzo trafne, nie jest mu dane dożyć i zobaczyć na własne oczy satelitów telekomunikacyjnych i stacji na orbicie. Umiera na raka płuc w 1956 roku, na 5 lat przed lotem Gagarina. Jeszcze przed wprowadzeniem łączności satelitarnej i telefonów komórkowych, a nawet przed wynalezieniem kuchenki mikrofalowej, czyli zimnego piekarnika, o którym pisał już w 1925 roku.
0: Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.

0: nie zmarnował jej egzaminów do szkoły teatralnej. Raz w życiu zrobiła mostek. Więcej w Niedomówieniach, w których zagości Ewa Ziętek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
9: Magia kina w twoim głośniku. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Ale ludzie umawiają się na coś i ufają sobie, że pewnych granic się nie przekroczy. Ta kobieta chciała mocnych doznań seksualnych, ale nie chciała być poparzona woskiem tak bardzo, że musiała się potem poddać licznym operacjom, żeby przeżyć. Stało się coś nieodwracalnego z winy tego człowieka. Z trudem się go pozbyła. Stalkował ją chyba z rok. Zgłosiła to? Oczywiście, że nie. Przeprowadziła się, zmieniła pracę, ukrywała się za granicą. My więcej nie wpuściliśmy tego człowieka do naszego środowiska. Na naszych forach miał etykietę świr. Potem o nim zapomniałam. Kiedy to było? Jakieś 2 lata temu. Jeśli chcecie, dam wam kontakt do Ali. Oczywiście nie wiem, czy to on. Urwała. Ale to jedyna osoba, która przyszła mi do głowy, jeśli chodzi o psychopatów na naszych zajęciach. Mogli być też inni, tyle że lepiej się maskowali. Rozpozna go ze zdjęcia? Bez wątpienia, zapewniła Slanesz. Ja i Gan również. Dostarczcie tylko fotografię. Po czym znalazła w telefonie kontakt i pokazała gościom. Alina Rąbek-Kotara. Odczytała Vera i spojrzała na Huberta, który zacisnął mocniej szczękę. A mail tego faceta zarejestrowany jest na platformie leszeknoone.pl. Coś się stało? Zaniepokoiła się Slanesz. Z pewnością, odparła Vera, bo widzi pani, ta kobieta rok temu zaginęła. Mamy podstawy przypuszczać, że nie żyje. Alina Rąbek-Kotara nikogo już nie rozpozna.
2: Kronos@leszeknoone.pl.
1: To twój e-mail, oświadczyła Weronika i rzuciła na stół plik fotografii ofiar z ulicy Jazdów. Lech Stańczyk nawet na nie nie spojrzał. Nie odzywał się od godziny i Olchowik bezproduktywnie zadawał mu pytanie za pytaniem.
2: Nienawidziłeś siostry? Co robiłeś wczorajszej nocy? Byłeś na warsztatach Gana Raptora? Lałeś wosk do ci młodej pielęgniarki i straszyłeś ją, aż uciekła za granicę? Co cię łączy z Iwonem Owczarkiem, Andrzejem Mąką i innymi? Znasz te kobiety?
1: Odpowiadała mu cisza.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: mówi Edyta Górniak. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów podzieliłeś.

ty nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zaprasza.